panu młody, chciałbym zaznaczyć, że tutaj, proszę państwa, nie ma z czego śmiać.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

trząsł się kasztel i zaryczał w swej omnipotencji. Ciągle tylko gips i leukoplaster. Ej, posłowie, ciut więcej inwencji. Czas zmurszałe odrzucać struktury, wzwyż posuwać się po szczeblu szczebel. Róbmy konkurs, ministrze kultury, na najbardziej atrakcyjny knebel.

to knebel a la de volaille. A ówdzie knebel a la blin.

Sounds. Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

albo metrem lub nowym światem. Jeden blachy ma za 1000 zł, drugi znowu WXW. Janek dziś się wybrał na piechotę, bo wygodniej spacerować mu. Najpierw Witka spotkał w bramie, Witek chore oczko ma, ale pamięta o sąsiedzie, bo dwie dychy oddać ma. Pan monopolowy wita klientelę, wszystko wie o naszej dzielnicy. W sklepie ma wino i telewizor, dobrze wie co tnują politycy. Tuż za rogiem stoją dziewczyny, a każda życie zna. Rudera plomba, chińska knajpa i mówimy pa. Dalej rozciąga się wielkie miasto centralne ITP, Pałac Kultury, kupieckie hale, gdzie życie ciągle wre.

Polonia cudem ocalały, Junior Sawa Wars. Warszawa nęci, kój się wciąga i ciągle bawi nas. Dom chłopa w centrum, telewizja i wszystko wiemy już. Świętokrzyska, krakowskie przedmieście i starówka tuż. Tam turyści, dobre knajpy i historii wiew. Rozbiory, powstanie, manifestacje, kościoły, blask ich wież. Sąd najwyższy, dziwna budowla, pomnik powstania też. Kiedyś grał w piłkę na tym placu, teraz raczej nie.

0: No i patrz, jak się porobiło 23 dzień września. Ale poszło.
1: Czyli pierwszy dzień jesieni kalendarzowej.
0: Właśnie, no dokładnie, proszę pana. Poszło, nie wiem, kiedy to strzeliło w ogóle. Jeszcze pierwszy dzień wiosny niedawno pamiętam, a to już teraz.
1: A kukurydzę już ścieli?
0: A nie, jakoś słabo obrodziła chyba w tym roku.
1: Bo ja nie wiem, czy to już, wiesz, znicze na groby mam kupować, no. Bo to już 1 listopada zapasem.
0: A idzie, hu, hu, ha i tak dalej, więc to się za chwilę szybko rozkręci. Chociaż cały czas z pewnego rodzaju niepokojem, ale także z ogromnym zainteresowaniem patrzymy w przyszłość, patrzymy na przyszły tydzień, ponieważ my z Patrykiem wybieramy się na wyprawę motocyklową, więc ta pogoda jest dość istotna. No i na szczęście te prognozy długoterminowe to wiadomo, że mogą się nie sprawdzić, ale na razie bardzo obiecujące. Bardzo dobre. Dużo słońca, powyżej nawet 20 stopni.
1: Chociaż dzisiaj to bym podróżował na północny zachód, bo widzę, że w Kołobrzegu 15 stopni Celsjusza, a nie na południowy zachód, gdzie w Jeleniej Górze niecałe 4 stopnie.
0: Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? Sprawdzamy to dla was.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No niestety, zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite, natomiast na krańcach zachodnich tutaj bez opadów. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach, widzieliście wczoraj, co się działo na Kasprowym, a no właśnie, więc wysoko w Tatrach opady śniegu.
1: No i słuchajcie, zatęsknimy jeszcze za tą dwójką z przodu, bo od kilku dni jej nie ma i dzisiaj też nie będzie, bo temperatura tylko 13, no może miejscami 16 stopni Celsjusza na wschodzie, w centrum oraz nad morzem. No i najcieplej ma być na zachodzie, tam w granicach 18 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. W rejonie Zatoki Gdańskiej i na wschodzie kraju okresami dość silny i porywisty.
1: 1006 hektopaskali wskażą nam barometry w południe w Warszawie, ale w ciągu dnia przewidywany jest spadek ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A u nas jak zwykle o tej porze przewidywana jest fantastyczna jazda w znakomitym towarzystwie. Dobrze, że jesteście oczywiście. No i tak właśnie będzie do godziny 10.
1: Upominam się, dajcie znać jak wasza środa, co tam robicie, czy już kawa wypita. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Na początek dnia mówimy wam
0: dzień dobry!
3: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: mamy już 10 minut. Po godzinie 6 Polskie Radio Kierowców melduje, że na 12 droga sucha, lekki wiatr, natężenie ruchu zwiększa się w kierunku Lublina. Kubek PRK w połowie pełny kawy, 2 dni i piątunio. No to prawda. Faktycznie, czyli już zaczęło się wielkie odliczanie.
1: Oj tak.
2: 2 dni, no ale jeszcze dzisiaj trzeba przeżyć, że
0: czyli
2: tak powiem.
0: Damy radę.
2: 3 dni. No. Trzy.
3: Tak, nie, ale... dzisiejszego się nie liczy.
2: No ale jak piątunio, się nie liczy,
0: ale piątunio od rana to już jest piątunio, więc jakby
3: czyli
0: można
3: piątku
0: powiedzieć,
3: też się nie liczy.
0: Tak, czyli środy się nie liczy, piątku się nie liczy. Jeden dzień.
3: Ja ci to wytłumaczę. Szklanka jest do połowy pełna.
0: Nie, kubek.
3: Nie pusta.
0: Kubek, ona się
3: kubek też.
0: PRK, nie szklanka. No. To Kubek też jest z nami.
2: Dzień dobry.
0: Dzisiaj będzie przyglądał się drogom i będzie was informował na bieżąco co 20 minut o tym, co być może przed wami na
3: trasie. Jazda!
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Na trasie ekspresowej S8 w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Zduńska Wola Wschód a Łask na kilometrze 198 auto osobowe uderzyło w przyczepę zabezpieczającą roboty drogowe i mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko pasem prawym, a zatem zablokowany jest pas lewy. Tragiczny nocny wypadek na drodze krajowej numer 15 w województwie wielkopolskim w Krotoszynie. Na kilometrze 55 samochód osobowy śmiertelnie potrącił pieszego. Przez kilka godzin trasa była zablokowana w obu kierunkach. W tej chwili już jest nie od kilkunastu minut. Jest odblokowana i można tam jechać bez przeszkód. Spory ruch na Mazowszu, jak to zwykle bywa o tej porze. Już korkują się trasy, chociażby ekspresowa 8 w Warszawie, ale także droga krajowa numer 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. I powoli także poranne spowolnienia pojawiają się także na Pomorzu i w pobliżu Rusocina i Pruszcza Gdańskiego na drodze krajowej numer 91 i na remontowanym odcinku A1 na wysokości Tczewa i na obwodnicy Gdańska na ekspresowej 7 niedaleko węzła Gdańsk-Lipce.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Cóż tam u was ciekawego, cóż tam u was dobrego, dokąd dzisiaj zmierzacie, warunki pogodowe, warunki drogowe, te wszystkie informacje zbieramy jak zwykle o poranku.
3: I czekamy w aplikacji, ale też pod numerem telefonu 22 513
0: 11 11.
3: Brawo ty.
0: Dzięki.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie przegnę.

0: Kiedy ostatnio byliście w Kaliszu, słuchajcie, takie pytanko.
1: Byłem. W Kaliszu.
0: Kiedy ostatnio byliście, ty słyszysz ze zrozumieniem?
2: A poczekaj, bo myślę kiedy, ale chciałem zaznaczyć, że byłem.

0: Kiedy ostatnio?
1: Najstarsze miasto w Polsce.
0: Kiedy ostatnio byłeś w Kaliszu? No. Aha.
1: No myślę, że w tym roku nie, ale w ubiegłym byłem na pewno.
0: No to jakbyś był dzisiaj, to byś wiedział, że jest 9 stopni.
1: Co ty?
0: Chłodno i dużo wilgoci. Czekam na słoneczko.
1: Niby jak ja byłem, to byłem latem i było cieplej.
0: A kiedy byłeś w Zielonej Górze? W tym roku?
1: Właśnie, było bardzo przyjemnie, było bardzo słonecznie.
0: W ogóle to jest moje odkrycie, Zielona Góra, naprawdę. Gdyby była bliżej, to bym tam wrócił nawet i chociażby jutro.
1: Oj tak,
2: ale to jest blisko właśnie.
0: Kawał drogi, no to jak
1: no,
0: dla ciebie.
1: Pizza dobra.
0: Ależ tam był, aż
2: panowie, no pizzy po szóstej.
0: Poczekaj, wzgórza.
1: Bo skoro już wspominamy, to jest pytanie od Marosia. Panowie na długą tę wyprawę się wybierają?
0: A jak?
1: W kilometrach to będzie 1 500 000 100 900.
0: Ale spokojnie, my pragniemy uspokoić, żeby to nie było tak, że my się wybieramy na wyprawę, a tu, nie wiem, sam Domoracki będzie.
1: Nie, nie, nie, nie. My was zabieramy i każdy poranek będzie z innego miasta.
0: Tak.
1: To ja tak pomieszam je, nie powiem kiedy, gdzie. Ale będzie i Krosno, będzie i Lublin, i Ostrów Wielkopolski.
0: I Toruń też będzie.
1: Będzie i...
2: No. Wy wiecie, dokąd jedziecie?
1: Rybnik.
0: Rybnik jeszcze będzie. O właśnie, to są punkty na naszej mapie i na naszej trasie, więc będziemy odwiedzać te miasta. I
1: czarne,
0: właśnie...
1: czarne punkty. Czarne punkty.
0: To akurat złe określenie.
1: Jak żużel.
0: Jak żużel, właśnie. Czyli będzie brudny, czarny sport.
1: Bo my szlakiem żużla jadę.
2: Ja wiem, wy jesteście znanymi fanami żużla.
0: Więc no, trochę żeśmy się tydzień spóźnili. Nie,
1: ważne.
0: No dobrze.
1: Ale przy okazji oczywiście
2: to żużel
1: mamy...
2: był za wcześnie.
0: No właśnie, oni za wcześnie kończą.
1: Tak. Od Marosia. Dzień dobry, panie Patryku. Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry,
1: panie Jakubie.
2: Kłaniam się.
1: Wszystkim państwu dobrego dnia.
0: I już.
1: Maroś z Warszawy.
0: A, no to bardzo dziękujemy. To ja jeszcze na chwilę zajrzę do kalendarza, ty zaglądaj do aplikacji. Dzisiaj bardzo ważne święto w kalendarzu świąt nietypowych. Dzień spadającego liścia, proszę państwa. Tak, czyli
2: jesień.
0: Liście lecą z drzew.
1: Dzień dobry, ekipa. Właśnie startuje, a ekspres dzisiaj bezobsługowy. Wcisnąłem guzik i kawa się robi. Nic nie trzeba uzupełniać, dolewać, opróżniać. Lemoniadowo.
0: Niemożliwe.
1: Miłego jesiennego pierwszego dnia dla wszystkich, to od Bartłomieja. I takiej jesieni wam życzymy.
0: To jest...
1: Wszystko z automatu.
0: Tak, tak. Bo u nas jeszcze ekspresu nie ma.
1: Nie ma.
0: Jak się zepsuł 2 miesiące temu, tak nie ma.
2: Ale najgorsze są pierwsze 2 miesiące w naprawie.
0: A potem później już jakoś idzie
1: wytrzymać. No bo można się przyzwyczaić.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: 29 minut po godzinie 6. Polskie Radio Kierowców, my z wami oczywiście w trasie, no ale przygotowujemy się do naszej wyprawy motocyklowej. Startujemy w niedzielę i w poniedziałek w przyszłym tygodniu zameldujemy się już w Lublinie.
1: Oj tak, i będzie się działo i będziemy was i wprowadzać w tajniki żużla, ale przy okazji, bo pewnie jesteście fanami, to też będziemy zachęcać do tego, żeby jesienią ruszyć motocyklem gdzieś przed siebie, nawet na weekend, bo my powtarzamy, nie ma złej pogody, tylko...
0: Dokładnie, są źle ubrani motocykliści, a my już po prostu szykujemy się ubraniowo do tej wyprawy od, no, ponad miesiąca.
1: No dzisiaj odbieramy kurtki przeciwdeszczowe.
0: Tak, więc mamy pełne umundurowanie i spodnie przeciwdeszczowe i kurtki, a pogoda na razie według prognoz fantastyczna. Więc może się okazać, że nie będą potrzebne.
1: Nie zdradzę wam koloru tych kurtek, ale jeżeli zobaczycie dwa minionki to na drodze, to my. Ale wiecie co, a propos tego słońca i żółtego koloru, nawet aplikacja, pisze Bartłomiej, dołącza się do moich życzeń, czyli tego dużo słońca w ciągu dnia.
0: Świetnie.
1: Bo podpowiedziała słonecznego dnia.
0: Och, fantastycznie.
1: Jak ja to lubię i szanuję.
0: Ta aplikacja to jest taka mądra.
1: Ona wie
0: wszystko po prostu.
1: Ona rozumie.
0: Tak jest. Kuba Dobracki też wie wszystko, co dzieje się na drogach, więc zanim jeszcze wystartujecie, to warto go posłuchać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Godzina 6:30, a zatem już w wielu miejscach zaczynają się poranne godziny szczytu komunikacyjnego. Mamy sporo korków, sporo spowolnień, ale ja zacznę od wypadku na ekspresowej 8 w województwie łódzkim. Jedna osoba została ranna w wypadku samochodu osobowego pomiędzy węzłami Zduńska Wola Wschód a Łask na kilometrze 198. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy i ruch odbywa się pasem prawym. Tutaj dokładnie auto osobowe uderzyło w przyczepę służb drogowych. Ekspresowa 8 jest już zakorkowana i to dosyć poważnie w Warszawie. Chodzi o północną obwodnicę miasta pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Dużo wolniej jedzie się także na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na Krajowej 79 przed Warszawą od strony Góry Kalwarii i Piaseczna. W województwie lubelskim wolniej jedzie się na remontowanym odcinku trasy ekspresowej S17 pomiędzy Piaskami a Lublinem, właściwie w obu kierunkach, a przybywa samochodów także na trasie ekspresowej S17 przed Lublinem od strony Puław i Warszawy. Jeszcze kilka słów o sytuacji na południu w Małopolsce i w województwie śląskim. A1 jest remontowana w pobliżu Piekar Śląskich i tutaj obserwujemy poranne spowolnienia. Podobnie na Krajowej 1 niedaleko Pszczyny, także na Krajowej 94 pomiędzy Olkuszem a Krakowem oraz na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I powiem ci szczerze, już nie mogę się doczekać tych dobrych rad naszych słuchaczy, tych fantastycznych miejscówek, gdzie można fantastycznie zjeść i propozycji na pauzę, a być może także przetniemy się gdzieś z wami na trasie?
1: Oj, chciałbym bardzo przybić z wami piątkę, a tymczasem przebijamy ją w środę, pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. Co dobrego u was? Napiszcie w aplikacji PRK. Let's go.

0: Co to, jakieś głosy słyszę?
1: Zabij pod siadło.
0: Słyszysz to?
2: Właśnie wolałbym nie słyszeć.
3: A ja w chórach.
2: No co tam. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj dzień spadającego liścia. Jakiś czas temu pytaliśmy was, co wam ostatnio spadło, albo w ogóle co spada. No i dzisiaj temat po prostu i raczej święty, jak znalazł byłoby. No to byłaby fantastyczna podpowiedź, bo przecież nie można mówić o paliwach, nie?
3: No nie, no bo te nie, ceny absolutnie. Nie spadły jak grom z jasnego nieba, niestety. Ale jak grom z jasnego nieba poszły w górę.
2: Poszły, panie.
3: A wiesz co, bo tak zafrapowało mnie, powiem szczerze, to dzisiejsze święto.
2: Proszę pana, czyli proces myślowy w toku.
3: Bo to...
2: O 6.40, zapiszmy sobie te
3: co
2: datę.
3: Roku obchodzone jest 23 września, właśnie tak. Dzień spadającego liścia, którego pomysłodawcą jest Jerzy Szewczyk. Słusznie zauważył, że jesienią brakuje wesołych, optymistycznych świąt, jak choćby wiosną. I dlatego 23 września nie należy ze łzami żegnać lata, ale radośnie powitać nową porę roku. Czy wy jesteście gotowi na jesień? Czy wy jesteście jesieniarzami?
2: Trochę tak.
3: A ja nie.
0: Ja tak, zdecydowanie.
2: Ja tak, spójrz na jego kolor spodni na przykład. No trochę tak.
3: Dobrze.
2: No. Ja nie mam nic przeciwko.
3: To uwaga, będą pary i wybieracie zestaw. Pomidorowa czy dyniowa?
2: No, pomidorowa.
0: Pomidorowa.
3: Poważnie?
2: No, dawaj dalej, no.
0: Czy z koncepcją nie zgadza.
2: Boję się kolejnej pary.
0: Panie doktorze, panie profesorze. No.
3: A kukurydza jest owocem czy warzywem?
2: No, ale to nie jest para, no.
3: Właśnie. Ale poczekaj, nie daję ci dwóch kukurydzy, tylko chciałem to zderzyć, tylko nie wiem, czy z owocem, czy z warzywem.
2: A, no to jest
0: z przysmakiem.
3: Kukurydza czy ogórek świeży?
2: No, zdecydowanie świeży ogórek. No
0: to nie kukurydza.
3: Jest, no to ty jesteś jesieniarzem, a ty ja właśnie nie? odpadłeś. No nie.
2: No, ale to,
3: to teraz jest kukurydza, teraz się ją gotuje kolbę.
2: Ale stwierdziłeś to po dwóch pytaniach? Ty jesteś, wiesz co?
0: Właśnie, taki naukowiec.
3: Poczekaj. No. Czy zmieniłeś już opony na zimowe?
2: ale to zima teraz się...
3: Zaraz. W tym tygodniu już się pojawiło, więc my się szykujemy na jesień. A skąd wiesz, jaka będzie? A zimowe mają lepsze odprowadzanie wody?
2: No wiem, że zimą będzie mokro podobno.
3: Będzie, tak?
2: Tak.
3: Na razie zapowiadam się...
0: takie informacje?
2: Nie mogę
0: sprawdzone.
2: Nie mogę ci zdradzić. Mam taką w domu kulę i tam patrzę.
0: Aha, spod lady.
2: Takie.
3: Mam dużą wannę, już zbieram tę wodę. I będę ją wylewał. Słuchajcie, zapowiada nam się naprawdę piękna z Polska złota jesień i oby tak było, bo my całkiem serio chcemy przejechać przez Polskę, pokazać, że klasa Adventure sezon dopiero rozpoczyna. No i mam nadzieję, że i was odwiedzimy na trasie.

0: TSA przed chwilą na antenie Polskiego Radia Kierowców. 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 7.
1: A Kasia Zaslo pisze: witajcie bliźniaki. Pierwsze co, to podziękuję mężowi, że wstał rano i mnie zawiózł do pracy. Teraz witam się z wami, ze słuchaczami. Życzę miłego dnia. U nas w Oslo 13 stopni. Kasia pozdrawia.
0: No to dokładnie tak samo jak u nas, więc jakby myślę,
1: to
0: że...
1: po co było do Norwegii
0: jechać? Tyle jechać, no. Daj spokój. No. To wyjeżdżamy na drogi w Polsce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na trasie ekspresowej S7 w województwie świętokrzyskim pomiędzy węzłami Kielce Północ a Barcza trwa akcja wyciągania pojazdu ciężarowego z rowu i jezdnia w kierunku Warszawy była przez pewien czas całkowicie zablokowana. W tej chwili mamy informację, że ruch właśnie w stronę Warszawy odbywa się jednym lewym pasem. Chodzi o okolice miejscowości Kajetanów na 4 kilometrze, właśnie pomiędzy Kielcami a węzłem Barcza. Na ekspresowej 8 cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Zduńska Wola Wschód a Łask. Na kilometrze 198 auto osobowe uderzyło w przyczepę służb drogowych. Jedna osoba została w tym wypadku ranna i w kierunku Warszawy trasa S8 jest zwężona. Poranne godziny szczytu już się zaczęły w województwie małopolskim bez wątpienia. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa. Także nieco dalej na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany. Także na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie oraz na drodze krajowej nr 44 w pobliżu Skawiny. W województwie natomiast pomorskim, czyli na północy naszego kraju, dużo wolniej jedzie się na obwodnicy Gdańska na ekspresowej 7 pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce a Gdańsk Port. Podobnie na sąsiedniej trasie nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na remontowanym odcinku A1 na wysokości Tczewa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak tam dzisiaj wasza trasa? Czekamy na informacje od was. Te drogowe i te pogodowe w aplikacji można napisać, ale pamiętajcie także o funkcji nagrywania. To jest ten biały mikrofonik, skrajnie po prawej stronie. Naciskacie i macie minutę do wykorzystania.
1: A może sprawdzić waszą trasę? Dajcie znać, skąd dokąd jedziecie.

0: wystygnie. No to już wystygło, chociaż przyszły tydzień zapowiada się po prostu fantastycznie. Jeszcze przed chwilą analizowaliśmy te długoterminowe prognozy pogody. No i jak wrażenia?
1: No lato wraca. No, lato wraca. Słuchajcie, no, nawet 21 stopni Celsjusza. Dopiero co wspominałem, że zatęsknimy za tą dwójką. Ona do nas wróci. Chociaż dzisiaj nie zobaczymy jej na termometrze. 4 stopnie Celsjusza w Jeleniej Górze, 15 kresek powyżej zera w Kołobrzegu. To jest najcieplejsze miejsce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite. Natomiast na krańcach zachodnich bez opadów. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu mogą się pojawić, a wysoko w Tatrach to i nawet opady śniegu. Tam
1: dzisiaj?
0: Nie jedziemy.
1: Nie. Znaczy będziemy blisko, będziemy w górach, ale spokojnie Beskid Sądecki. Tymczasem dzisiaj najchłodniej właśnie w rejonach podgórskich, ale też i na Suwalszczyźnie od 10 do 12 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze, czyli na wschodzie, w centrum, nad morzem od 13 do 16 kresek powyżej zera i najcieplej dzisiaj na zachodzie, nawet 18 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany w rejonie Zatoki Gdańskiej i na wschodzie kraju okresami dość silny i porywisty.
1: Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali. Przewidywany jest spadek ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Fantastyczny poranek z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Do godziny 10 jesteśmy z wami, natomiast w tej godzinie 300 do zdobycia będą.
1: Będzie dobra zabawa, będą tablice. Jesteśmy i my, Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Wspólnie mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: No proszę, proszę.
1: Ale Patryk, nawet ty.
2: Jak słyszę kombi?
0: Ale jaki wyjedz.
1: No właśnie. Matko. Jak słyszysz kombi, to co właśnie?
2: Ja nigdy nie miałem kombi.
1: No.
2: Miałem hatchbacka, sedana, coupe, nawet vana, ale nigdy nie miałem kombi.
1: No to dzień jeszcze młody.
0: No to właśnie, to jeszcze możesz dzisiaj dużo zmienić w swoim
1: akurat
0: życiu.
1: Akurat pierwszy dzień jesieni, trzeba coś zmienić.
2: Zmiany. Jesień, zimę. No i pojadę nim w trasę i posłucham Kuby, który ma coś nam do powiedzenia nam kierowcom.
0: Proszę.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A4 w województwie małopolskim jedzie się wolniej, zwłaszcza przed Krakowem od strony Tarnowa, ale także obwodnica Krakowa już się powoli korkuje. Na razie nie jest to bardzo poważny korek, ale na pewno zdecydowanie wolniej jedzie się i w pobliżu węzła Kraków Południe, i w pobliżu węzła Kraków Skawina, i niedaleko bramek w Balicach. Na A4 mamy także utrudnienia na Dolnym Śląsku. Na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach spory ruch, ale raczej spowolnień nie ma. Natomiast na wysokości Wrocławia, w pobliżu Wrocławia pojawiły się utrudnienia przed właśnie Wrocławiem od strony Opola, dokładnie niedaleko węzła Wrocław Wschód. Tam najprawdopodobniej doszło do kolizji i w kierunku właśnie stolicy Dolnego Śląska mamy zwężenie. Na trasie ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Kielce Północ a Barcza, to oczywiście w województwie świętokrzyskim, trwa akcja wyciągania pojazdu ciężarowego z rowu. Na 4 kilometrze niedaleko miejscowości Kajetanów jezdnia w kierunku Warszawy jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, jest zakorkowana, jak to zwykle bywa o poranku, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, a oczywiście zakorkowane są także i inne trasy w regionie, zwłaszcza Krajowa 7 pomiędzy Łomiankami a stolicą oraz Krajowa 79 niedaleko Piaseczki. Podobnie Krajowa 50 pomiędzy Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim oraz droga krajowa nr 61 niedaleko Zegrza.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zobaczcie, zobaczcie, pojawiły się pierwsze propozycje do naszego konkursu, do tablic rejestracyjnych. Trudne, trudne.
1: Trudne.
0: Fajnie, takie wyzwania lubimy. Oczywiście my podpowiadamy, my pomagamy, bo chodzi głównie o to, żeby była dobra zabawa i żebyście zgarnęli 300 zł. Za każdą tablicę płacimy 100.
2: I skoro tablice, propozycje tych tablic już mamy, to za chwilę poprosimy o to, żebyście i wy się zgłosili.

0: 20 minut po godzinie 7 PRK Polskie Radio Kierowców. Czekaj, bo kabel zostaw mi. Co mi to...
1: Od razu wam mówię, co się dzieje. Właśnie przekładamy telefon, tak, bo jest. Ja za chwilę będę odblokowywał linię. Poczekaj.
0: Jak się odblokowuje linię, powiedz ty mnie.
2: Właśnie.
1: Sprawdza się, czy słuchawka jest odłożona. Poczekajcie, następnie linia, tak. Pierwsza.
0: Linia pierwsza.
1: I tu mam coś takiego. Lock. I teraz ta niebieska mi się świeci.
2: Angielska.
1: No. Polskie radio.
0: No.
1: Blokada.
0: Blokada. A,
1: okay. Ale drop.
0: Drop. A to no przetłumacz?
1: Nie blokada. Tu już można dzwonić.
0: Także tego.
1: Czyli call.
0: Tak. O, proszę bardzo.
1: A
0: proszę.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, bo że do zdobycia jest bono wartości 300.
3: Konkurs.
0: W naszym codziennym konkursie po godzinie 7 to znak, że możecie wziąć w nim udział, trzeba tylko do nas zadzwonić, no i zgarnąć 300 zł, za każdą tablicę płacimy wam 100 zł, te tablice są różne, bo mogą być albo dwuliterowe, albo trzyliterowe, czyli łatwiej, trudniej, no i trzeba tylko powiedzieć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, czyli który z urzędów wydał daną tablicę rejestracyjną.
1: No i tak szukałem innego znaczenia, bo że drop to znaczy upuszczać, to ja wiem, ale nie ma innego znaczenia, więc wcisnąłem drop, czyli co, upuszczam?
2: A ty dalej
1: otwierasz
2: linię,
1: to szansę? No nie,
2: Patryk,
1: no.
2: Nie drąż.
0: Dobra, dobrze. Dawaj, bo odbieraj.
1: Po prostu, 22, 139, 29, 29.
2: Poliglota
0: się nagada, zawsze.
1: Chcecie? 300? Dzwońcie. 22, 139, 29, 29. No to uwaga, bo już chyba zdaje się kogoś mamy. Halo.
0: Dzień dobry. Aha. No, to coś zrobił teraz. No,
1: halo?
2: Call drop.
0: Halo?
1: Czy.
4: Halo, słyszymy się?
1: A nie mówiłem.
4: Witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Kogo witamy, kogo gościmy?
4: Cześć. Krzysiek z tej strony, witam.
0: Cześć Krzyśku. Co u ciebie słychać? Co porabiasz pierwszego dnia jesieni?
4: Jadę do pracy.
0: No to tak jak większość.
4: Jak każdego ostatniego dnia. Lata.
0: Tak jest. Jakąś fajną masz pracę? Czy lubisz tę pracę? Czy jedziesz tak na zasadzie?
4: Nie, no... Praca jest w porządku, raz lepiej, raz gorzej, no ale trzeba coś robić, prawda?
0: No raczej, no. Człowiek by się zanudził w mieszkaniu, ile można siedzieć, no.
1: Ty i te twoje small talki. Krzychu, krótko i na temat, słuchaj, nie rozłączaj się, za chwilę porozmawiamy, ale to właśnie ty dzisiaj będziesz walczył o voucher na 300.
4: Dzięki, słyszymy się za chwilę.

0: Prawie 30 minut po godzinie 7 PRK Polskie Radio Kierowców.
1: U nas będzie za chwilę święto, wygrywanie nagród, konkurs.
0: Będzie.
1: Ale to są te pozytywne rzeczy. Niestety o negatywnych też trzeba wspomnieć. Mamy utrudnienia w ruchu drogowym, o których sami wspominacie.
2: Dzień dobry. Autostrada A1, kierunek Łódź, 61 km, grube spowolnienie. Jadę 10 na godzinę, więc proszę doliczyć trochę czasu. Pozdrawiam.
1: A to nie wszystko. Więcej informacji ma dla Was Kuba Domoracki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Na trasie ekspresowej S8 w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Studzianki a Tomaszów Mazowiecki Południe na kilometrze 347 zderzyły się trzy samochody osobowe. Mamy informację, że zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Warszawy. Ruch jest możliwy, ale jest utrudniony. Już teraz obserwujemy tam dosyć spore poranne spowolnienia. Na trasie ekspresowej S52 pomiędzy węzłami Cieszyn Zachód a Cieszyn Wschód na kilometrze drugim zderzyły się dwie ciężarówki i mamy taką informację, że wjazd na trasę S52 przez węzeł Cieszyn Zachód w kierunku Bielska Białej jest zablokowany i ruch kierowany jest na objazdy. Dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Natomiast zakończyły się problemy na ekspresowej siódemce w Świętokrzyskiem pomiędzy Kielcami a węzłem Barcza, gdzie trwała akcja wyciągania ciężarówki z rowu. W tej chwili już tam utrudnień nie ma i trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie odblokowana. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Ekspresowa ósemka jest zakorkowana i zatłoczona nie tylko w Warszawie, ale i przed Warszawą od strony Mszczonowa pomiędzy węzłami Warszawa-Janki, Wypędy a Opacz. Podobnie Krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią Piasecznem a Warszawą oraz Krajowa 7 niedaleko Łomianek.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ależ piękne tablice rejestracyjne pojawiają się w naszej aplikacji. Bardzo za nie dziękujemy.
1: Hola, hola.
0: Co?
1: Czekaj z tym konkursem.
5: A. Hola, hola.
1: Kolejne informacje drogowe dla kierowców mało optymistyczne.
6: Dzień dobry, siemaneczko, kapelan się melduje. Odnośnie A4. Na 159 kilometrze doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu ciężarowego i busa. Oba pojazdy znajdują się poza jezdnią. Przyblokowany był tam podczas działań ratunkowych prawy pas i pas awaryjny. Na miejscu lądował również LPR. Osoba poszkodowana została zabrana do szpitala. Mamy tam spowolnienie, a podczas wyciągania może być tam całkowita blokada.
0: Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. Gdyby się coś działo na waszej trasie, to absolutnie proszę pamiętać o naszej aplikacji.
1: Uważajcie, kierowcy.

zawsze w drodze. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut jeszcze do godziny 8. Czy jesteście gotowi?
1: Tak!
0: No to proszę bardzo, macie to.
2: Konkurs.
0: A w tym konkursie do wygrania bonu wartości 300, czyli za każdą tablicę rejestracyjną płacimy 100, a ten bon można sobie wykorzystać na marzenia i na doznania i na niesamowite
3: się spełniają.
0: Szaleństwo na przykład samochodowe, ale w ogóle związane z motoryzacją.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: No a my teraz łączymy się z Krzyśkiem. Halo, halo!
4: Halo, halo, witam raz jeszcze.
0: Wszystko już wiemy, co u ciebie, wiemy, że nic się nie zmieniło, mimo że jesień nastąpiła, dalej do pracy. W humorze?
4: Tak jest. Oczywiście.
0: No to poczekaj, co będzie za
4: Trzeba
0: chwilę.
4: Trzeba być pozytywnie nastawionym.
0: A to będzie za chwilę jeszcze pozytywniej. Krzychu, bo my zawsze prosimy słuchaczy o propozycję tablic, no i powiem ci, że dzisiaj nie masz wyboru. Trudne przyszły.
5: Trudne przyszły i sporo ich i tak na dobrą sprawę no nie ma tych podwójnych literek, tylko raczej są potrójne. Ale damy radę.
0: Do zrobienia.
5: My podpowiadamy, więc się nie stresuj.
4: Znaczy, no jak coś, to liczę na pomoc.
0: Dobra. No to co? Bo ja wziąłem sobie taką i przyznaję się, bez bicia, z którą sam miałem problem, dawno jej na drodze nie widziałem i pomyślałem sobie, a sprawdzę i dam Krzychowi. NMR. To jest propozycja Bartłomieja, czyli Natalia, Magdalena, Radosław.
4: Powiat Mrągowski.
0: Dobry
5: Od razu, ale w ogóle bez zastanowienia. Ja bez myślałem, że będzie nas zwodził, że warmińsko-mazurskie, że coś tam.
0: I kliku, klik, tak, Google, ciocia Wikipedia.
5: Przeciąganie. A tu proszę od razu.
0: Dobra,
5: okay. to teraz ja. Co byś powiedział na tablicę LLE? Czyli Ludwik, Elżbieta.
4: Lubelskie.
0: Dobrze.
5: Mm-hmm.
0: Też trudna. Bo wiem. To drugie L to powinno być EU jak Łucja, tak
5: ale
0: naprawdę.
5: Nie podpowiadaj jeszcze poczekaj.
4: Łęczyński.
0: Jak jest!
5: Niesamowite.
0: Ja już chciałem
6: dobrze,
0: drugą podpowiedź.
6: Dobrze.
0: Kuba?
6: No to ja mam na dokładkę, na deser. PWL. Piotr, Wiktoria, Ludmiła.
0: To ja wiem. To
5: Ludmiła.
0: Ja No. Krzychu, jesteś z nami?
4: Wielkopolskie.
6: Wielkopolskie, tak.
4: Ale to WL.
0: Jedni mają Olsztyn, drudzy mają...
4: Olsztyn.
0: Nie, ale panowie, tak całkiem serio.
5: Tak.
0: Krzychu, nie zdziw się, jak za chwilę tam przed WL będzie nie P, a M. Bo przecież województwo wielkopolskie zmienia literkę pierwszą na M właśnie.
4: No tak, brakuje literek i chyba w wielu województwach następują te zmiany na dość ciekawe konstrukcje literowe. Tak.
5: Nie bądź też zdziwiony, jak nasza publiczność absolutnie oszaleje na twoim punkcie.
0: Skandują twoje imię, Krzysiek.
5: Pięknie. I dodatkowo dorzucamy do tego wieczną chwałę i sławę, a także, Kuba?
6: Szacun na dzielni w miejscu pracy, rekreacji.
0: To od nich. Ode mnie masz 300 na wykorzystanie goracing.pl.
4: Dzięki panowie.
5: Wszystkiego dobrego dla ciebie, dobrego dnia. No i jeszcze raz wielkie gratulacje.
4: Dla was również wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich, co dzisiaj w trasie. Bezpiecznej drogi i dotarcia.
5: Tak? Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Patryk, nie
4: dobrego,
5: od ciebie.
4: Pozdrawiam.
5: Nie od ciebie te 300, tylko od
2: sponsora. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: 10 minut już do godziny 8 nam zostało. Dzień dobry wszystkim. Chciałem się tylko przywitać. Jadę na stację paliw i tam co? Prześmieszna ekspedientka rozśmieszyła mnie słowami do pełna proszę. Miłego dnia. No tak, to z tymi do pełna to mnie szalał. No. Dzisiaj zwłaszcza na stacji benzynowej.
1: Proponowałbym tak. Za 100 jednak.
0: Właśnie. Albo ewentualnie klasyczna metoda kropelkowa, czyli ile kosztuje kropelka, że nic. No to proszę mi nakapać tak parę ładnych litrów. No.
1: O, to ja też poproszę. Ale słuchajcie, bo spalanie rośnie, kiedy stoimy, prawda? Mm-hmm. A na jedynce zator.
2: Jeszcze raz autostrada, 1,63 km, zderzenie dwóch aut, najechanie na siebie, ale za tym zdarzeniem dalej mega korek. Może byście powiedzieli, co tam się dzieje, może wiecie, pozdrawiam.
1: Wiesz? Ja też nie wiem, ale znam kogoś, kto wie. Kuba Domoracki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: A chodzi o autostradę A1 na fragmencie w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Nie mamy jeszcze dokładnych informacji o tym, co się tam zdarzyło, ale po pierwsze, tu są dwa utrudnienia, bo remont autostrady w pobliżu węzła Wardubie i obowiązująca tam tymczasowa organizacja ruchu, ale doszło tam do wypadku i najprawdopodobniej mamy całkowitą blokadę w kierunku Łodzi. Ten fragment należy omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91 i już najlepiej na wysokości Pelplina właśnie kierować się na starą jedynkę, bo już za Pelplinem właśnie jedzie się zdecydowanie wolniej, a prawdziwe utrudnienia zaczynają się już na węźle Kopytkowo. Na ekspresowej 8 cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie łódzkim, pomiędzy węzłami Zduńska Wola Wschód a Łask, gdzie na kilometrze 198 auto osobowe uderzyło w przyczepkę służby drogowej. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ruch odbywa się tylko pasem prawym w kierunku Warszawy i obserwujemy tam spory korek. Na S8 mamy także utrudnienia pomiędzy węzłami Studzianki a Tomaszów Mazowiecki Południe. Tutaj na kilometrze 347 zderzyły się trzy samochody osobowe i zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Wypadek na A4 na Dolnym Śląsku pomiędzy węzłami Wrocław Wschód, a Bielany Wrocławskie na jezdni w kierunku Legnicy. Tam także mamy częściową blokadę w kierunku Zgorzelca i niestety bardzo poważny już kilkukilometrowy korek. Ten fragment ewentualnie można by omijać trasą wojewódzką 395 przez Wrocław Wschód, właśnie ten węzeł. Trasa jest także zakorkowana, ale przejezdna.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, Radyjko. Jadę przez miasto Pabianice. Mgła. Widoczność około 300 metrów. No i ta widoczność cały czas spada, lekka mrzawka. No i co ciekawe, minąłem dwa radiowozy policji z formacji drogowej. O proszę. I oczywiście oba pięknie na światłach dziennych. Więc no z tyłu nic się nie świeci. Przypomnę, w taką pogodę proszę włączyć się światła mijania, a nie światła do jazdy dziennej. Pozdrawia i przypomina Paweł z Forda.
1: A ja przypominam, że policja powinna świecić przykładem. Co tam jeszcze u was?
5: A dzień dobry, tu Michał z Kangura. Pozdrawiam z Konina. U nas 8 stopni, pochmurnie. Dobrze, że nie trzeba było skrobać szyby rano, ale jest fajnie. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy.
1: I na razie nie trzeba się ze skrobaczką godzić po zeszłej zimie, bo ma wrócić jeszcze słońce i ciepłe powietrze.

0: No, mamy nadzieję, że wy biec do pracy nie musicie, że jak było o 8, to jest o 8.
1: A kto ma na 9, ten jest szczęśliwy. Uwaga, delikatnie pada na północy kraju na Mierzei Wiślanej.
0: O, to trzeba zwrócić na to uwagę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj nad Polską zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich, dużej całkowite, natomiast na krańcach zachodnich tutaj bez opadów deszczu. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu mogą się pojawić, a wysoko w Tatrach to i nawet opady śniegu.
1: No i teraz najcieplejszym miejscem jest Kołobrzeg, 15 stopni Celsjusza, najchłodniejszym Jelenia Góra. I powiem wam, że ta temperatura tak mocno nie urośnie, bo dzisiaj maksymalnie od 13 do 16 stopni Celsjusza na wschodzie, w centrum, nad morzem. No i 16-18 kresek powyżej zera na zachodzie, a chłodniej może być w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie od 10 do 12 stopni.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany w rejonie Zatoki Gdańskiej i na wschodzie kraju okresami dość silny i porywisty.
1: Na barometrach zobaczymy 1006 hektopaskali w południe w Warszawie, potem przewidywany jest spadek ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy już prawie 2 minuty po godzinie 8. Oczywiście cały czas towarzyszymy wam w trasie. Potrzebujecie informacji o konkretnej drodze? Proszę pisać, proszę się nagrywać. Chętnie pomożemy, chętnie podprowadzimy.
1: Skąd ruszacie, dokąd zmierzacie? My się tym zajmiemy. Patryk Kuniszewicz
0: i Kuba Marcinowicz.
1: I na dobrą środę mówimy wam.
0: Dzień dobry.

nasz wspólny film.

0: And I'll write your name. Fantastycznie się z wami podróżuje. 10 minut po godzinie 8.
1: No mamy tutaj kolejną trasę do sprawdzenia, ale tym zajmiemy się za moment, bo pewnie czekacie na informacje drogowe. Jeżeli jesteście w trasie, zróbcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Poważne utrudnienia na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Wrocław Wschód a Bielany Wrocławskie. Na kilometrze 159 doszło do wypadku samochodu ciężarowego i busa. Są ranni w tym zdarzeniu. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u i trasa w kierunku Wrocławia czy w kierunku Zgorzelca jest częściowo zablokowana. Utrzymuje się tam dosyć poważny kilkukilometrowy zator, który zaczyna się już za węzłem Wrocław Wschód. Ten fragment ewentualnie można omijać właśnie zjeżdżając na tymże węźle z autostrady A4 i kierując się na trasę wojewódzką numer 395 w kierunku Wrocławia przez takie miejscowości jak Wojkowice i Turów. Na ekspresowej 8 cały czas utrudnienia utrzymują się w Łódzkiem pomiędzy węzłami Zduńska Wola Wschód a Łask na kilometrze 198, gdzie auto osobowe uderzyło w przyczepę służb drogowych. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko jednym prawym pasem. Mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Natomiast dwie osoby zostały ranne w wypadku dwóch ciężarówek na trasie ekspresowej S52 na obwodnicy Cieszyna, dokładnie pomiędzy węzłami Cieszyn Zachód a Cieszyn Wschód. Na drugim kilometrze mamy utrudnienie w kierunku Bielska i ruch kierowany jest tam przez policję.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze jedno pytanie od naszych słuchaczy, od naszego słuchacza, który rusza w trasę.
4: Halo, halo, dzień dobry PRK, witam panowie. No to skoro znowu tyle chęci w nawigowaniu, więc ruszam z okolic Środy Wielkopolskiej i dzisiaj lecę do Szczecina. Więc poprosiłbym o update drogowy w tamtym kierunku. Oczywiście lecę A2 do końca, a później bodajże w S3. Pozdrawiam, Małcin. Firma stawia autostrady, więc czemu mam lecieć bokiem?
1: Już chciałem właśnie powiedzieć, to nie są tanie rzeczy, ale jak firma stawia. Małcin, miałem dla ciebie przygotowaną 92, ale skoro pan ma dolar, pan się bawi na A2 i rzeczywiście tu jest czyściutko, chociaż w okolicy Poznania są drogowcy, bo tam po prostu remont nawierzchni i rzeczywiście do S3, jak już dojedziesz, to nic na trasie niepokojącego cię nie spotka. Szerokości, przyczepności, masz prawie 300 km do pokonania.
0: A jeśli macie jakieś pytania i wątpliwości odnośnie tras, to proszę bardzo, zapraszamy do nas w aplikacji. Na za chwilę oczywiście porozmawiamy o samochodach.

0: nasz słuchacz Krzysiek pisze, że na stacjach benzynowych są teraz takie promocje, żeby nas zaprosić i nakłonić do tankowania, że jak tankujesz do pełna, to kawa jest gratis, albo hot dog na przykład.
1: No proszę.
0: Czyli wystarczy zatankować do pełna i hot doga masz gratis.
2: Cudownie, czyli zostawiasz 500 zł, tak, dawniej było 350, teraz
0: tak,
2: 500,
0: tak.
2: Ale hot dog z belgijskim sosem jest gratis.
3: Co zjesz, to twoje.
2: No dokładnie.
0: Nie, jesteśmy zarobieni.
1: Opłaca się.
0: Brzuszek pełen, baczek pełen, no nie
1: uśmiech na ustach.
0: Tak jest, cudownie.
2: Jest dużo powodów do uśmiechu.
0: No. Krzysiek, dzięki za te informacje. No dobrze, to jak zwykle u nas w Polskim Radiu Kierowców porozmawiamy sobie o samochodach jeszcze do godziny 10. I dzisiaj chcemy was podpytać i chcemy sprawdzić, czy macie w swojej karierze motoryzacyjnej takie samochody, których żałujecie. Już tłumaczę, o co chodzi. Czyli złomki z historią. Czyli samochód, którego żałujesz, że sprzedałeś. Czyli jest ci bardzo przykro i dzisiaj do dzisiaj plujesz sobie w brodę, czemu ja go sprzedałem, czemu ja się pozbyłem tego auta i trzeba było go nie sprzedawać, tylko dalej nim jeździć, albo zostawić, albo cokolwiek, no.
2: Było kilka takich modeli.
0: Wiedziałem.
2: No. I zacznę od tego nieoczywistego.
0: No.
2: Gdybym miał
1: gitarę
2: E38 BMW serii 7 i go sprzedał, to bym żałował.
0: Ale ty nie miałeś nigdy.
2: Dlatego nie żałuję.
0: A, dobra, rozumiem.
2: Ale 205 miałem, mój pierwszy samochód. I żałuję, że oddałem, bo no, dzisiaj pewnie niewiele by z niego było, ale jednak bym mógł popatrzeć, usiąść.
1: Oczko. Ale pierwszy samochód, prawda?
2: Tak.
1: Ja też mam sentyment do swojego pierwszego samochodu.
0: Ja nie, kompletnie.
2: A twój pierwszy, jaki to był?
1: Skoda Fabia. No ale musiałem, powiedzmy, się pozbyć. No.
2: Ta Skoda Fabia z trasy Łazienkowskiej?
1: Tak, to ta sama.
2: Pamiętam, jak stałem w tym korku.
1: Co się śmiejesz?
0: No dobra, no ale co, i żałujesz, że sprzedałeś?
1: No żałuję,
2: bo... Skody Fabii?
1: No tak, no bo pierwszy samochód sentymentalny przecież stosunek. No i teraz jak przechodzę zawsze koło jakiejś Skody Fabii, no szczególnie granatowej, ja miałem granatową, no to łeźka się.
2: W sedanie chyba.
1: W sedanie?
2: I ty jej żałujesz? No.
1: Słusznie. Patryk,
0: a to nie dodają tego do jakiegoś czasopisma?
1: Do jakiego czasopisma?
2: Do pełna. Odbierzesz hot doga, to czekaj, Skoda Fabia w sedanie.
1: Ja z wami nie rozmawiam.
2: Nie,
1: tyle
2: no gadaj
1: powiem
2: z nami, no tak, gadaj. No. To teraz Kuba, no, czego ty żałujesz?
0: Nie, no ja krótko, zwięźle i na temat. Honda HR-V. Zielona, dwudrzwiowa, raczej trzydrzwiowa.
1: To czemu sprzedałeś?
0: Nie wiem właśnie. Głupi byłem. Bo wymyśliłem, że chciałbym mieć większy samochód, który ma z tyłu drzwi. I jakby podjąłem taką decyzję, no co prawda wymieniłem to na CRV-kę, ale nie, HR-V-ka była fajniejsza.
2: Ja nawet myślałem o tym, żeby ją kupić, ale komu innemu sprzedał? W pracy.
1: No, konkurencji.
2: Ja wszystko mam tutaj w zeszyciku napisane. Ale wiecie, czego jeszcze żałuję?
0: W firmie.
2: Zostańmy przy Hondzie. Najbardziej żałuję sprzedaży Hondy Civic Coupe Gen 5 9295 z zagłówkami kanadyjskimi. Jaka tak to była wersja?
0: Ale ja też płakałem po tej piątce, zwłaszcza, że sprzedałem osobie,
2: po mojej?
0: Która... Po mojej? Po mojej czarnej.
2: No, ale ty miałeś żabę.
0: Ładniejsza. I gdy sprzedałem, to później się dowiedziałem, że silnik został zatarty. Mówiłem, sprawdzaj olej, no. I poszło.
1: Ale mówiłeś temu, co kupił, tak?
0: Sprawdzaj olej.
2: Czasem jest tak, że jak powiesz olej, to ktoś to po prostu oleje.

0: Oj, widzicie, nasz słuchacz ma podobnie.
1: Podobnie jak kto?
2: Nie.
1: Jak
2: ja. Ja słyszę, dlatego swoje nie sprzedam. Pozdrawiam Mako i wysyła piękną, czarną Hondę HRV. No. A ty swoją zieloną sprzedałeś, butelkową.
0: Sprzedałem butelkową, jeszcze z tym spoilerem na dachu i z ciemną szybą.
2: Poszłaby w dobre ręce, gdybyś mnie ją oddał.
0: Jakie to było auto?
2: Dawałem ci 1500.
1: Z tymi dobrymi to bym nie przesadzał.
0: No, dokładnie.
1: Sprawdzone ręce.
0: I z tym 1500 też bym raczej się nie wychylał, ale no dobra, no.
2: W Oiro to było. Wiem, że to i tak mało na ten model. Dobrze, my za chwilę o tych samochodach, których żałujemy, że sprzedaliśmy, że się pozbyliśmy, porozmawiamy, ale wcześniej informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A4, uwaga, w województwie dolnośląskim, pomiędzy węzłami Wrocław Wschód a Bielany Wrocławskie, na jezdni w kierunku Wrocławia i Zgorzelca. Na czas podnoszenia ciężarówki z rowu na kilometrze 159 zwężona jest jezdnia, dokładnie zablokowany jest prawy pas, ruch jest możliwy pasem lewym i obserwujemy tam dosyć spory, kilkukilometrowy korek, który zaczyna się już na węźle Wrocław Wschód. Wcześniej doszło tam do wypadku ciężarówki i busa właśnie na kilometrze 159 niedaleko miejscowości Suchy Dwór. Poranne godziny szczytu utrzymują się w województwie mazowieckim, zwłaszcza ekspresowa 8 w Warszawie jest zakorkowana, ale także ekspresowa 2 już także się korkuje pomiędzy węzłami Opacza Warszawa Ursynów i to w obu kierunkach. Podobnie krajowa 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą oraz krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska. Jeszcze jedna informacja, droga krajowa nr 19 w województwie podkarpackim pomiędzy Rzeszowem a Barwinkiem. W pobliżu miejscowości Jasienica Rosielna na kilometrze 240 doszło do dachowania samochodu osobowego. Obowiązuje tam ruch naprzemienny.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jest pocieszenie.
0: Dawaj.
2: Dla Kuby.
0: A jest i to jest w ogóle fantastyczny prezent. No
2: panie,
0: ja bym skorzystał.
2: Jakubie. Tak. Jakby co, to ja trzymam do tej pory swoje pierwsze auto, nowe, kupione w salonie, bo pozostałych używanych to nie liczę. To jest Skoda Fabia. I chętnie dam się karnąć takim Youngtimerem dla przypomnienia dawnych dobrych czasów.
0: Łza się pojawiła.
2: Bo ty swoją Skodę Fabię sprzedałeś i żałujesz.
1: Tak.
2: I wiesz
0: ale
2: co?
0: To innym ludziom czy na złom?
2: W tej trasie Łazienkowskiej tam niewiele było
1: nie
2: do zbierania.
1: Drąż, nie drąż.
0: Okay.
2: Nie szkoda, drąż. Fabia.
1: No w złomie też ludzie pracują.
2: Szkoda.
1: Szkoda. Musiałeś to powiedzieć.
2: Szkoda, Fabia.
1: Panie Bartłomieju,
0: żart, który
1: to
0: się
1: zjadł ja
0: Patrykowi i się śmieje z niego ze 20 minut już.
2: Szkoda.
0: Szkoda.
2: Jakiego auta żałujecie, że się pozbyliście? Czekamy na aplikację.
0: Z kim ja pracuję?

0: Auto, za którym tęsknicie. Auto, które sprzedaliście i do dzisiaj plujecie sobie w brodę i jesteście na siebie źli, że się pozbyliście tego samochodu, bo przecież taki był fajny. Tak się dobrze nim jeździło. I Fordem Sierra na przykład też się fajnie mogło jeździć w pakiecie RS, Cosworth. Ja cię kręcę. Ależ, no niestety. No, kazałem wybierać albo ja, albo motocykl. Żałuję sprzedaży.
1: A Sierra to nie motocykl.
0: No właśnie, no. Mateusz Ziweko.
1: No to no ciekawe.
2: To mamy historia. Ciekawostkę.
1: Ale ja się łączę w bólu i w żalu z Tomkiem Skrolki. Napisał, trochę żałuję, że pozbyłem się mojego pierwszego auta. Czerwony Peugeot 106, rocznik 91. Dziś już takich nie widać na drogach, a byłby fajny jak timer. Tomku, twoja 106, moja 205, 1.0 junior. Ale to by było.
0: Ja też tęsknię za moim jeździdełkiem, ale mogę go odzyskać, bo jeszcze jest, tylko trzeba doprowadzić go do takiego stanu. A to chyba Hondka jakaś, nie? To jest Honda czy Mazda? Nie, Mazda.
1: Pokaż mi to, gdzie, co, że też tęsknię?
2: W czerwonej to w śniegu jest.
0: Starsze cacko, takie ładne.
1: Nie. Fajne. To będzie Mazda.
0: Mazda chyba, Mazda, tak mi się wydaje.
1: Ale bardzo dziwne, nietypowe nadwozie.
0: No dobrze, za jakimi autami tęsknicie, które sprzedaliście i do dzisiaj żałujecie, że tak właśnie wyszło?
3: Siemano, ja najbardziej żałuję, że pozbyłem się służbowego Arteona. Miał wymienioną kierownicę trzykrotnie, ale już zaczęła działać. Miał wymieniony rozrząd w ASO. Super się sprawował. Natomiast zamieniłem siekierkę na kijek i jeżdżę teraz Audi, a w zasadzie nie jeżdżę, bo stoi w serwisie. Pozdrawiam z Poznania.
4: Panowie, no to Małcin teraz. Kurde, aż mi się smutno zrobiło, bo sobie przypomniałem. Niebieskie, ale nie takie zwykłe niebieskie, tylko takie ładny niebieski, ani jasny, ani za ciemny. W M-pakiecie, takim pełnym i w środku, i na zewnątrz. E39, Polift oczywiście, bodajże 2002 rok. 3-litrowa benzyna. Od pierwszego właściciela przejechane miała 170 tysięcy i miałem na to wszystkie dokumenty. Jasne skóry w środku. Człowiek głupi. I jeszcze miałem takie alusy z parapetem, małym z przodu, dużym z tyłu. A sprzedałem, bo uznałem, że mi niepotrzebne takie duże auto, tak? Kurde, człowiek to głupi jednak. Powinienem to nakryć pierzyną, wstawić do garażu.
0: Ale słyszeliście jakiś smutek, jaka tęsknota? Coś niesamowitego. Z jakim autem tęsknicie, które już błędem życiowym i złą decyzją sprzedaliście?
1: Jest od Tomasza. Taka historia. Trochę dziwi się chyba naszemu Kubie, że tęskni za Skodą Fabia. Chłopczyk wraca ze szkoły. Podjeżdża samochód i kierowca mówi: wsiadaj, dam dychę. Cisza. Dam 20. Cisza. Ostatnia propozycja, 50. Tato, skoro kupiłeś Skodę, to naucz się z tym żyć. I jedź nią sam.
2: Mnie to jakoś nie śmieszy. Nie wiem czemu. Dobra.
1: Ale tęsknisz. Ale jest centymetr pierwszego auta.
0: I na przykład za 10 minut Patryk zrozumie i będzie płakał ze śmiechu. Szybciej poszło.
1: Doszło. A wy za którym autem tęsknicie?
5: Dzień dobry. Miałem kiedyś wspaniałe auto. Subaru Forester 2, którego bardzo żałuję, że już nie mam. To było najlepsze auto, jakie posiadałem. Niestety nie sprzedałem go, ale lekko się pośliznął i go rozbiłem. Ale to było najlepsze auto, jakie miałem. Pozdrawiam, Robert ze Składy.
1: Jakie pośliznął?
0: No, nie
1: możliwe. Przecież tam jest tylko 4 napęd.
0: Się pośliznął?
1: Na 4 łapki.
0: To jak on szedł, ten Forester?
1: Ostro musiał.
0: No dobrze, jakiego auta żałujecie, za jakim bardzo tęsknicie? Mieliście, jeździliście, a później jakaś kretyńska decyzja się pojawiła w głowie i sprzedaliście.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Let's go, girls.

0: Jakiego auta żałujecie najbardziej? Było, jeździło, ale w pewnym momencie ktoś powiedział, dobra, może byśmy wymienili samochód, no i nagle poszło i zostało sprzedane. I ten nowy, no bardzo często, nie zawsze, okazywał się fajniejszy niż ten stary.
1: Za szybko.
0: No dokładnie.
1: Podjęliśmy tę decyzję. Jest. Ja przestaję się śmiać z Kuby Skody Fabii.
0: O, co się stało? Właśnie.
1: No, bo tutaj przyszło zdjęcie, czujesz? Zemsta od Bartłomieja. I jest cała toaleta, ale zrobiona na styl właśnie Peugeota 205. Śmiałeś się, widziałem to. Ty też się śmiałeś. O, to znaczy wojna! A co na drogach? Sprawdźmy. Mm-hmm.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest dosyć poważnie zakorkowana pomiędzy węzłami Wrocław Wschód a Bielany Wrocławskie w kierunku Wrocławia i Zgorzelca. Na kilometrze 159 trwa akcja podnoszenia ciężarówki z rowu. To chodzi o mniej więcej fragment na wysokości miejscowości Suchy Dwór. Tutaj doszło do tego zdarzenia, ale korek już zaczyna się za węzłem Wrocław Wschód. Na A4 zdecydowanie wolniej jedzie się także na Śląsku, na wysokości węzła Gliwice-Sośnica w kierunku Opola. Tutaj natomiast trwają prace remontowe i jezdnia jest zwężona, częściowo zablokowana właśnie w kierunku Opola i Wrocławia. Droga krajowa nr 19 pomiędzy Rzeszowem a Barwinkiem. Tutaj niedaleko miejscowości Jasienica-Rosielna doszło do dachowania samochodu osobowego na kilometrze 240. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. A teraz Pomorze i ekspresowa szóstka. Na obwodnicy Lęborka doszło do awarii samochodu ciężarowego, dokładnie na kilometrze 63. To pomiędzy węzłami Lębork Wschód a Lębork Zachód. Jezdnia jest zwężona w kierunku Koszalina. I jeszcze jedna informacja. Ekspresowa ósemka Studzianki Tomaszów Mazowiecki Południe. Trzy samochody osobowe zderzyły się na kilometrze 347 i zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Coraz więcej tych aut, których bardzo żałujemy i za nimi tęsknimy, a najbardziej jesteśmy źli na siebie, że podjęliśmy tę decyzję, żeby sprzedać i wymienić na lepsze nowe.
1: Jedno? Miki żałuje sprzedaży 23 aut, a wśród nich, uwaga, Opel Commodore V8 z 73. To tak trochę Opla Mantę późniejszą przypomina, ewentualnie Forda Capri. Piękny klasyk, ale jak sam napisał, byłem za młody i, no, i zgłupiałem po prostu. Miki pozdrawia. Mega auto.
0: Andrew z kolei pisze, że bardzo żałuje sprzedaży Fiata 126P kupionego w salonie w 93 roku za ciężko zarobione pieniądze na zachodzie, ale brakowało do wpłaty pierwszej raty na własne mieszkanie, więc priorytety.
1: A ja wam powiem tak, jeżeli mieszkacie na Podhalu i sprzedaliście kabrioleta, nie żałujcie, bo tam dzisiaj nawet śnieg popada.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś nad Polską zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich duże i całkowite, natomiast na krańcach zachodnich bez opadów. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach to właśnie, tak jak powiedział Patryk, nawet opady śniegu.
1: I w ogóle w rejonach podgórskich dzisiaj chłodniej, na Suwalszczyźnie podobnie od 10 do 12 stopni Celsjusza, na wschodzie, w centrum, nad morzem trochę cieplej od 13 do 16 kresek powyżej zera, no i najcieplej dzisiaj na zachodzie, tutaj nawet 18 stopni Celsjusza.
0: Wiatr słaby i umiarkowany w rejonie Zatoki Gdańskiej i na wschodzie kraju okresami dość silny i porywisty.
1: Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali. Przewidywany jest spadek ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To my już za kilka minut wrócimy do tych samochodów, których żałujemy i za którymi tęsknimy. A na razie Kuba Marcinowicz,
1: Patryk Kuniszewicz mówią wam dzień dobry!

0: gdzie one są, te samochody, które sprzedaliśmy. No niestety. Sprzedaliśmy, nie ma.
1: Czyli złomki z historią, czyli jakiego samochodu najbardziej wam szkoda?
0: Nie mów złomki. Bo dostaliśmy informację, żałuję całkiem świeżego auta Smart z hashtagiem 1 Launch Edition. To jest nówka sztuka. Elektryk. Samochód dość egzotyczny na polskich drogach. Jednocześnie bardzo fajny elektryk, kompletnie wyposażony z olbrzymią ilością miejsca z przodu, no, i z tyłu. Na tylnej kanapie jest więcej niż BMW X1. Nie, i siedzi się z tymi kolanami pod brodą. Nie siedzi. Na co była wymiana?
1: No.
0: No nie wiem, ale go już nie ma. Więc nie złom.

0: bo nawet auta też no to żałujemy.
1: Właśnie jestem bardzo ciekawy, na co został wymieniony ten samochód, bo jak mamy fajny samochód i wszystko w nim gra, no to po co go wymieniać?
0: Patrząc na bryłę, moim zdaniem na jakiegoś miniaka.
1: A, że w ten
2: albo
1: sposób.
2: Na Berka, dom Countrymana. Modułowy.
1: Albo na dom modułowy. Bardzo ładne. To dobrze, to za chwilę jeszcze będzie o Mercedesach i różnych innych fajnych samochodach, których no trochę nam szkoda.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4 w województwie dolnośląskim nadal jest zakorkowana i to dosyć poważnie pomiędzy węzłami Wrocław Wschód a Bielany Wrocławskie na jezdni w kierunku Zgorzelca. Na kilometrze 159 cały czas trwa akcja podnoszenia ciężarówki z rowu i zablokowany jest tam prawy pas w kierunku granicy państwa i korek, kilkukilometrowy korek, zaczyna się już na węźle Wrocław Wschód. Na A4 mamy także dosyć spore utrudnienia w pobliżu Gliwic, dokładnie w pobliżu węzła Gliwice-Sośnica, gdzie na jezdni w kierunku Opola trwają prace remontowe i mamy tam zwężenie i także oczywiście korek. Na trasie ekspresowej S6 na obwodnicy Lęborka doszło do awarii samochodu ciężarowego na kilometrze 63, to pomiędzy węzłami Lęborg Wschód a Lęborg Zachód. Mamy tam zwężenie w kierunku Koszalina. I do awarii ciężarówki doszło także na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdynia-Chważno a Gdynia-Wielki Kack. Na kilometrze 7 zablokowany jest pas zjazdowy w kierunku Gdańska. Jeszcze dwie informacje. Po pierwsze, droga krajowa numer 19 Rzeszów-Barwinek w miejscowości Jasienica-Rosielna. Ruch naprzemienny obowiązuje na kilometrze 240. Tutaj doszło do dachowania samochodu osobowego. I jeszcze ostatnia informacja. Ekspresowa 8 niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego, dokładnie pomiędzy węzłami Studzianki a Tomaszów Mazowiecki Południe. Zwężenie w kierunku Warszawy utrzymuje się na kilometrze 347.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Tylko ja. My.
1: Nie ma ja, ty.
0: Wiedziałem.
1: Jesteśmy my.
0: Wiedziałem,
1: ale wśród
0: że
1: tych my
0: dobrze.
1: Wiele propozycji to chyba wspomnienia Bartłomieja. Rozumiem, że się pozbył. Uwaga, wspomnienia wróciły. Volkswagen, Sirocco.

0: drugiej generacji. Fajnie. Opel Omega MV6.
1: Fajnie.
0: Opel Corsa AGSI.
1: O, super.
0: Citroen XM, jaki piękny Youngtimer. Te auta, wzruszyłem się.
2: Ale to sporo tych pojazdów.
0: Pan ma dolar, pan się bawi?
2: No,
1: no to prawda. Witam, ja właśnie zamierzam sprzedać mojego W211, czyli Mercedesa z 2005 roku w kombi. Ale nie, jednak nie. Zainwestuję kilka złotych w niego i będzie jak nowy, pozdrawia Seba. I to jest właśnie ten błąd, który my popełniliśmy. To jest jakby złapanie go w tym momencie, kiedy już jest prawie szala przeważona, że już sprzedajemy i nagle, a nie, stop.
0: Którego auta sprzedaży żałujecie?
3: Witam polskie radio kierowców. Auto, którego sprzedaży najbardziej żałuję, to Opel Kadett Olympia. Nie pamiętam z którego rocznika. Miał piękny, błękitny lakier metalik. To było auto dwudrzwiowe w wersji coupé z pięknym, ogromnym bagażnikiem, przestronnym, bardzo wygodne i bardzo sentymentalne dla mnie auto. Pozdrawiam, Artur z Kupry.
1: Pozdrawiamy, Arturze z Kupry.
4: Mój pierwszy samochód to Fiat 125P czerwony. Miał na imię Wiesław. Z Wiesławem mam największe historie, największe przygody. Dlatego też żałuję, że go sprzedałem. A jedna z nich to sytuacja, kiedy wróciłem z nocki, z ryb. Zaparkowałem Wiesława pod kamienicą, w której mieszkałem w centrum miasta w Ostrowie Wielkopolskim. I poszedłem spać. Obudziły mnie około 11:00. Śpiewy, jakaś orkiestra. Wychodzę więc na drugim piętrze do okna, patrzę, otwieram okno, a tam morze ludzkich głów. Okazało się, że to czerwiec i święto, Boże Ciało. Zapomniałem o tym kompletnie. I tam, gdzie był zaparkowany Wiesław, tam akurat budowali zawsze ołtarz, o czym zapomniałem. Więc jak zobaczyłem, kiedy tłum ludzi klęczy naokoło Wiesława i się modli, to wtedy stwierdziłem, że Fiat 125P to nie tylko kult, ale to też religia. Dlatego żałuję go do dzisiaj bardzo. A był on moim rówieśnikiem z 1978 roku. Pozdrawiam, Tomek z W220.
2: Piękny.
0: Ale wiecie, co sprawdziła w centrum
2: piękne,
0: uwagi. No?
2: Piękna puenta.
0: Nie ma w oficjalnym kalendarzu Kościoła katolickiego świętego Wiesława.
2: A nie ma.
0: Więc poznaliśmy tego pierwszego.
2: Czyli nieoficjalny kalendarz musi być. Wow.
1: A my będziemy
0: roku
1: w Ostrowie?
0: 125.
1: Będziemy w Ostrowie Wielkopolskim? To może byśmy podjechali w to miejsce słynne.
2: Gdzie było morze ludzkich głów.
1: I pan wie, kto po nim stąpał.
2: O.
0: Wiesław.
2: Tak?
0: Święty Wiesław.
1: Genialne, bardzo dziękujemy. Co jeszcze?

0: A my cały czas jesteśmy. 29 minut po godzinie 9. Nie trzeba nas wcale szukać jakoś specjalnie daleko. Tak jak w przypadku grupy Wilki, która przed chwilą.
1: I przyglądamy się cały czas z sentymentem tym wszystkim autom, które no niestety sprzedaliśmy. Dzisiaj tego żałujemy. Wtedy były potrzebne pieniądze. Wtedy się nie myślało, że za kilka lat to będzie Youngtimer. No i wyjaśniło się, że ten w śniegu to nie jest Mazda. Ja w tym widzę Nissana.
0: A, może być.
1: Starszą wersję. Może być. Piękne.
0: Ja w ogóle mam pretensje do rodziców, którzy malucha sprzedali za 500 zł.
1: O panie.
0: No.
1: To ja tak samo chciałem od wujka jakiegoś dużego

0: Fiata i tak ciągle to przekładaliśmy, przekładaliśmy, przekładaliśmy, przekładaliśmy. Fiat się sprzedał.
1: No, ale nie. Chciałeś, czyli co? Za darmo?
0: No nie, chciałem odkupić. Aha. Tylko nie miałem przy sobie gotówki. Myślałem, że wujek dłużej poczeka. Nie? Nie musiał mi co pół roku przypominać.
1: Mhm. I sprzedał.
0: Sprzedał. Hmm. Żałuję bardzo.
2: Ech, no co, no to co, wyjeżdżamy na drogi?
1: O, wyjeżdżamy. Bardzo
2: tak,
1: dobrze.
2: Wyjedźmy sobie.
0: Mimo, że auto sprzedaliśmy.
2: No dokładnie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 19 w województwie podkarpackim pomiędzy Rzeszowem a Barwinkiem, gdzie w pobliżu miejscowości Jasienica Rosielna na kilometrze 240 doszło do dachowania samochodu osobowego. Ruch jest już tam możliwy całą szerokością jezdni i właściwie większych utrudnień tam już nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o utrudnienia związane z porannymi godzinami szczytu komunikacyjnego, to jeszcze właściwie te poranne godziny szczytu występują w wielu miejscach. Może nie mamy bardzo poważnych korków, na przykład w Małopolsce, ale poranne czy tam przedpołudniowe spowolnienia owszem i na Zakopiance przed Krakowem od strony Myślenic i na autostradzie A4 na wysokości węzłów Kraków-Skawina, Kraków-Tyniec i Kraków-Bielany i na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic czy Gorlic. Autostrada A4 jest zakorkowana na Dolnym Śląsku. Mowa o dosyć poważnym, kilkukilometrowym zatorze na jezdni w kierunku granicy państwa w Jędrzychowicach. Pomiędzy węzłami Wrocław Wschód a Bielany Wrocławskie trwa akcja podnoszenia ciężarówki z rowu. Na kilometrze 159 zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Jeszcze jedna informacja. Ekspresowa 8, węzeł Studzianki, węzeł Tomaszów Mazowiecki Południe. Trzy samochody osobowe zderzyły się na kilometrze 347 i w kierunku Warszawy trasa jest zwężona.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze w naszej aplikacji wasze wiadomości, wiadomości drogowe.
4: Halo Polskie Radio Kierowców, Mariusz z Elbląga, takie małe ostrzeżenie, S7, końcówka obwodnicy Elbląga w stronę Gdańska, 54 kilometr, bodajże 5 słupek. Auto firmy kurierskiej zaparkowało na barierkach i jeden pas jest zablokowany. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Aplikacja można pisać, można się nagrywać i 22 513 11 11.
0: W każdej drogowej i pogodowej sprawie dajcie znać, co tam u was na trasie.

0: To już chyba wszyscy obudzeni.
1: Zestaw perkusyjny musimy tu wstawić. Naprawdę.
2: Dobrze na tej perkusji gracie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Z zamkniętymi oczyma.
1: Słuchajcie, rozmawiamy dzisiaj i rozmawialiśmy dzisiaj o tych samochodach, których trochę nam szkoda, za którymi tęsknimy i żałujemy podjętej decyzji o sprzedaży tego samochodu. Każdy z nas ma takie auto i okazało się, że naprawdę są zaskakujące. Na przykład Nissan Sunny. Kojarzycie takie auto? Mhm. Strasznie stare. No to tego zdecydowanie można żałować. Ja pamiętam,
3: znaczy,
1: że...
3: Bardzo fajne coupe. Tak. Od razu mówię, sprawdźcie sobie. Nissan Sunny B12
1: 1.6
3: GTI.
1: Sedan też.
3: Był.

0: Był, był.
1: Kombiaka nie kojarzę.
0: No, nie kojarzę również, bo Primera była w kombi.
1: Tak, ten stworzony w fabryce Yokosuka. Miłego dnia.
0: No nieźle.
1: Kawał japońskiej motoryzacji.
0: Tęsknimy także za inną motoryzacją, tą, która zostawia w teorii jeden ślad.
2: Wszyscy mówią, jakie samochody żałują. Ja żałuję motoru Hondy VTX, pięknie zrobionej, z szeroką kierownicą, odrobionej naprawdę, dwie rury wpuszczone w jeden pusty wydech. Tego motoru żałuję. Pozdrawiam.
1: No. Każdej Hondy trzeba żałować na dwóch kółkach. Ja swojej cebuli, CB500F, też żałuję.
0: Dobrze, ale wiemy doskonale, że Honda no zawsze, niezależnie od tego, jaki ma silnik, czy to jest 1,2, czy 2 litry, czy 2 z hakiem, to ile pali?
1: Tyle co nic?
0: Tak. Honda.
1: No ale jak masz fałtę, jak to masz moc, to, zmienną fazę rozrządu, no, to musi ci trochę
0: 10
1: spalić.
0: Litrów, no.
1: Nie przesadzę. Ale nie rzeczywiście, ma. Spalanie jest troszeczkę większe, choć jest na to sposób.
0: A my w tym tygodniu właśnie zbieramy informacje, co zrobić, żeby nasze samochody spalały mniej paliwa, i tym tematem zajmuje się u nas Grzegorz Duda, który ma dla was kolejną garść bardzo przydatnych informacji. Zajmijmy się ciśnieniem w oponach, bo jeśli jest za wysokie, to źle. Jeśli za niskie, to też źle. To jakie powinno być?
3: Aha, no i tutaj tak. Za małe ciśnienie na pewno na spalanie wpływa bardzo, bardzo mocno, dlatego że wtedy mamy większe opory toczenia. Ja bym się tutaj jednak zastanowił nad tym, jakie opony też wybieramy dzisiaj, bo tak naprawdę między oponami high level, top, a jakimiś nieznanymi czy niskich osiągów oponami, mówiąc wprost, jest kosmiczna różnica po pierwsze w masie, no i w oporach toczenia, i to jest też bardzo ważne, bo samochód przez opony kiepskie może palić litr, półtora więcej, na przykład, tak? Natomiast to ciśnienie optymalne, jakie powinno być, to jest zawsze zadane przez producenta i tym należy się kierować. Oczywiście, że ja żongluję tym ciśnieniem, nie jestem jakimś tutaj panem, który się będzie tej tabliczki trzymał znamionowej, ale to jest najbardziej optymalne. Jeżeli czujemy, że samochód na przykład bardziej pływa, że on jest niestabilny, to wtedy dodajemy po dyszce, tak naprawdę jest 2,4, to na 2,5. Max dwie dyszki na przykład więcej, żeby nie przeginać. Nie możemy na przykład z 2,2 zrobić 3,5 bara, bo ta opona może nie wytrzymać. Też pamiętajcie o tym, że na oponach jest wyraźnie napisane, jakie ciśnienie możemy maksymalne zastosować, czyli ile możemy nabić tego powietrza. Natomiast ma to duży wpływ optymalnie, jak się będziemy trzymać. Pamiętajmy też o tym, że producent homologując samochód, on myśli o tym, żeby spełniać normę emisji spalin, a żeby je spełniać, to samochód musi mieć lekko, prawda? Żeby optymalnie jak najmniej palił, no to też musi mieć lekko, czyli on już wie, co zrobił z tymi napisami, które są na tabliczce, no ale co opona to opona, każda jest inna, różna, tym bardziej jak bierzemy te tanie serie opon, bo jakoś się przeturlamy w mieście, no to wtedy musimy już to korygować. Pamiętajmy o tym, że dobra opona to życie. Dobrej i spokojnej jazdy, przyjemnej przede wszystkim, takiego chillowania w samochodzie życzy Grzegorz Duda.

0: 10 minut. Zostało nam jeszcze do godziny 10 i tak sobie spokojnie podróżujemy. No mamy nadzieję, że spokojnie i mamy nadzieję, że nic was dzisiaj na trasie nie zdenerwowało.
1: No ale wspominamy z sentymentem auta, które sprzedaliśmy i trochę żałujemy. Proszę, Krzychu z Łodzi napisał Mitsubishi Galanta z 1990 roku. Dostałem Galant. Od ojca. To nawet nie chodzi o to, że dobrze się jeździło, że miał lichego turbodiesla, korbotronik i tak dalej, ale wszystko działało. Lekkość poruszania się i komfortowo wybierało nierówności. I uwaga, nakręcił nim 700 tysięcy kilometrów i sprzedał. Szkoda, że Japończycy nie produkują już takich samochodów, bo kupiłbym w ciemno. To była motoryzacja.
0: Oj, tutaj się absolutnie zgadzamy i w ogóle do tej japońskiej motoryzacji to dzisiaj wzdychaliśmy i chyba tych sprzedaży żałujemy najbardziej.
1: Zgadza się. No ja powiedziałem, Honda Civic piątej generacji w coupé. Ty też swoją Honda
0: RV-kę. Tak jest.
1: I Kuba...
0: A, to akurat Kuba, po prostu Kuba. Kuba. Dobrze, że jesteś, Kuba.
1: Kuba to...

0: powie, co na drogę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrudnienia utrzymują się na trasie ekspresowej S8 w województwie łódzkim, gdzie na kilometrze 347 zderzyły się trzy samochody osobowe. Do tego zdarzenia doszło ponad 3 godziny temu, pomiędzy węzłami Studzianki a Tomaszów Mazowiecki Południe. Zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Warszawy. Kilkukilometrowy zator na A4 utrzymuje się na Dolnym Śląsku, na odcinku Wrocław Wschód, Bielany Wrocławskie. Na jezdni w kierunku Zgorzelca. Na kilometrze 159 niedaleko miejscowości Suchy Dwór trwa akcja podnoszenia ciężarówki z rowu. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Wrocławia. Po przedpołudniowe, właściwie już nieporanne, spowolnienia w województwie mazowieckim sporo ich jest, chociażby ekspresowa 8. Tutaj wolniej, dużo wolniej jedzie się w Warszawie na północnej obwodnicy miasta. Podobnie na trasie ekspresowej S17 na wysokości węzła Wiązowna, czyli niedaleko Warszawy, a także na obwodnicy Garowolina, podobnie na Krajowej 7 w pobliżu Łomianek oraz na drodze krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 5 minut jeszcze do godziny 10. Rozmawiamy dzisiaj, Piotrek, no, o samochodach, które mieliśmy, ale sprzedaliśmy, ale dzisiaj, że żałujemy bardzo, że sprzedaliśmy. Masz takie auto na koncie?
1: Myślę sobie,

0: absolutnie BMW 3.
1: Trójeczka, wiedziałem!
0: Ja, to jest po prostu mój ulubiony samochód. Natomiast nie to, że jakoś specjalnie żałuję, tylko chodzi o to, że patrzę w przyszłość i nie wiem jak wy, ale ja czasami mam tak, że wchodzę sobie na konfigurator i już wiecie.
2: Ja to kiedyś
0: tylko patrzę na cenę i mówię, to jeszcze nie ten moment.
2: Motocykla właśnie z tej samej stajni. To...
1: Ale nie, czekajcie, ja też wchodzę na konfigurator, konfiguruję, nawet myślę sobie tak,
2: wyślę może.
1: Nie,
2: kup.
1: Wezmę kredyt i będzie mnie stać, ale potem patrzę na spalanie i mówię, o nie stać. No i po wszystkim.
0: Ale słuchajcie, naprawdę tyle się teraz dzieje na jakby w ogóle rynku motoryzacyjnym od strony konstrukcji. Słyszałem o tym, że Toyota stworzyła jakąś nowy rodzaj baterii ze stałym elektrolitem, że są różne drogi dojścia do obniżenia emisji.
1: Ale to na razie klasa premium.
0: No tak, tylko że na razie trudno jest podjąć decyzję, w jaki napęd pójść i jaki samochód będzie nam dawał satysfakcję. Więc na razie czekamy.
1: A pieszo dojdziesz wszędzie.
2: Oj,
1: z Piotrem Fidanem.
0: Po 10. Zapraszam.

0: Ruszamy razem w trasę. Na zegarze minęła godzina 10.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Pochmurna środa, w zasadzie początek dnia. Nie wszędzie będzie szaro i deszczowo. Najwięcej przejaśnień dzisiaj na zachodzie kraju, a na krańcach zachodnich opadów w ogóle nie powinno być. W pozostałych regionach trzeba liczyć się z przelotnym deszczem. To oznacza, że jadąc dziś w dłuższą trasę możemy przejechać przez kilka różnych rzeczywistości. Od suchej nawierzchni na zachodzie po mokre drogi w centrum, na wschodzie czy na północy. Najchłodniej na Suwalszczyźnie dzisiaj i w rejonach podgórskich. Tam temperatura wyniesie od 10 do 12 stopni. Na wschodzie, w centrum i nad morzem będzie około 13-16, a najcieplej na zachodzie do 18. Wiatr z północnego zachodu na ogół słaby i umiarkowany, ale miejscami będzie porywisty. Szczególnie trzeba uważać w rejonie Zatoki Gdańskiej i na wschodzie kraju, gdzie okresami wiatr będzie dość silny.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Startujemy. Zapraszam Was na pokład. Będą zagadki, będą też konkursy, no i różne inne atrakcje. A zatem zapnijcie pas i najbliższe 3 godziny spędźcie z nami koniecznie. 2 minuty po godzinie 10. Piotr Firan, zapraszam.

0: Kuba Domoracki od rana sprawdza, jak jeździ się po drogach naszego kraju. Najnowsze informacje już teraz. Jak byś ocenił dzisiejszy poranek, jeśli chodzi o natężenie ruchu?
1: Trochę się działo, ale już poranne godziny szczytu są za nami, co oczywiście nie oznacza, że utrudnień nie ma, bo zawsze coś się dzieje na naszych drogach.
0: 10 minut po 10, czas na szczegóły.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dobra informacja z województwa dolnośląskiego, z autostrady A4, gdzie pomiędzy węzłami Wrocław Wschód a Bielany Wrocławskie trwała akcja podnoszenia ciężarówki z rowu. Mówię trwała, bo dosłownie kilka minut temu dostaliśmy informację, że na kilometrze 159 jezdnia w kierunku Wrocławia jest już całkowicie odblokowana. I właściwie nie ma tam już poważnych korków, spowolnienia są, ale to tylko spowolnienia. Na ekspresowej siódemce pomiędzy węzłami Elbląg Zachód a Żuławy Wschód bus uderzył w bariery. Na kilometrze 54 mamy zwężenie w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem lewym. Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie łódzkim.

0: ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Studzianki a Tomaszów Mazowiecki Południe. Na kilometrze 347 zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy i to w związku ze zderzeniem trzech aut osobowych. Do tego zdarzenia doszło ponad 3 godziny temu, prawie że 4 godziny temu i cały czas utrzymuje się tam zwężenie. I jeszcze województwo małopolskie, wspomnę o dwóch trasach. Po pierwsze Zakopianka w Gaju i w Libertowie, czyli pod Krakowem, jest zatłoczona, zakorkowana cały czas, a po drugie autostrada A4 niedaleko Bramek w Balicach. Tutaj wolniej jedzie się i w kierunku Rzeszowa, i w stronę Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzisiaj swoje święto mają osoby posługujące się językiem migowym i tak sobie myślę, że przecież kierowcy też należą do takiej grupy, która posługuje się takim językiem właśnie. Tyle, że migamy za szyby samochodu. Kierowcy od lat mają swój język, niepisany język gestów i dziś sprawdzamy, na ile go rozumiemy, bo przecież każdy z was to zna. Ktoś przepuszcza was na skrzyżowaniu, unosicie dłoń nad kierownicą. No właśnie, ktoś zapomniał wyłączyć długie światła, błyskacie mu swoimi, żeby dać znać. I pytanie, jakich gestów używacie za kierownicą i czy zdarzyło się wam, że ktoś źle je odczytał? No, a może macie też swój własny autorski gest, który znają tylko wasi najbliżsi. Czekamy w naszej aplikacji. Ja dzisiaj sam czekam. Tak, bo panie dzisiaj mają wolne. Tak się złożyło. 12,5 minuty po godzinie 10. Jesteśmy razem w trasie.

0: Jakich gestów używacie za kierownicą i czy zdarzyło się wam, że ktoś je źle odczytał? I zerkając do naszej aplikacji, ruch całą dłonią, góra-dół, jakby pokazywanie, naciskanie hamulca dla kierowcy zawodowego, to oznacza, żeby już ściągnąć nogę z gazu i być przygotowanym ewentualnie na gwałtowne hamowanie. To od naszego słuchacza z okolic Rzeszowa. Z drugiej strony możemy sobie stworzyć taki dzisiaj przybornik kodów, właśnie gestów za kierownicy, żeby odpowiednio je odczytywać. Druga sprawa, na przykład kręcenie kółeczka palcem wskazującym na szybie oznacza, że zaraz ktoś będzie miał suszareczkę. Pozdrawiam, Sławek z pomocy drogowej Łańcut. Pozdrawiamy także Sławka, ale zdaje się, że mamy także kogoś na linii.
1: Halo, halo, dzień dobry. Tak słucham sobie tej prognozy pogody i kurczę, no jest paskudnie, mgliście, zimno, jest 9 stopni. Jestem obecnie na Opolszczyźnie, niedaleko Kluczborka. Tak jakoś tak jesiennie się zrobiło. Niemniej jednak, niezależnie od wszystkiego, niezależnie od pogody, życzę wam wszystkim dobrego i cudownego dnia. I nie dajcie się tej jesieni. Pozdrawiam, Ewa z Oktawki.

Pozdrawiamy Ewę z Oktawki i zalecamy, żeby napić się ciepłej herbaty. Uśmiech chyba jest, ale można jeszcze go bardziej pobudzić. No i też pytanie, jakim gestem skwitować taką pogodę. Nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji. Zagadka też dzisiaj będzie, ale to sobie dzisiaj na spokojnie wszystko po kolei zrealizujemy. Na razie mamy 21 minut po godzinie 10 i spokojnie jesteśmy sobie razem w trasie.

0: No witam Radio Kierowców, wszystkich słuchaczy. Ruszam z Piaseczna w stronę Bartoszyc. Jakbyście mogli mi pomóc, jak tam S8, S7 i tak dalej. Będę wdzięczna. Pozdrawiam, miłego dnia.
1: Oczywiście, że pomożemy.
2: No, pomożemy.
1: Kawał pięknej drogi przed naszą słuchaczką, bo to ponad chyba 300 kilometrów, dużo ponad. No więc tak, jeżeli chodzi o Warszawę, no to oczywiście tutaj na S8 szczególnie przedpołudniowe spowolnienia są nadal i najgorzej jest na Krajowej 7 do Czosnowa, wiadomo, ten fragment remontowany. Ale potem już ekspresowa 7 do samego województwa warmińsko-mazurskiego, czyściutka, na razie spokojna, także
2: no i uważamy na łosie, bo tam są, zdaje się, ostrzeżenia przed zwierzętami leśnymi, a łosie teraz mają swoje amory.
1: O proszę, o tego
2: taki
1: nie wiedziałem.
2: Łoś, którego zaloty zostały odrzucone, bardzo źle reaguje.
1: Może być obrażony na przykład.
2: Biega, szaleje i, no i szuka, tak, dalej.
1: I płacze, może.
2: Myślę, że każdy z nas ma to na swoim koncie. Dobrze.
1: ruszajmy.
2: Sprawdźmy, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na ekspresowej 7, uwaga, pomiędzy węzłami Elbląg Zachód a Żuławy Wschód. Na kilometrze 54 bus uderzył w bariery i ruch w kierunku Gdańska odbywa się tam tylko pasem lewym. Zablokowany jest pas prawy. Do zdarzenia doszło niedaleko miejscowości Kazimierzowo. Jeżeli chodzi o utrudnienia na południu naszego kraju, w województwach małopolskim czy śląskim, to tutaj przede wszystkim zatłoczona jest A4 w pobliżu węzła Gliwice-Sośnica, gdzie na fragmencie mniej więcej kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu w związku z pracami remontowymi. Ten korek niewielki, ale jednak w kierunku granicy państwa w Zgorzelcu, w kierunku Wrocławia, występuje. A4 w Małopolsce się nie korkuje, ale spowolnienia są w pobliżu bramek w Balicach i w kierunku Rzeszowa i w stronę Katowic. Podobnie jest na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, a także na wysokości Myślenic oraz na drodze krajowej nr 28 niedaleko Mszany Dolnej Makowa.

0: Podhaleńskiego, Suchej Beskidzkiej i Wadowic. Utrudnienia także w województwie dolnośląskim. Na A4 już na szczęście żadnych spowolnień nie ma pomiędzy węzłami Wrocław Wschód a Bielany Wrocławskie, gdzie wcześniej trwała akcja podnoszenia ciężarówki z rowu, ale mamy utrudnienia w innych miejscach na Dolnym Śląsku właśnie. Na drodze krajowej numer 5 na wysokości Strzegomia, także na krajowej 35 pomiędzy Świdnicą a miejscowością Mirosławice, a także na krajowej 8 na obwodnicy Kłodzka czy obwodnicy Ząbkowic Śląskich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ewa z Oktawki mówiła o dżdżystej pogodzie, więc mamy rozwiązanie. Przesyłam wam troszkę słoneczka. Umieśćcie to na stronie radia i niech każdy troszkę ściągnie ze słonecznego obecnie Rzeszowa tej energii. Pozdrawiam Sławek, który aktualnie udaje się do Ustrzyk Dolnych, więc Ewo, jeżeli jest taka opcja, to oczywiście Podkarpacie w tym przypadku. No i rzeczywiście piękna pogoda. Mogę to potwierdzić, bo z Rzeszowa akurat zdjęcia dochodzą z Norwegii, zdaje się, że nie dochodzą zdjęcia. Ale tutaj mamy i cóż, oprócz tego mam jeszcze taką propozycję muzyczną, proszę bardzo, pod tytułem Dolce Vita, więc Włochy, myślę sobie jakieś dobre gelato, zupełnie zmieniamy perspektywę, przenosimy się w czasie i w przestrzeni, a to wszystko z Polskim Radiem Kierowców.

0: Mam nadzieję, że Ewa z Oktawki odrobinę chociaż poczuła się lepiej w tym miejscu, gdzie akurat dzisiaj nie najlepsza pogoda, chociaż ja mówiłem o tym w prognozie, że ta pogoda dzisiaj jest różnorodna, w zależności od oczywiście tego, w jakim regionie jesteśmy. No i to znajduje swoje potwierdzenie także w tym, o czym wy mówicie.
1: Cześć, Krzysztof z Kia City. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest brak korków. Piękna pogoda, trochę chmurek, ale zaczyna się piękna złota jesień. Pozdrawiam wszystkich kierowców szerokości i braku korków. Hej!
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Krzysztofa. Może byśmy się wzięli za zgadywanie, co wy na to, moi drodzy? Czyli ja będę wam podawał podpowiedzi, a wy będziecie zgadywać, o co może w dzisiejszej zagadce chodzić. Mamy lekki poślizg, ale możemy to zgonić na już powoli spadające liście. Pierwsza podpowiedź jest następująca. Nie musi się ruszać, żeby bardzo dokładnie wiedzieć, co dzieje się wokół. Jeśli chodzi o komunikację, to wiadomo, nasza aplikacja tekstowo albo głosowo.

0: Polskie Radio Kierowców, jesteśmy razem w trasie, to zdecydowanie był jeden z tych utworów, które świetnie brzmią, zwłaszcza kiedy zrobimy trochę głośniej, moi drodzy, ale jeśli chodzi o kwestie, które się toczą od początku naszego spotkania, no to zdaje się, że mamy kogoś ponownie na linii.
1: Halo, halo, dzień dobry, no pewnie, że lepiej. Z wami w ogóle zawsze jest fajnie i dobrze, chociaż muszę przyznać, że tutaj w okolicach Borka Wołczyna bardzo często zanika mi sygnał, więc was wycina. Ale piosenki wysłuchałam, jadę sobie właśnie do klienta. Przestało być mgliście, nadal jest zimno, ale kurczę, będzie cudownie. A tak w ogóle od poniedziałku zacznę urlop i lecę sobie do ciepłej Albanii, więc i będę tam eksplorować górskie trasy i nadmorskie, więc tak, no generalnie nastrój dobry, a wy mi go codziennie poprawiacie. Swoją drogą ciekawe, czy w Albanii też was będzie słychać. Pozdrawiam, dziękuję, Ewa z Oktawki.
0: Ewo, jeżeli tylko zatęsknisz, polecamy naszą apkę i tam wystarczy kliknąć przycisk play i na pewno się pojawimy w twoich słuchawkach albo na urządzeniu takim Bluetooth, tak?
2: Na pewno tak. W Albanii nas słychać. W ogóle całe Bałkany są nasze.
0: Tak. Gdziekolwiek chcecie. Jeśli chodzi o sprawy bieżące, to Kuba Domoracki teraz o tym, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na trasie ekspresowej S7 w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy węzłami Elbląg Zachód a Żuławy Wschód, niedaleko miejscowości Kazimierzowo, bus uderzył w bariery. Na kilometrze 54 ruch odbywa się tylko pasem lewym, a chodzi o jezdnię w kierunku Gdańska. Spore przedpołudniowe spowolnienia na A1 na fragmencie remontowanym na wysokości Tczewa, gdzie na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 80.

0: km na godzinę. Drogowcy pracują także w województwie śląskim na autostradzie A4 w pobliżu węzła Gliwice-Sośnica. W kierunku Opola, Wrocławia jest zwężona i obserwujemy tam niewielki, ale jednak korek. Kilka godzin temu na trasie ekspresowej S8 w Łódzkiem zderzyły się 3 samochody osobowe pomiędzy węzłami Studzianki a Tomaszów Mazowiecki Południe. Na kilometrze 347 zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy, ale najprawdopodobniej te utrudnienia już za chwilę się zakończą. Jeżeli chodzi o sytuację na Mazowszu, to S8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, nadal jest zatłoczona, może mniej zakorkowana, ale zatłoczona na pewno pomiędzy Bemowem a mostem generała Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku, chociaż także spory ruch utrzymuje się w drugą stronę, czyli w kierunku Wrocławia. Podobnie jest na trasie ekspresowej S17 w pobliżu węzła Wiązowna, czyli niedaleko Warszawy, a także na drodze krajowej numer 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie musi się ruszać, żeby bardzo dokładnie wiedzieć, co dzieje się wokół. Mamy sejsmograf od Piotra. Wcześniej jeszcze pytanie od Tomka, czy zdjęcia z Norwegii nie dochodzą, ale tekst dochodzi. Wysłany razem z apki PRK, czy jak dołączone zdjęcie, to nic nie dochodzi. Nie wiem, Tomku, czy jesteś w Norwegii. W każdym razie tekst dochodzi, ale zdjęcie twoje też doszło, tego pięknego kotka czarnego. Więc może to chodzi o urządzenie i konkretnego użytkownika. Wracając do naszej zagadki, czyli tak, nie musi się ruszać, żeby bardzo dokładnie wiedzieć, co dzieje się wokół. Wykluczyliśmy sejsmograf, kamera 360 stopni. Zdaje się, że to nie jedyna tego typu propozycja.
3: Może to chodzi o kamery 360 stopni, co w aucie takie z radarami teraz są, żeby tam obraz niby pokazywać auto dookoła. Pozdrawiam, szwagieru.
2: Pozdrawiamy. Mamy jeszcze czujnik cofania i tyle. A i że wysyłasz zdjęć z Norwegii od Tomka. Nie. Druga podpowiedź jest następująca. Najczęściej pozostaje w jednym miejscu i cierpliwie czeka na odpowiedni moment. Nie musi się ruszać, żeby bardzo dokładnie wiedzieć, co dzieje się wokół. Na razie takie są dwie podpowiedzi.

0: Na zegarze punktualnie godzina 11.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i dzisiaj warto przygotować się na przelotny deszcz w większości regionów. Wyjątkiem pozostaną krańce zachodnie, gdzie opadów nie będzie i właśnie tam możemy liczyć na bardziej suche warunki. Poza tym niebo będzie wypełnione chmurami. Pojawią się też przejaśnienia. Najwięcej chmur utrzyma się na krańcach północno-wschodnich, gdzie niebo będzie miejscami całkowicie zasnute. Jeżeli jedziecie dzisiaj na wschód albo w okolice Zatoki Gdańskiej, zwróćcie uwagę na wiatr. Z północnego zachodu będzie on tam okresami dość silny i porywisty. W pozostałej części kraju powieje słabiej lub umiarkowanie. Termometry pokażą dziś od 13 do 16 stopni na wschodzie. W centrum i nad morzem do 18. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie. Tam

0: około 10-12, a jeśli ktoś wybiera się wysoko w Tatry, powinien pamiętać, że tam zamiast deszczu możliwe są opady śniegu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze a propos spraw bieżących.
2: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Kierowców. Co do koleżanki, która wybiera się do Albanii i chce słuchać Radia Kierowców, potwierdzam, że w Albanii z aplikacji da się słuchać Radia Kierowców. Pozdrawiam serdecznie, Michał z Mercedesa.
0: Pozdrawiamy Michała, a jeśli chodzi o zagadkę, nie musi się ruszać, żeby bardzo dokładnie wiedzieć, co dzieje się wokół. Najczęściej pozostaje w jednym miejscu i cierpliwie czeka na odpowiedni moment.
3: Ja już wiem. To na pewno jest taka starsza pani, co siedzi w oknie, obserwuje osiedle. One wszystko wiedzą. Ja kiedyś mieszkałem na osiedlu i taka pani u nas była. Od niej się wszystkiego można było dowiedzieć. To na pewno jest to. Jeszcze raz pozdrawiam szwagieru.
0: No tak, ale to nie o to chodzi. To bardziej bym poszedł w stronę jednak urządzenia niż człowieka. Trzecia podpowiedź. Nie reaguje na każdego, kto pojawi się blisko.

0: 10 minut po godzinie 11. Ewa Mierzejewska na miejscu sprawdza, co dzieje się na drogach. Dzień dobry. I najnowsze informacje już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja na drogach jest całkiem niezła. Takie informacje usłyszałam od Kuby Domorackiego, którego zmieniałam. Ale to nie, oczywiście nie oznacza, że nie ma absolutnie żadnych utrudnień i o jednym z nich informuje nasz słuchacz.
3: Dla jadących od Wrocławia w stronę Zgorzelca, w stronę granicy, gdzieś około na 93 kilometrze na jego początku zepsuła się ciężarówka. No korek ciągnie się już trzeci kilometr i wygląda, że jest go dość kawałek, także jak macie możliwość, to pomijajcie. 93 w stronę granicy. Pozdrawiam, Kamciu.
2: I bardzo dziękujemy za te informacje. Oczywiście aplikacja jest otwarta, ale także nasz numer telefonu 22 513 11 11.

0: Poza tym, przed czym ostrzegał nasz słuchacz, mamy jeszcze S7 między węzłami Elbląg Zachód i Żuławy Wschód. Tutaj w pobliżu Kazimierzowa bus uderzył w barierę, na szczęście bez poszkodowanych, na 54 kilometrze i jest zwężenie w kierunku Gdańska. I dobre informacje za czwórki między węzłami Wrocław Wschód, Bielany Wrocławskie w pobliżu Suchego Dworu na 159 kilometrze odblokowano przejazd w kierunku z Wrocławia. Tam podnoszono jezdni samochód ciężarowy, konkretnie z rowu, i z tego powodu było zwężenie. Teraz trasa jest już przejezdna. Tutaj niestety na wysokości Bielan jeszcze utrzymuje się korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Prosiłbym o info drogowe, pisze nasz słuchacz, że od dłuższego czasu i chyba już może blisko końca remont na S17 od do połączenia z S12 w kierunku Lublina. Z czterech robi się jeden pas, od Lublina z dwóch pasów jeden i jest ograniczenie do 80 km. I S17, S12 to jednojezdniowa z ograniczeniem do 80 km. Także S17 koło Garwolina, tam nawierzchnia wymieniana w kierunku Lublina, jeden pas. Tomasz, właśnie jeszcze a propos Tomasza, który pisał o aplikacji, że ci, którym nie dochodzą zdjęcia do nas, przekraczają po prostu limit tonażu zdjęcia. Nie może przekroczyć 20 megabajtów, to tylko takie uzupełnienie, informacja. Ze zrozumieniem dopiero niedawno przeczytałem te wiadomość, także dziękujemy Tomku i także przypominamy, że jeżeli ktoś czuje się sfrustrowany, że wiadomość nie dotarła w pełni, to trzeba popracować nad rozmiarem załącznika. 13 minut po godzinie 11, to teraz już muzycznie. Ja tylko chciałem przypomnieć, że będziemy sobie zgadywać jeszcze a propos naszej zagadki, czy ja zdążę powiedzieć co nieco. Najczęściej pozostaję w jednym miejscu, nie musisz się ruszać, żeby bardzo dokładnie wiedzieć, co się dzieje. Alarm samochodowy? Nie.

Moi drodzy, dostałem właśnie informację, że niebawem będzie przejeżdżał nasz kierowca, który bierze autostopowiczów na swój pokład, tylko trzeba go przekonać do tego, żeby zabrał. Kto chętny? Bo jeżeli ktoś zatrzyma i wsiądzie, to dostanie od nas voucher o wartości 200 zł na zakupy w sklepie internetowym e-parts. Wystarczy zadzwonić już teraz 22 139 29 29. To jest numer specjalny, pod który dzwoni właśnie po to, żeby zatrzymać stopa. 22 139 29 29.

Kto chciałby zgarnąć kupon na zakupy o wartości 200 zł, niech dzwoni. 22 139 29 29 to numer do nas. No i na antenie zatrzymujemy kierowcę, który zabiera auto stopowiczów. Jest jeszcze druga metoda, żeby się zgłosić do naszego konkursu. Wystarczy wysłać imię i nazwisko oraz numer telefonu w naszej aplikacji. Albo zadzwonić 22 139 29 29.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl.
1: Witamy Gerarda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Geradzie, jesteś w której części naszego kraju dzisiaj?
2: Podkarpacie, Rzeszów.
1: Czyli potwierdza się, chociaż zadaję w zasadzie to pytanie, czy jest słonecznie, czy nie?
2: No, można powiedzieć, że pół na pół, bo są też chmury.
1: No tak, widziałem te obłoki, ale słońce się przebija i jest całkiem przyjemnie, chociaż ta temperatura trochę się obniżyła ostatnio, więc trzeba mieć coś na sobie więcej niż tylko t-shirt. Czy jesteś gotowy?
2: Na pewno wieje, na pewno wieje.
1: No właśnie, czy jesteś gotowy na to, żeby spróbować zatrzymać nasze auto?
2: Tak, jestem.
1: No dobra, no to ruszamy. Silnik już odpalony, jedzie kierowca w twoją stronę, musisz go przekonać.
2: Halo, proszę się zatrzymać. Moja żona rodzi, potrzebuje dojechać jak najszybciej, żeby ją zabrać do szpitala. A oczywiście po porodzie zapraszam na pępkowe. Będzie dużo dobrego jedzenia i różnych dziwnych trunków. Halo, halo, proszę się zatrzymać.
1: Zatrzymał się. No, bym powiedział, że te napoje to bardziej, niech to będą soft drinki tak zwane, czyli takie, które nie są trunkami. Ale,
2: tak,
1: Gerardzie...
2: Tak, kompot suszu na trawienie.
1: Na przykład. Gerardzie, dostajesz od nas nagrodę, w związku z tym jesteś laureatem dzisiaj naszego konkursu. Mam nadzieję, że zadowolony.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękujemy również. To była przyjemność. No i cóż, jeśli chodzi o kwestie związane z naszym konkursem, to nie mówimy dzisiaj jeszcze ostatniego słowa. Pozdrawiamy Gerarda. Do usłyszenia.
0: Sponsorem
2: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam też wszystkich.
0: Właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl.
1: Ewa Mierzejewska tymczasem pojawiła się na swoim miejscu, która ma bardzo poważną minę dzisiaj.
3: Poważną?
1: Poważną, pani
3: nie,
1: ma minę.
3: Nie, a to jakoś tak zupełnie nie ma to związku z sytuacją na drogach, która na szczęście poważna nie jest.
1: No to bardzo się z tego powodu cieszymy, że ta sytuacja na drogach nie jest poważna. Sprawdźmy zatem, jak to wygląda szczegółowo.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Kolejne dobre informacje ze siódemki. Między węzłami Elbląg Zachód i Żuławy Wschód w pobliżu Kazimierzowa odblokowano przejazd. Tam, przypominam, wcześniej bus uderzył w barierę i było zwężenie w kierunku Gdańska na 54 kilometrze. No i właściwie to było wszystko, co je zgłaszały służby. Mamy też jeszcze informacje od S8. Między węzłami Studzianki i Tomaszów Mazowiecki Południe. Tu w pobliżu Jadwigowa po zderzeniu trzech samochodów osobowych jest informacja o zwężeniu w kierunku Warszawy na 347 kilometrze, ale tutaj przy Studziankach na S8 nie ma absolutnie żadnych utrudnień, więc właściwie tutaj służby pewnie zapomniały odwołać skutki tego zdarzenia. S8 w tym miejscu jest przejezdna i nie ma spowolnień. S8 w Warszawie z problemami lekkimi między węzłami Mory i Konotopa w dwie strony. Tu prowadzone są roboty drogowe. Właściwie to będzie nie węzeł Mory, tylko on się nazywa Warszawa Zachód. Warszawa Zachód i Konotopa. Tu z dwie strony się korkuje. To jest krótki odcinek między tylko tymi dwoma węzłami, bo poza tym na S8 tylko jadąc w kierunku Białego Stoku mamy delikatne spowolnienie na dojeździe do węzła Marymącka i w przeciwną stronę podobnie. Poza tym SE8 bardzo dobrze wygląda. S2 podobnie. Tutaj żadnych spowolnień. Duży ruch na Puławskiej. Tutaj w zasadzie to jest konstans niezależnie od pory dnia i nocy, ale oczywiście nie jest tak bardzo ciasno jak bywa w czytach porannych i popołudniowym. No i mamy jeszcze siódemkę. Przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek korkuje się ona na wysokości Młocin, na jezdni w kierunku centrum miasta, a w przeciwną stronę mamy w dalszym ciągu prace drogowe na Wybrzeżu Gdyńskim. Tam jest spowolnienie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale jeśli chodzi o naszą zgadywankę, to cały czas właśnie zgadujemy, jeśli chodzi o dobrą odpowiedź. Pytanie, jaka ona dzisiaj jest? Ta dobra odpowiedź nie musi się ruszać, żeby bardzo dokładnie wiedzieć, co dzieje się wokół. Najczęściej pozostaje w jednym miejscu i cierpliwie czeka na odpowiedni moment. Nie reaguje na każdego, kto pojawi się blisko. W kwestii zagadki to może być Blind Spot i jego rozszerzenie o nazwie RCTA, czyli Rear Cross Traffic. To Tomasz. Skomplikowane, ale to nie o to chodzi. Czwarta podpowiedź jest następująca. Kierowca często orientuje się, że to zauważył dopiero wtedy, kiedy jest już za późno. Jaka jest dzisiaj odpowiedź? Co jest przedmiotem naszej zagadki? Czekam na wiadomości od Was w naszej aplikacji. Na zegarze 28 do

0: Nie musisz się ruszać, żeby bardzo dokładnie wiedzieć, co dzieje się wokół. Najczęściej pozostaje w jednym miejscu i cierpliwie czeka na odpowiedni moment. Nie reaguje na każdego, kto pojawi się blisko i kierowca często orientuje się, że to zauważył dopiero, kiedy jest za późno.
1: Witajcie, Polskie Radio Kierowców. Ja w sprawie zagadki. Może chodzi o martwe pole tak zwane. Pozdrawiam, Piotrek Ziweko.
0: Pozdrawiamy Piotra. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że ktoś już proponował kilka minut temu i okazało się, że jednak nie o to chodzi. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że przed nami jeszcze jedna podpowiedź, która mam nadzieję, że wielu rozjaśni całą sytuację. Chociaż są już tacy, którzy przysłali dobre odpowiedzi. Ale chcielibyśmy, żeby jeszcze więcej osób się w tej naszej zagadce odnalazło. Zamiast rozmowy z kierowcą może zostać po tym zdjęcie. Czekamy, nasza aplikacja. Myślę sobie, że wszystko już teraz jest jasne.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Nie musi się ruszać, żeby bardzo dokładnie wiedzieć, co dzieje się wokół. Najczęściej pozostaje w jednym miejscu i cierpliwie czeka na odpowiedni moment. Nie reaguje na każdego, kto pojawi się blisko. Słuchamy.
1: Witam, witam, Polskie Radyjko. Tak, słucham właśnie tych podpowiedzi i tych wcześniejszych odpowiedzi, ale nic mi nie przychodziło do głowy, dopóty pan szanowny redaktor teraz podał podpowiedź. I według mnie będzie to fotoradar, ale to już chyba tak naprowadziło, że pewnie będzie wiele poprawnych odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie, Wojtek z Mana.
0: Pozdrawiamy Wojtka. Jest jeszcze bardzo podobna propozycja, w zasadzie taka sama.
2: Witam, teraz dopiero usłyszałem waszą zagadkę, ale wydaje mi się, że chodzi o fotoradar. Pozdrawiam, Łukasz z Toyoty.
0: Kierowca często orientuje się, że to zauważył dopiero, kiedy jest już za późno, i niektórzy już na etapie trzeciej podpowiedzi, kiedy to jeszcze było bardzo, bardzo, wydaje mi się, mgliste, odpowiedzieli także w ten sposób.
3: Dzisiejsze hasło to fotoradar. Pozdrawiam, Adam z Dukatu.
0: To właśnie Adam należał do tej grupy obok Maniaka 86, a pierwszy, jeśli chodzi o wiadomości tekstowe, był Łukasz Johnson z dużego Mercedesa. Brawa wam się należą. Bo to właśnie fotoradar był dzisiaj rozwiązaniem. Ta kolejna podpowiedź, czyli zamiast rozmowy z kierowcą może zostać po nim zdjęcie, to była taka już podpowiedź na zachętę dla tych wszystkich, którzy włączyli się niedawno. Ale gratuluję wszystkim tym, którzy wpadli na dobre rozwiązanie już nieco wcześniej. Dzisiaj jeszcze raz pojedziemy sobie autostopem. Jeszcze nie teraz, za czas jakiś. Wcześniej oczywiście informacje drogowe i Ewa Mierzejewska.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Sytuacja na drogach jest dobra, bo nie mamy po pierwsze informacji żadnej od służb drogowych o tym, żeby cokolwiek niepokojącego się działo. Wszystkie utrudnienia, które były do południa, zostały odwołane. Więc jedyne, na co możemy zwrócić uwagę, to są remonty, które powodują spowolnienia w niektórych miejscach. Tak jest na A1 między Warlubiem a Kopytkowem. Tutaj mamy najezdnię w kierunku Łodzi. Jeden pas do dyspozycji, jest zwężenie i z tego powodu właśnie tutaj korkuje się ten odcinek. Właściwie to takie długie spowolnienie, ale to wszystko przez to, że jest zwężenie do jednego pasa. I taka sama sytuacja, ale w przeciwną stronę, jest między węzłami Swarożyn i Stanisławie, na wysokości węzła Stanisławie. Tu z kolei taka sytuacja jest na jezdni w kierunku Gdańska, co oznacza, że kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas. S7, S6 w samym Trójmieście bez żadnych problemów. Delikatne spowolnienia są na 91C w Śródmieściu Gdańska i na 89C jadąc od Letnicy w stronę S7 przed wjazdem do tunelu pod Martwą Wisłą. Tam jest fragment zamknięty również i remontowany, z tego powodu tutaj jest spowolnienie. S8 w Warszawie przejezdna, mówiłam, z wyłączeniem tutaj odcinka między węzłami Warszawa Zachód i Warszawa Konotopa. Tu w dwie strony jest korek ze względu na prowadzone prace drogowe i poza tym po Warszawie jedzie się całkiem nieźle. Tutaj informacja

0: potwierdzona zresztą przez naszego słuchacza, o S17 remontowanej na jezdni w kierunku Lublina na wysokości Wiązowny. Tu rzeczywiście ruch spowalnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W Tatrach śnieg, mamy 8 minut do 12 i za chwilę więcej szczegółów pogodowych.

0: Na zegarze zbliża się godzina 12. Czas sprawdzić pogodę na dziś, a pogoda, można powiedzieć, krótko w kratkę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na zachodzie sytuacja wygląda najlepiej, na krańcach zachodnich bez opadów, a temperatura sięgnie tam nawet 18 stopni. W centrum, na wschodzie i nad morzem nieco chłodniej, między 13 a 16 stopni, a do tego miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Najbardziej pochmurno pozostanie na północno-wschodnich krańcach Polski. Tam niebo będzie miejscami całkowicie zasnute chmurami. Na pozostałym obszarze będą jednak pojawiały się przejaśnienia. Kierowcy powinni też pamiętać o północno-zachodnim wietrze. Na ogół będzie słaby i umiarkowany, ale na wschodzie kraju oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami wyraźnie się nasili i będzie porywisty. W górach dodatkowo zimowy akcent, wysoko w Tatrach nadal możliwe są opady śniegu. Topr odrodza wycieczki w najwyższe partie gór. Powyżej 1800 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. A to 23 dzień września. Łatwo też o poślizgnięcie się i upadek. Świeży śnieg utrudnia wędrówkę nawet ze specjalnym sprzętem. Lepiej poczekać, aż warunki się ustabilizują.
2: To jest mokry śnieg i to jest trudne do takiego odpowiedniego poruszania się w specjalistycznym sprzęcie, bo tak, tego śniegu jest za mało, żeby poruszać się w rakach, a znowu jakby za dużo, żeby poruszać się w normalnym obuwiu. Myślę, że tutaj zdecydowanie, powtórzę to, zdecydowanie odradzamy poruszanie się w tych wyższych partiach. Musimy poczekać, aż te warunki się poprawią. Może dajmy sobie spokój z tymi przysłowiowymi raczkami.
0: A jeśli chodzi o zmianę,

0: no to ona nastąpi. O tych warunkach, które dzisiaj występują w Tatrach, mówił ratownik Topru Marcin Witek. Widoczność dzisiaj ograniczają niskie chmury. Pod koniec tygodnia ma się ocieplić i rozpogodzić. Śnieg zacznie topnieć. Na zaśnieżonych szlakach nadal jednak łatwo będzie o poślizgnięcie się. Jeśli chodzi o dziś, to chłodno będzie na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich cały czas od 10 do 12 stopni, podczas gdy zachód kraju pozostanie najcieplejszy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jesteśmy razem w trasie. Na zegarze 2 minuty po godzinie 12. Jedziemy dalej.

0: Ewa Mierzejewska w studiu i od razu sprawdzamy, co na drogach. Na zegarze 10 minut po 12.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A na drogach niewiele się dzieje i to jest zawsze dobra informacja. Przypominam tylko o remontach, no bo to one powodują korki i spowolnienia. Tak jest na S8 w Warszawie między węzłami Warszawa Zachód i Konotopa. Tutaj służby ostrzegały i rzeczywiście tak jest, że codziennie tworzą się korki w remontowanym miejscu, czyli właśnie między tymi węzłami i to w obie strony. Sprawdźmy, jak jedzie się o tej porze przez Wrocław i okolice. Właściwie poza tym zdarzeniem, o którym mówił nasz słuchacz, czyli awarii samochodu ciężarowego między węzłami Nowa Wieś Legnicka i Legnickim Polem na jezdni w kierunku granicy państwa, nie widać większych spowolnień. W samym Wrocławiu całkiem dobrze sytuacja wygląda i także na dojeździe. Ja mówiłam wcześniej o takim spowolnieniu przy Bielanach Wrocławskich na A4 przy dojeździe do Wrocławia. Teraz go już nie ma. Nie ma także spowolnień na wysokości Kątów Wrocławskich i Nowej Wsi Kąckiej. Tu prowadzone są prace drogowe, a mimo tego można jechać bez przeszkód i bez spowolnień. Poza tym A8 oczywiście wygląda bardzo dobrze, S8 także przy wyjeździe z Wrocławia nie korkuje się. Jeśli chodzi o aglomerację górnośląską, to delikatne spowolnienie jest tylko także w miejscu prowadzonych prac na wysokości węzła Bojków. To jest w Gliwicach na jezdni w kierunku Wrocławia. Poza tym jest jeszcze S1 remontowana na wysokości Katowic i Mysłowic i tutaj delikatnie się korkuje na jezdni w kierunku Tychów. Poza tym sytuacja wygląda także bardzo dobrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To może pojedziemy sobie jeszcze raz autostopem. 22 139 29 29 do zdobycia voucher o wartości 200 zł. 22 139 29 29 dzwońcie.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

Kierowcy ich nie znoszą, a teraz może być ich mniej. Rząd chce ograniczyć stawianie progów zwalniających. Jest coś, co potrafi skutecznie zepsuć kierowcy płynną jazdę. Progi zwalniające, jedziesz, hamujesz, przejeżdżasz, rozpędzasz się i za chwilę znowu hamujesz, bo kolejny próg. A czasami człowiek ma wrażenie, że ktoś ustawił je na każdej możliwej ulicy. I teraz pojawia się ważna informacja dla kierowców. Ministerstwo Infrastruktury mówi, że próg zwalniający powinien być rozwiązaniem ostatecznym, a nie pierwszym pomysłem na uspokojenie ruchu. Wcześniej powinno się rozważyć na przykład zwężenie jezdni, zmianę jej przebiegu, czy inne rozwiązanie, które zmusi kierowców do wolniejszej jazdy. Resort pracuje też nad zmianami przepisów dotyczących projektowania dróg i oznakowania. No i pytanie do was, czy próg zwalniający jest w Polsce właśnie rzeczywiście taką podstawą, czy jest ich za dużo? Czekam na wiadomości od was. No i też pytanie, jak to wygląda

A u was, czy takie rozwiązania waszym zdaniem także są sensowne? Bo inaczej się nie da, bo zawsze na przykład zdarzy się kierowca, który niedaleko szkoły będzie sobie chciał urządzić wyścig. Komentarze w naszej aplikacji. Aha, i przypominam, 22 139 29 29, numer dla tych, którzy chcieliby dostać od nas kupon na zakupy w sklepie internetowym o wartości 200 zł. Wcześniej trzeba zatrzymać stopa, ale najpierw trzeba zadzwonić. 22 139 29 29. Można także wysłać namiary do siebie telefon i imię w aplikacji.

Na 140 km S5 w kierunku północnym grupa usuwająca zarośla przy drodze jest nieoznaczona, także apeluję o ostrożność na tym, odcinku. To informacja od Arta z X5. Przypominam, moi drodzy, zgłaszamy się do konkursu Autostop. 200 zł czeka na zakupy w sklepie e-parts. 22 139 29 29 to specjalny numer, pod który dzwonicie. No i mam nadzieję, że komuś jeszcze w tej godzinie się uda.

0: Ewa Mierzejewska na miejscu. Moi drodzy, pół godziny pozostało do 13. To jest Polskie Radio Kierowców i sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na S6 między węzłami Damnica i Radzikowo w pobliżu Paprzyc zderzyły się samochody. Zablokowany jest jeden pas na 19 kilometrze. Na razie służby niestety nie podały, w którym kierunku. Za chwileczkę to sprawdzę na mapie, bo jeszcze nie zdążyłam, bo dosłownie przed chwilą dostaliśmy informację o tym zdarzeniu. A2, odcinek między węzłami Trzcieli Nowy Tomyśl w pobliżu Jastrzębska Starego. Na 102 kilometrze jest awaria ciężarówki. Tu na jezdni w kierunku Warszawy zwężony i jest zwężenie. Na 102 kilometrze są problemy z przejazdem. Te utrudnienia mogą potrwać do 13.30. A teraz informacja od naszego słuchacza ze Spiątki.
3: Cześć, tu Tomek z Zastera. Właśnie przejeżdżałem przez most w Grudziądzu. Jest wahadłówka. O tej godzinie nie ma jakiegoś wielkiego dramatu, ale jeżeli ktoś leci S5 z Bydgoszczy w kierunku Olsztyna, to lepiej w Nowych Marzach przelecieć mostem autostradowym. Pozdrawiam.
2: I bardzo dziękujemy za te informacje, przypominając jednocześnie nasz numer telefonu otwarty dla Was w każdej drogowej sprawie to 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my za chwilę pojedziemy sobie za kilka minut ponownie autostopem. 28 minut pozostało do godziny 13. Nasza aplikacja w każdej drogowej sprawie.

0: autostopowicz czy autostopowiczka?
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl.
0: Halo, halo, kto się do nas dodzwonił? Dzień dobry.
2: Cześć, z tej strony Ania.
0: Cześć Aniu, jaka u ciebie pogoda?
2: No tak średnio trochę, ale nie jest zimno, więc to jest bardzo duży plus.
0: No
2: nie
0: właśnie.
2: Ma słońca i to mnie najbardziej boli.
0: A, ale podobno się jeszcze pojawi. A niektórzy mówią, że będzie nawet 30 stopni.
2: Czekam na to, naprawdę. Jeszcze nie, dla mnie lata za mało.
0: Tak, jeszcze się nie żegnajmy z latem. Już jakieś plany na weekend są?
2: Tak, zdecydowanie zupa dyniowa.
0: Aha, no dobrze. Rozumiem, że zmierzasz do historii, ale zanim tę historię poznamy, to oczywiście najpierw nasze auto musi ruszyć przed siebie. Czy jesteś już gotowa?
2: Jestem gotowa.
0: No dobrze, to auto odpala silnik i rusza w twoją stronę, więc czas na ciebie, żebyś przekonała kierowcę.
2: Jasne. Jedziesz samochodem, jest jesień, widzisz mnie na poboczu przebraną za dynię. Bardzo mocno macham ci rękoma. No, odruchowo patrzysz na mnie, no bo to za kobieta przebrana za dynię. Zatrzymujesz się, bo tak jestem intensywna w tym machaniu. Wtedy cię proszę o podwózkę na farmę dyń, bo auto mi się popsuło i potrzebuję dostać się do pracy.
0: Nie no, dynia jeszcze nie jechała naszym samochodem. Oczywiście w środku, w przebraniu Ania, która zatrzymała naszego pana, który zabiera autostopowiczów. Aniu, brawa, udało się. Dostajesz od nas voucher na zakupy w sklepie internetowym o wartości 200 zł.
2: Ale super.
0: Wszystkiego dobrego oczywiście i do usłyszenia. Trzymaj się, hej.
2: Fajnie, bardzo dziękuję. Miłego.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl.
0: No proszę bardzo, jaka kreatywna. Jutro kolejna szansa na to, żeby wsiąść do naszego auta. Oczywiście trzeba mieć dobre argumenty. W tym przypadku, jak się okazało, kobieta przebrana za dynię zabrała się na pokład naszego stopa.

0: Mamy 14 minut do godziny 13 i za kilka minut u nas informacje drogowe. Gdybyście byli świadkami utrudnień, to oczywiście czekamy w naszej aplikacji na informacje od was. My przekażemy je także wszystkim innym naszym słuchaczom.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Za 10 minut, nieco ponad 10 minut będzie godzina 13. Jesteśmy cały czas razem w trasie, moi drodzy. Ewa Mierzejewska w drodze na miejsce i za moment informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Utrudnień zrobiło się kilka. Zacznijmy od najświeższego, to jest S6. To jest między węzłami Dębnica-Redzikowo w pobliżu Paprzyc na 19 kilometrze. Tu przypomnijmy, doszło do kolizji. Szczegółów nie znamy, ale wiemy o tym, że zamknięty jest jeden pas na wysokości tutaj tej miejscowości. Paprzyce to jest województwo pomorskie i jeśli chodzi o przejazd, jest tutaj spowolnienie, ale nie duży korek, więc tutaj widać, że ruch nie zwalnia zbytnio, bo po prostu natężenie ruchu w tym miejscu jest małe. To jest mniej więcej na wysokości Słupska i chodzi o jezdnię w kierunku Słupska właśnie i Redzikowa. I tutaj jest to zwężenie. S8 odwołana, to już ja mówiłam jakiś czas temu o tym, że tutaj służbą chyba się przysnęło trochę, bo już dawno nam między węzłami Studzianki i Tomaszów Mazowiecki Południe nie widać żadnych utrudnień na jezdni w kierunku Warszawy. Na 347 kilometrze. No i właśnie oficjalne potwierdzenie od służb, że ta trasa jest już odblokowana. I mamy jeszcze A2, odcinek między węzłami Trzciel-Nowy-Tomyśl w pobliżu Jastrzębska Starego. Przypomnijmy, jest zwężenie w kierunku Warszawy na 102 kilometrze ze względu na awarię samochodu ciężarowego. Tutaj ta awaria może potrwać do godziny 14. I jeszcze informacja z ostatniej chwili S1, odcinek między węzłami przy węźle Brzęczkowica w pobliżu Mysłowic. Doszło do zderzenia dwóch samochodów i niestety poważne zdarzenie, bo na miejscu ląduje śmigłowiec LPR-u. W związku z tym tu droga jest zablokowana. Objazd prowadzi autostradą A4.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nieco ponad 8 minut do 13:00.

0: No.
1: Trudno się nie zgodzić. Just Drive, 3 lat przed momentem i jedziemy, cały czas jedziemy.
0: Oczywiście i skakujemy na wysokie obroty, ale pamiętajmy o tym, że jedziemy przepisowo. Zresztą Robert
1: będzie... Oczywiście i dostosowujemy prędkość do warunków jazdy.
0: Tego pilnował. I ja dziękuję za wspólnie spędzony czas, za ostatnie 3 godziny. Jutro się usłyszymy. Piotr Firan, ja już mówię do usłyszenia, a Robert zostaje.
1: Dokładnie tak. A teraz Lemono i Stereo.

0: Tak nostalgicznie zaczynamy dzisiejsze Wysokie Obroty. Dlaczego? To o tym później. Na razie najnowsze informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 9,3 stopnia Celsjusza w Zakopanem i nieustannie od 3 dni przynajmniej, odkąd pamiętam, na Podhalu najchłodniej. 9,3 stopnie pokazują termometry, natomiast najcieplej 17,3 w Szczecinie, na Nizinie Szczecińskiej dziś, no nawet fajnie, 17,3. Czy fajnie również, jeżeli chodzi o aurę? W ciągu dnia zachmurzenie już umiarkowane, czasem duże, na krańcach północno-wschodnich jedynie duże i całkowite, a na krańcach zachodnich bez opadu, czyli tak naprawdę w Szczecinie prawdopodobnie już teraz nie pada i jest fajnie. Niestety przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć w prawie całej Polsce, poza zachodem, a wysoko w Tatrach nawet już śnieg padał i wczoraj, i dziś też będzie padał. Od 13 do 16 przeważnie, ale na zachodzie do 18 stopni przewidują synoptycy. Jedynie na Suwalszczyźnie trochę chłodniej, bo od 10 do 12. Wiatr słaby bądź umiarkowany, wieje nam, tak jak i wczoraj, z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy Wysokie Obroty. Kłaniam się, zapraszam. Minutę po godzinie 13. Robert Kilen.

0: Tak nostalgicznie dziś rozpoczynamy, jak powiedziałem, wysokie obroty w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Ano dlatego, że dziś mamy 23 dzień września, czyli no cóż tu dużo mówić. Jesień się zaczęła, jesień się zaczęła. Tak, zaczęła się.
1: Ewa Suznow.
0: Jesień się zaczęła, natomiast no cóż, nie słuchajcie fake newsów Ewy, która mówi, że nie.
1: Nie, ja mówię, że nie. Ja się po prostu nie zgadzam na to. Czy ja mogę prywatnie nie zgadzać?
0: A ja mogę powiedzieć, żeby jesień? Nie słuchać twoich fake newsów.
1: Ale to nie jest fake news, to jest po prostu moje zdanie i opinia na temat jesieni.
0: Rozumiem. Jesień się zaczęła, mimo wszystko. I jesienna zagadka na początek. A ponieważ widzę w aplikacji PRK Polskiej Radia Kierowców, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, trzeba rozruszać towarzystwo, w związku z tym podwójne pytanie na początek. Podwójne pytanie, posłuchajcie tego fragmentu muzycznego, a potem będzie pytanie.
2: Jesienny liść, tyle mi opowiedział.
3: Jesień ruszy z tobą świat.
0: I podwójne pytanie brzmi tak. Jakiego koloru był liść?
1: Aha.
0: I drugie pytanie, jaka była jesień? Jakiego koloru był liść?
1: No
0: jaka
1: to trudne,
0: była,
1: powiem ci.
0: No właśnie.
1: Z historii polskiej muzyki.
0: Mhm.
1: Ja nie wiem.
0: I jakiego koloru był liść i jaka była jesień, jeżeli wiecie.
1: A i z kolorów też. To dla facetów kolorów może być trudne.
0: Faceci, udowodnijcie, że ta kobieta, która tu siedzi, się myli. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Oczywiście podwójne pytanie, jakiego koloru był liść i jaka była jesień. A teraz już 10 minut po godzinie 13. Wyjeżdżamy z Ewą Mierzejewską na drogi.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I zaczynamy od S1, bo tutaj najpoważniejsza sytuacja między w pobliżu Mysłowic przy węźle Brzęczkowica. Tu przypomnijmy, doszło do zderzenia dwóch samochodów i niestety na miejscu musiał lądować samochód, śmigłowiec LPR-u i dlatego S1 jest zablokowana na 549 km. Objazd w tym miejscu prowadzi autostradą A4, która też się korkuje już, więc tutaj niestety skutki tego utrudnienia są odczuwalne zdecydowanie dla kierowców, którzy podróżują zarówno S1, jak i A4 na wysokości Mysłowic. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to mamy jeszcze informacje o S6 ze zwężeniem między węzłami Damnica i Radzikowo w pobliżu Paprzyc. Tu na jezdni w kierunku Słupska jest po kolizji zablokowany jeden pas, ale natężenie ruchu w tym miejscu na 19 km jest na tyle małe, że nie ma żadnych utrudnień dla kierowców ani spowolnień. I teraz ważna informacja od naszego słuchacza.
5: Dzień dobry. Jest taka sprawa, że w miejscowości Żychli na przejeździe kolejowym są światła czerwone, które się włączają zgodnie z opuszczającymi się zaporami. Tylko sęk w tym, że te światła świecą z jaskrawością świeczki przedwojennej. I na następnym przejeździe w kierunku Kutna jest to samo. Te światła są niewidoczne w słońcu, a w ogóle one tak się świecą, jakby się nie świeciły. Nie świecą.

0: Zgadzam się z jasnością świateł drogowych, tak, są na skrzyżowaniach czerwone światła. Dziękuję.
1: Tutaj po informacjach od naszego słuchacza domyślam się, że chodzi o Żychlin w województwie łódzkim, bo tam padło takie stwierdzenie, że na jezdni w kierunku Kutna, więc tutaj oczywiście apelujemy i do kierowców o szczególną ostrożność w tym miejscu, zwłaszcza, że właśnie przejazd oznaczony niewidocznie, a po drugie oczywiście apelujemy do odpowiednich służb, żeby się tym zajęły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i wracamy do zgadywanki, zagadki. Jeżeli wiecie, że rozpoczęła się jesień, no to ja się pytam, jakiego koloru był ten liść z piosenki i jaka to była jesień też z piosenki. Posłuchajcie tych fragmentów.
4: Jesienny liść tyle mi opowiedział.
3: Jaki był liść, jakiego koloru był liść, jaka była jesień? Tak brzmi pierwsza dzisiejsza zagadka w Wysokich Obrotach. Trzymam kciuki za was oczywiście i czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodniej.

0: No to jak to jest z tą jesienią? Ta pierwsza jesienna zagadka dziś. Żółty jesienny liść, Kadas pisze. No tak, ale to jest połowa sukcesu, drogi Kadasie, bo pytania były dwa. Złoty liść i złota jesień. Taka odpowiedź też się pojawiła. To nie jest dobra odpowiedź. Halo, halo. Halo.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, Berka. Na zdrowie.
1: Odpowiedź na pytanie konkursowe. O kolor liścia. Jesiennego liścia. Oczywiście to był żółty liść. Żółty jesienny liść.
0: Tak.
1: Pozdrawiam. Krzysztof.
0: Pozdrawiam, Krzysztofie. No ale to też jest 50% skuteczności, że tak powiem, bo jeszcze pytałem o jesień.
2: Dzień dobry, Polskie Radio
0: Dzień
2: Kierowców.
0: Dobry.
2: Odpowiadam na zagadkę. Liść był żółty, a jesień była złota. Także dajemy radę w stosunku do kobiet. Pozdrawiam serdecznie redakcję i wszystkich słuchaczy. Maciu.
0: Pozdrawiam, Maćku. No niestety nie dajemy rady w stosunku do kobiet, no bo ta jesień no nie była złota. Żółty deszczowa, napisze Andy DWR. Nie, nie była deszczowa. Nie była deszczowa.
3: Cześć, Kasia ze Singerki.
0: Cześć, Kasiu.
3: No, liść na pewno był żółty, ale druga piosenka, drugi utwór tak szybko przeleciał, że nawet nie wiem, co to było. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam również. Liść był koloru żółtego. Mój mąż często śpiewa ten kawałek. Oksana ze Skody pisze. No i znów połowa sukcesu. No to jeszcze raz w takim razie. Mam nadzieję, że teraz szybko nie przeleci. Wsłuchajcie się uważnie. Pytanie jest pierwsze takie. Jakiego koloru był liść? I z tym sobie radzimy, jak słyszę. Natomiast jaka była jesień? To jest druga część pytania. I słuchamy.
4: Jesienny liść. Tyle mi opowiedział.
5: Jesień ruszy z tobą w świat.
0: No właśnie, jaka jesień ruszy z tobą w świat? Tego szukamy najbardziej. Czekam na prawidłowe odpowiedzi w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Trzymam oczywiście kciuki w pierwszy dzień jesieni.

0: No to jak to jest z tym liściem i z tą jesienią? Halo, halo?
1: To był złoty liść i złota jesień. O. Tak to się mnie wydaje. Pozdrawiam, szwagieru.
0: Szwagieru, źle ci się wydaje niestety. Jeśli chodzi o liścia, to już jesteśmy na ostatniej prostej, bo 50% szans, jak powiedziałem, czyli to był żółty liść, a nie złoty. Różnica jest w kolorach. Muszę to zauważyć, panowie, bo Ewka tutaj patrzy na mnie z przekąsem, że mężczyźni się na kolorach nie znają. Nie. Więc żółty i złoty to dwa kolory. Ale co z tą jesienią? No bo nie była złota, nie była złota. Posłuchajmy raz jeszcze.
2: Jesienny liść, tyle mi opowiedział.
0: Jaka jesień ruszy? Mam nadzieję, że za chwileczkę już się tego dowiemy i że ta dzisiejsza, może nie dzisiejsza, tylko tegoroczna polska jesień też będzie złota i że będzie piękna, jeżeli chodzi o pogodę, bo jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o to, co się dzieje na polskich drogach, to nie jest wesoło. Korek na S2 na wysokości portu lotniczego w kierunku Białegostoku. Ferrari się rozbiło, podobno nasz słuchacz pisze
3: jest
0: w aplikacji.
3: Jest rzeczywiście korek.
0: No. Jejku. Ci, jak jeżdżą Ferrari, to muszą je rozbijać. I ile pieniędzy poszło? No dobrze, jeżeli chodzi o pozostałe polskie drogi, to monitoruje je oczywiście Ewa Mierzejewska. Wiadomości drogowe już teraz, a za chwilę wracamy do tego liścia i tej jesieni.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A ile osób patrzy na przeciwległe jezdni na to Ferrari rozbite?
0: No
3: też
0: właśnie.
3: Patrzę, to jest ciekawe. Nawet korek jest dłuższy w drugą stronę.
0: O, proszę bardzo.
3: Żartuję, w sensie spowolnienie jest dłuższe rzeczywiście. Natomiast korek ten, o którym informuje nasz słuchacz, ma 3 km i jest na jezdni w kierunku Terespola, bo to S2, a nie S8. Jeśli chodzi o S8, to już widać wzmożony ruch na jezdni w kierunku Białegostoku. Oczywiście o tej porze większe natężenie między Marymącką, a na razie tylko Prymasa. Ten korek jest, w przeciwną stronę spowolnienie na wysokości Marymąckiej. I wygląda na to, że zakończono za to pracę między węzłami Warszawa Zachód i Konotopa. Na S8 tutaj było spowolnienie w dwie strony z powodu prowadzonych robót drogowych, ale teraz już tutaj ładnie się to rozładowało. I mamy delikatne spowolnienie na S8 na dojeździe do Warszawy od strony Janek i Raszyna na wysokości węzła Raszyn właśnie. No i dodatkowo S1 cały czas zablokowana, to jest przy węźle Brzęczkowice w pobliżu Mysłowic. Tu zderzyły się dwa samochody i na miejscu lądował śmigowiec LPR-u. Tutaj objazd prowadzi autostradą A4, bo droga na razie jest całkowicie zablokowana nadal na 549 km. I przypominam też o awarii na A2 między węzłami Trzciel i Nowy Tomyśl w pobliżu Jastrzębska Starego. Tu zepsuł się samochód ciężarowy i na 102 km jest zwężenie w kierunku Warszawy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wracamy do jesiennego liścia. Już wiemy, jaki był liść, jaka jesień.
1: Żółty jesienny liść i cygańska jesień. Pozdrawiam, szwagieru.
0: No wreszcie, żółty jesienny liść i cygańska jesień. Sołtys z Kwidzyna też to wiedział i pozdrawiamy, sołtysie. Witam serdecznie, oczywiście liść był żółty, a jesień cygańska. Grzejda 72, bardzo dobra odpowiedź. Kto jeszcze wiedział?
5: Zdaje się, że żółty jesienny liść i cygańska jesień. Anny Jantar, pozdrawiam. Asia.
0: Asia wiedziała, bardzo dobra odpowiedź. Asiu, Tomek z Serixa też wiedział. Ania Starnowa, Magda z Białegostoku, świetna odpowiedź.
6: O, to teraz już wszystko jasne. Anna Jantar, cygańska jesień i żółty liść. Pozdrawiam serdecznie. A że mam urodziny 17 listopada, to jestem pani jesień.
0: O!

0: Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Kasia ze Stingerki.
1: To Kasiu, 17 listopada możesz pozdrawiać. Dziś nie byłaś na razie pierwsza, ale 17 listopada poza kolejnością oczywiście. I wszystkiego najlepszego oczywiście. Tak już a conto 17 listopada. Robert z Crosslanda wiedział, Lech wiedział, Mariusz Ford Truck. Na początku myślałem, że z Food Trucka i głodny się zrobiłem.
2: Się
1: tak, dokładnie. Ale jednak to jest Ford Truck. Mariuszu, dobra odpowiedź. Romek z DS7, Andrzej z Czczewa, świetna odpowiedź. Adam z Hondy też. Kto jeszcze?
3: Odpowiedź na pytanie brzmi: liść był koloru żółtego, a jesień była cygańska. Pozdrawiam, Dariusz z Busa Międzynarodowego.
1: Pozdrawiam, Dariuszu z Busa Międzynarodowego.
4: Halo, Polskie Radio Kierowców, Mariusz z Elbląga. Czy to nie był kolor żółty i cygańska jesień? Pozdrawiam.
1: Dokładnie tak było. Żółty i cygańska jesień ze Słonecznego Trójmiasta pozdrawia Todę. Beata z Kupry też wiedziała i odpowiedziała Maria z taksi. Maria, jedziesz taksówką i nie wiem, z kanapy tylnej odpowiadasz świetnie w taksówce.
2: Nie, pewnie.
1: Nie? Myślisz,
2: pewnie
1: że Maria
2: prowadzi taksówkę. Oczywiście.
1: Maria, napisz, czy prowadzisz taksówkę, czy jedziesz w taksówce. No w każdym razie gratuluję odpowiedzi, to jest dobra odpowiedź. Piotrek z Rzeszowa z czarnej X5 też wiedział. Z Zielonej Góry pozdrawia Jacek. Hubert i 30 N-Line. Pełna, fajna odpowiedź.
5: Żółty jesienny liść, cygańska jesień. Highlander z tej strony.
1: Highlander też wiedział, ale ktoś musiał być najszybszy, jak to zwykle bywa. Kto był najszybszy?
6: Halo, witam Perka. Obstawiam, że to był liść żółty i cygańska jesień. Pozdrawiam, Tomek Duło Kraków.
1: Tomek Duło Kraków. Tomek Duło Kraków. Wygrywasz tę rozgrywkę. Tomku, możesz pozdrawiać kogo chcesz. Oczywiście nagraj albo napisz pozdrowienia, jak ci wygodniej. Dodamy piosenkę do twoich pozdrowień. A jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to Piotr. Piotr w okolicach Iławy był, gdy wysłał wiadomość. Piotrze, też możesz tak jak Tomek pozdrawiać. Napisz albo nagraj pozdrowienia. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, o co chodziło z tym liściem i z jesienią. Kolejna zagadka jesienna będzie taka bardzo, powiedziałbym, na krawędzi. O, na krawędzi, już niedługo.

Czyli udowodniliśmy dokładnie, że żółty był liść, a jesień była cygańska. Za 25 minut, godzina 14, cały czas na wysokich obrotach. Jedziemy z Grupsonem.

0: Dziękujemy wraz z The Cure na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jeszcze 18 minut i będzie godzina 14. Teraz ta kontrowersyjna zagadka. Będzie jesienne pytanie, nie ukrywam. Jesienne pytanie, ale nie jesienna zagadka. Pasywno, nie. A nawet aktywno-agresywne zachowanie, powiedziałbym, jest wstępem do tej zagadki. Posłuchajcie tego aktywno-agresywnego zachowania.
1: Do ślubu się tak ostrzyżesz. O tak.
2: Do jakiego ślubu?
1: No przecież przed godziną mi proponowałeś.
2: Co ty? Na żartach się nie znasz?
1: To był żart.
2: No co?
0: O, i o to chodzi. O to chodzi. O ten ostatni odgłos. Ta zagadka, jesienne pytanie brzmi: z czego dostał ten pan za ten żart? Z czego dostał ten pan za ten żart? Jeżeli wiecie, jak brzmi odpowiedź, no to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Gramy dalej. Jedziemy z Filem i Landbury.

0: No i mamy koncert życzeń, pierwszy dzisiejszego popołudnia za poprzednią zgadywankę. Pozdrawiam wszystkich kierowców autobusów oraz kierowców dużych zestawów z Rynu na Mazurach. Piotr pozdrawia, uważajcie na siebie, niech wam wentylki pięknie grają. Za chwileczkę pięknie zagramy, nie tylko dla kierowców dużych zestawów i kierowców autobusów. Dla kogo jeszcze?
1: Korzystając z okazji, pozdrawiam całą załogę PRK, gratuluję fajnych zgadywanek i was,
0: dziękuję.
1: Słuchacze Polskiego Radia Kierowców, trzymajcie się i jeszcze jedno, uważajcie na siebie.
0: Właśnie, uważajcie.

0: No to jak to z tym pytaniem, do którego wstępem było aktywno-agresywne zachowanie pewnej pani? To jest wstęp do zagadki, a pytanie
1: uważasz,
0: jest...
1: Uważasz, że to był wstęp do tej sytuacji?
0: Uważam, że to był wstęp do zagadki.
1: Nie, ja uważam, że to była konsekwencja tego zachowania.
0: A ja uważam, że to jest wstęp do zagadki.
1: Do zagadki
0: jeszcze. Ja nie oceniam zachowania tego pana, ani tej pani. Powstrzymajmy się od tego.
1: Aktywno-agresywne zachowanie.
0: Aktywno-agresywne zachowanie pani było spowodowane czymś. To nie wnikam w to. Ja wnikam tylko i wyłącznie w to, dlaczego to jesienne pytanie jest. Dlaczego to jest jesienne pytanie? Więc już wiemy, z czego dostał ten pan za ten żart, czy nie wiemy? Adam z Hondy twierdzi, że otrzymał uderzenie dłonią w twarz. Adamie, to jest połowicznie dobra odpowiedź, bo jakbym nie powiedział, że to jest jesienne pytanie, to bym uznał, ale zwróćcie uwagę na to, że to jest jesienne pytanie. Z Piąchy? Zibi ze Skody pisze. Nie, no na szczęście nie. Uwaga, jesienne pytanie, z czego dostał ten pan za żart?
2: Do ślubu się tak ostrzyżesz. O tak.
3: Do jakiego ślubu?
2: No przecież przed godziną mi proponowałeś.
3: Co ty, na żartach się nie znasz?
2: To był żart.
3: No co?
0: Oj, właśnie.
1: Siadła.
0: Siadło. Właśnie. Z czego dostał ten pan? To jest pytanie. Odpowiadajcie na nie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a my teraz odpowiadamy na pytanie, co się dzieje na polskich drogach.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A właściwie, co nas bardzo cieszy, odpowiadają też nasi słuchacze.
5: Zakopianka w stronę Krakowa na zjeździe na 28 na Bielsko wygląda na poważną kolizję. Powy się duży korek. Pozdrawiam, Damian.
1: No i rzeczywiście widać, że tutaj coś się dzieje, ale korka dużego już nie ma, więc albo służbom udało się już usunąć skutki tego zdarzenia, bo słuchacz informował o tym kilkanaście minut temu, albo po prostu natężenie ruchu jest na szczęście na tyle małe, że tutaj szybko udało się usunąć. Jest delikatne spowolnienie przy węźle Nowy Sącz, przy właśnie zjeździe z węzła z Komilna Biała, ale to na

0: naprawdę nawet nie jest korek, tylko spowolnienie. Jadąc dalej za Kopianką, mamy utrudnienia związane z remontami. Tak jest na S7 na wysokości Myślenic. Tutaj służby informowały w zeszłym tygodniu, że niestety ten remont, który był prowadzony i wymiana nawierzchni przedłuża się i widać, że się przedłuża, bo jest korek. No i później dalszy odcinek jadąc w kierunku Krakowa dalej od Gaju do Libertowa zakorkowany i przy zjeździe z węzła Kraków Południe do Libertowa właśnie także jest korek. Powód ten sam, czyli zwężenie i prowadzone prace drogowe. Teraz jeszcze obwodnica na S19.
1: Dzień dobry, podkarpackie, obwodnica Stalowej Woli. Tutaj w okolicy ronda, co się na Hutę zjeżdża, roboty drogowe, robią się małe koreczki i od strony Sandomierza, i od strony Niska. Proszę uważać, dziękuję.
0: I dziękujemy również za te informacje. Przypominamy też o utrudnieniach na S1 przy węźle Brzęczkowice. Tu droga jest całkowicie zablokowana w pobliżu Mysłowic po zderzeniu dwóch samochodów. Nie znamy szczegółów tego zdarzenia, natomiast wiemy, że na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u i na 549 km przejazd jest nadal całkowicie niemożliwy. Objazd prowadzi autostradą A4.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No to jak to było? Z czego dostał ten pan?
4: Oczywiście z dłoni otwartej. Mariusz z Zamościa.
3: Pozdrawiam, Mariuszu z Zamościa. Uznałbym ci to, gdyby nie to, że to jest pytanie jesienne. Pamiętajcie, to jest pytanie jesienne. I to warunkuje odpowiedź. Jeszcze raz ta sytuacja.
5: Do ślubu się tak ostrzyżesz. O tak!
6: Do jakiego ślubu?
5: No przecież przed godziną mi proponowałeś.
6: Co ty? Na żartach się nie znasz?
5: To był żart.
6: No co?
3: I tak właśnie to było. Z czego dostał ten pan? Jesienne pytanie. Pamiętajcie, to jesienne ma znaczenie. Gramy Everlast, tak sentymentalnie można powiedzieć, jesiennie. Gramy przed godziną 14 na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Za chwileczkę wiadomości pogodowe. Oczywiście cały czas jesteśmy na wysokich obrotach.

0: Minęła godzina 14, czas na informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 9,3 stopnia Celsjusza na termometrach w Zakopanem, na Podhalu w dalszym ciągu najchłodniej. Najcieplej w Szczecinie, niezmiennie 17,3 stopnia Celsjusza. Ma być troszkę cieplej, do 18. Zapowiadają synoptycy na dzisiejsze popołudnie. W ciągu dnia zachmurzenie mamy umiarkowane bądź duże, jedynie na krańcach północno-wschodnich, duże i całkowite. I tam jest najbardziej ponura atmosfera, jeżeli chodzi o aurę pogodową. Na krańcach zachodnich bez opadu, a na pozostałym obszarze poza zachodem wszędzie może popadać, a wysoko w Tatrach nawet śnieg. Jak powiedziałem, do 18 stopni powinniśmy dziś zobaczyć w niektórych rejonach, głównie oczywiście na zachodzie Polski. Wiatr jest słaby i umiarkowany, wieje z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy już po godzinie 14, dokładnie minutę po godzinie 14. Kłaniam się. To są wysokie obroty oczywiście. Robert Kilen, zapraszam.

0: Już 9 minut po godzinie 14. Mały tyran, dyktator Ewa Mierzejewska w studiu, więc będą wiadomości drogowe. Proszę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od krajowej dwunastki. Tutaj na trasie Radom-Zwoleń w pobliżu Klatki Królewskiej zderzyły się dwa samochody osobowe i jeden dostawczy. Dwie osoby zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana na 512 kilometrze i tutaj policja kieruje ruchem w miejscu tego zdarzenia. No i właśnie przyszło potwierdzenie od służb o tym, o czym informowali nasi słuchacze już, czyli o stłuczce na S2 z udziałem Ferrari. Między węzłami Aleja Krakowska i Warszawa lotnisko w pobliżu Warszawy na 465 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Terespola. Tutaj sprawdzam, czy ten korek się wydłużył, bo wcześniej miał około 3 kilometrów, więc nie najgorzej, ale jednocześnie był, więc wydłużył się faktycznie i w tej chwili ma już prawie 5 kilometrów. I tutaj niestety sytuacja jest taka, że z powodu tego zdarzenia także na przeciwległym pasie jest korek i spowolnienie i on jest aż za węzeł Warszawa Południe, czyli ma również 4 kilometry. No niestety takie są realia, że jak coś się dzieje na jednym pasie, to Apache korkują też przeciwległą jezdnię. No i mamy dojazd do węzła Konotopa, jadąc S2 w kierunku S8 zakorkowany. Natomiast na razie wyjazd z Warszawy węzłem Konotopa właśnie w kierunku A2 Poznania bez żadnych problemów. S8 korkuje się między Marymontem a Prymasa na jezdni w kierunku Białegostoku, więc tu sytuacja bez zmian. W przeciwną stronę można jechać bez żadnych utrudnień. I jeszcze informacja z trasy. Przypominam o awarii ciężarówki na A2 między węzłami Trzciel i Nowy Tomyśl. Tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy w pobliżu Jastrzębska Starego. To jest 102 kilometr trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wracamy do tej scysji pana z panią. Z czego dostał ten pan? To jest pytanie jesienne, podkreślam to i podkreślałem niejednokrotnie i wpadliście na to. Oczywiście Anka z Podkarpacia pisze: witam, jak jesień? No to dostał ten pan z liścia, czy tak?
3: Witam, ten pan dostał z liścia. Pozdrawia Piotrek z Wrocławia, aktualnie w Nowej Soli.
0: Pozdrawiam Piotrze z Wrocławia, aktualnie w Nowej Soli. Oczywiście pragnę poinformować, to z kolei Miluś ze Słonecznego i Ciepłego Kork informuje, że ten pan dostał z liścia, a ja dzisiaj jak co roku o 19.33 świętuję, tym razem 58. Pozdrawiam Milusiu, w takim razie happy birthday to you. Skoro z Kork jesteś, wszystkiego dobrego, oczywiście dobra odpowiedź.
2: Jeszcze powinieneś powiedzieć mate. Happy birthday, mate.
0: Tak?
2: Tak.
0: Dobra. Ty powiedziałaś za mnie. Proszę bardzo, jak mnie wyręczają. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, Milusiu, skoro świętujesz i dla wszystkich, którzy dziś świętują także. Tomek z CRX-a, no musiał dostać z liścia, przecież to proste i oczywiste.
4: Ten pan za ten żart dostał z liścia. Chyba jesiennego. Pozdrawiam wszystkich Sato.
0: Może żółtego nawet. Z liścia dostał Mateusz Ziweko, z liścia Piotr, Asia z Białej Kii też wiedziała, super, Andrzejek z Anecią, Bartek z Irlandii, Michał K. z Lublina, Magda z Tiroka napisała, że dostał z liścia, ale brzmiało jakby z piąchy.
5: Witam. Pan dostał z liścia. Pozdrawiam Ferdal.
0: Pozdrawiam Ferdalu. Darek z T5 też wiedział, piękny, soczysty liść, napisał Bartek, Marek M., Czupur z Durango, Tomasz z Radomia, Artis z Toyoty też twierdzi, że to proste było. Daniel z Rusztowania, Krzysiek z Dastera. Danielu, musiałeś zejść z tego z Rusztowania, żeby odpowiedzieć? Gratuluję. Bartłomiej też wiedział, kto jeszcze.
6: No witam pana redaktora, witam. Pozdrawiam. No wiadomo, że z liścia został. Pozdrawiam.
0: Oczywiście. Pozdrawiam.

0: Z liścia, człowiek z liściem na twarzy, Rafałski pisze. Człowiek z liściem to był na...
1: Do autobusu, człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie.
0: No właśnie, na głowie był ten człowiek, ale z liściem na twarzy ten akurat był. Rafał ma rację. Maciek z Płocka, Tomasz, Kamila ze Skody. Cześć panie Robercie, pisze Kadol. Idzie jesień, liście lecą z drzew. Dostał gościu z liścia. No pewnie.
2: Ten pan po prostu dostał z liścia. Pozdrawiam, Jarek z Kalisza.
0: Pozdrawiam, Jarku. Z liścia dostał Ania Starnowa. Kanguro 1, Rafał ze Sprintera. Szybko muszę się śpieszyć z odpowiedziami. Patryk i Krzysiek z Dużego Mana. Piotrek z komunikacji Wawa. Z liścia dostał, pisze Kasia z Bielska Białej. Misiu dostał od Irenki z liścia. Michał z Belgii. Radek wiedział. Romek z DS7. Paweł z Lublina. Kto jeszcze?
3: Witam. Ten Witam. Pan dostał z liścia tak zwanego. Czyli z otwartej ręki. Tak się to mówi. Dostał z liścia. Pozdrawiam, Anka z Nissana.
0: Pozdrawiam, Anko z Nissana. Tam bardzo cicho w tym twoim Nissanie.
4: Dzień dobry, powitać.
0: Powitać.
4: Szartochucki Miś dostał z liścia od pani Irenki za niespełnienie obietnicy małżeństwa. Pozdrawiam, Kadas.
0: Pozdrawiam, Kadasie.
5: No dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście pan dostał z liścia. Nawet pewnie z żółtego jesiennego. Pozdrawiam, Oktawian Andrzej.
0: Pozdrawiam, Oktawianie Andrzeju. Todę też wiedział, ale ktoś musiał być pierwszy. Jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to zdecydowanie Andy DWR był najszybszy. Andy, możesz pozdrawiać kogo chcesz. I kto jeszcze będzie pozdrawiał?
6: Za ten żart nasz kolega Rysiu, fajny chłopak zresztą, dostał właśnie z liścia od przyszłej, niedoszłej żony. Pozdrawiam, Grzesiek ze Skody.
0: Grzesiek ze Skody i Andy DWR. Panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie. W ten pierwszy dzień jesieni liście lecą z drzew, a wy pozdrawiacie. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Brawa, fanfary dla wszystkich, którzy wiedzieli. Proszę bardzo. Język polski jest jednak piękny i obfity w takie...
7: Zgadza się.
0: Zwroty frazeologiczne. Proszę bardzo. Jedziemy.
8: Salvador, El Salvador.

0: korek w obu kierunkach przy lotnisku, bo same Apache są masakrą. Co ci ludzie robią, pisze Kamil w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowcy. No właśnie, Apache, czyli ci, którzy po przeciwległej im stronie od wypadku patrzą się zamiast jechać, tamują ruch i w związku z tym bardzo często na polskich drogach taka sytuacja ma miejsce, że w dwóch kierunkach się korkuje zamiast w jedną. Czy coś można z tym zrobić? Tak się składa, moi drodzy, że mam eksperta w tej dziedzinie, w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców, podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Czy można zrobić coś, panie inspektorze, z tymi apaczami, żeby poganiać ich i żeby jeździli normalnie po drugiej stronie, a nie gapili się?
1: Przede wszystkim witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Natomiast powiem tak, od 20 kilku lat, kiedy jestem policjantem ruchu drogowego, też zawsze zadziwia mnie ten
0: odruch.
1: Odruch, ale no myślę, że jest to coś jednak w takiej naszej psychice, że ciężko coś z tym zrobić. Nie dość tego, o czym tutaj mówimy, to bardzo często zdarzają się kolizje podczas tego przyglądania się. Takie typowe dziewiętnastki, czyli najechanie na tył. No staramy się udrażniać ruch w tego typu sytuacjach, szczególnie jeżeli jest to poważne jakieś zdarzenie. No ale chyba się tak do końca nie da, dlatego tutaj ten apel, żeby faktycznie patrzeć się przede wszystkim przed siebie, bo to, że komuś wydarzyło się nieszczęście, to nie znaczy, że powinniśmy...
0: No tutaj ten korek jest dłuższy niż zwykle przez te apaczów spowodowany. Dlaczego apacze? Dlatego, że nie jedzie apaczy i dlatego tak ich nazywamy. No w każdym razie Ferrari się rozbiło i dlatego prawdopodobnie.
1: No to tym bardziej interesujące dla takich gapiów. Niestety często jest tak, że ktoś potrzebuje pomocy, a my dalej patrzymy i nie pomagamy.
0: Tak, też jeszcze wyciągamy telefon komórkowy, filmujemy, żebyśmy mieli, nie wiem, na media społecznościowe, a nie pomagamy. W takich czasach żyjemy, ale nie w związku z apaczami się spotkaliśmy z inspektorem Robertem Opasem, tylko w związku z seniorami za kierownicą. Okazuje się, że Unia Europejska naciska, obowiązkowe badania lekarskie seniorów, utrata prawa jazdy z automatu. Podobno ma być cel podobno taki, że do 2050 roku liczba ofiar śmiertelnych na drogach Unii Europejskiej ma wynosić zero. Nikt nie ma zginąć na drogach w 2050 roku i dlatego te wszystkie restrykcje, te badania co 5 lat obowiązkowe i tak dalej, i tak dalej. Panie inspektorze, jak to jest z tymi seniorami na polskich drogach? Jeżdżą bezpiecznie, czy powodują dużo wypadków i trzeba naprawdę się za nich wziąć?
1: Pierwsza statystyka odpowiada chociażby roczna na to pytanie, że ta grupa kierujących powyżej 60 roku życia jest najbezpieczniejszą grupą kierujących, najrzadziej uczestniczącą w wypadkach drogowych. Tu oczywiście bierzemy pod uwagę też populację tych kierowców, a ona jest z kolei drugą największą, jeżeli mówimy o naszym społeczeństwie, które niestety się starzeje.
0: No nie dość, że ich jest dużo, to jeszcze bezpiecznie jeżdżą. To dlaczego Unia Europejska tak naciska na te badania i weryfikację ich umiejętności i możliwości jazdy?
1: Ja myślę, że w różnych krajach te statystyki są różne. Bardzo często podajemy przykłady, gdzie jakiś starszy kierowca faktycznie, którego stan zdrowia zagrażał bezpieczeństwu ruchu drogowego, spowodował jakiś wypadek i wraca cały czas ta dyskusja. Natomiast no, te przepisy, o których rozmawiamy na poziomie unijnym, też nie są dzisiaj doprecyzowane i dlaczego na przykład 65-latek ma być taką osobą, a nie 55-latek? Myślę, że wszyscy naprawdę powinniśmy podlegać jakiejś ocenie stanu zdrowia. Myślę, że tutaj podczas tej audycji nie dojdziemy do konsensusu jakiej, ale myślę, że tutaj też no, chociażby to właśnie stałe dbanie o swoje zdrowie i chociażby lekarz pierwszego kontaktu nasz, nazwijmy internista, też powinien na to zwracać uwagę. Co jakiś czas uwagę. A jeżeli chodzi o kierowców zawodowych, to tutaj sprawa jest rozwiązana, bo oni takie badania muszą wykonywać, policjanci również, regularnie, plus psychotechnikę.
0: Dziennikarze nie.
1: Myślę, że ci, którzy interesują się tak mocno motoryzacją, biorą udział w różnego rodzaju poważniejszych wydarzeniach, tak? Czy też kierują nie tylko

0: samochodem osobowym, no też zdają tych więcej.
1: Nie zdają sobie sprawę niektórzy z tego, że mogą powodować zagrożenie, prawda? Bo to jest wszystko w głowie.
0: I to jest klucz. Klucz tego, o czym tutaj chciałem też powiedzieć, że powinniśmy zwracać uwagę w swoim środowisku, w rodzinie, wśród sąsiadów, na ten fakt, czy faktycznie ten kierowca nie stanowić zaczyna zagrożenia bezpieczeństwa dla innych uczestników. I tu nie chodzi o jakieś złośliwe donosy na policję, do starosty, bo to przysługuje jak najbardziej. Tylko żeby z taką osobą rozmawiać, żeby zainteresować się tym.
1: I żeby uświadomić ją, jeżeli rzeczywiście może stanowić zagrożenie dla innych na drogach. Podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Rozmawiamy dziś o seniorach za kierownicą, jak to z nimi jest. Jeżeli macie jakieś zdanie na ten temat, znacie seniorów, jesteście seniorami, co uważacie, co myślicie na ten temat, że Unia Europejska chce, żeby seniorzy po 60 roku życia co 5 lat obowiązkowo się badali, a jak się nie zbadają, to z automatu tracą prawo jazdy. Aplikacja czeka na wasze zdanie, a my do rozmowy wracamy za parę minut.

0: Senior za kierownicą radzą sobie nieźle, jak powiedział nasz gość. W muzyce, jak słuchać, też świetnie sobie dają radę. Mick Jagger sam bez Rolling Stonesów przed momentem na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców, a teraz o 14.30 wyjeżdżamy ponownie na drogi.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: I kilka dobrych informacji, od nich zacznijmy. Jeśli chodzi o S2, no to tutaj zakończyły się bezpośrednie utrudnienia po kolizji dwóch samochodów osobowych na jezdni w kierunku Terespola. To, przypomnijmy, doszło do tego między węzłami Krakowska i Warszawa Lotnisko na 465 kilometrze. No i teraz sprawdźmy, czy to sprawiło, że korek się rozładował, bo utworzył się niestety w dwie strony. Jest lepiej, ale niestety jeszcze ten korek jest. Skrócił się mniej więcej do 3 km, kończy się przy węźle Opatrzy, ale na jezdni w kierunku Terespola cały czas jest korek. To spowolnienie na przeciwległej jezdni związane z apaczami tak zwanymi, ono się rozładowało i to jest ta dobra informacja. Jeśli chodzi o S7, odcinek między węzłami Chwaszczyną i Szewo w pobliżu Chwaszczyna, tu nowe utrudnienie, wyciąganie samochodu z rowu po wypadnięciu z drogi trwa i z tego powodu zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na 1 km tej trasy. No i jeszcze ta druga dobra informacja, że usunięto awarię ciężarówki na A2 między węzłami Trzciel i Nowy Tomyśl w pobliżu Jastrzębska Starego. Przypomnijmy, na 102 kilometrze było zwężenie w kierunku Warszawy i tu ta dobra informacja, że trasa jest odblokowana. Droga krajowa numer 12 na trasie Radom-Zwoleń jest cały czas zablokowana po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i samochodu dostawczego. Dwie osoby zostały ranne. Na 512 kilometrze przejazd jest niemożliwy. Tutaj objazd prowadzi trasami lokalnymi.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Za chwilę wracamy do rozmowy z podinspektorem Robertem Opasem z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

zadzwonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegrywam.

0: zrobimy ten kawałek do reklamy.
1: Ten utwór nazywał się Pogważymy. No teraz pogważymy sobie z inspektorem Robertem Opasem z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji na temat seniorów za kierownicą. Z tego, co pan, panie inspektorze, mówił, wnioskuję, że tak naprawdę pana zdaniem wszyscy powinni się badać, a nie tylko seniorzy.
2: Zdecydowanie tak.
1: Mhm. Seniorzy, jak też się dowiedzieliśmy, spowodowali stosunkowo najmniej wypadków. Są jedną z najbezpieczniejszych grup na polskich drogach.
2: Kierujących pojazdami.
1: Kierujących pojazdami, właśnie. Ale ja przeczytałem, że rowerzyści wśród seniorów po 60 roku życia jednak spowodowali najwięcej wypadków w swojej kategorii, czyli wypadków na rowerach.
2: Tak, mówiliśmy o seniorach za kółkiem, natomiast za kierownicą roweru faktycznie tych zdarzeń jest zdecydowanie więcej.
1: A dlaczego seniorzy za kółkiem, w sensie w samochodach są, jeżdżą bezpieczniej, a ci rowerzyści nie?
2: Jeżeli chodzi o rowerzystów, to większość z tych wypadków ma miejsce poza obszarem zabudowanym. Czyli, no krótko mówiąc, takie obszary miejsko-wiejskie i wiejskie, gdzie ten rower jest popularny wśród tych osób starszych. No i niestety tutaj nawet nie chodzi o powodowanie tych zdarzeń, bo to wcale nie jest tak do końca, że najwięcej powodują, ale biorą udział w tego typu zdarzeniach. Braki w oświetleniu roweru, no braki takie psychofizyczne i ten błąd niechronionego uczestnika ruchu drogowego niestety kończy się najczęściej tragicznie. To samo dotyczy osób pieszych. Wśród seniorów też jest ten problem i generalnie, jeżeli chodzi o ten wiek, no załóżmy 60+, no to ma on swoje ograniczenia. Na pewno tak, natomiast są to kierujący bardzo doświadczeni.
1: No właśnie, o to chciałem zapytać. Dlaczego mimo tego, że są jakieś ograniczenia już fizyczne, prawda, te psychofizyczne, to jednak seniorzy są bezpieczni za kółkiem, bo jeżdżą przewidywalnie, mają dobre nawyki?
2: Przede wszystkim nie cechuje ich skłonność do brawury. Oni już za tą kierownicą przejechali tysiące kilometrów, wiedzą, czego się można spodziewać. Natomiast właśnie ta granica wieku zawsze jest dla mnie na to kwestią do dyskusji, bo jak, panie redaktorze, jest tutaj skwitować to, że nasz doskonały kierowca rajdowy, sobie słow zasada, w wieku 96 lat.
1: Świetnie sobie radzi.
2: Świetnie sobie radzi właśnie. I on w ruchu ulicznym też sobie znakomicie radzi. Ja zawsze ten przykład podaję, więc dlatego nie może być takiego uniwersalnego sposobu na to, żeby akurat 60-65, ta kwestia na samooceny, ale też oceny innych, powinna być tutaj tą, która no, podlegać pewnej dyskusji.
1: No tak, ale urzędnicy lubią te granice, prawda, stawiać im, wymyślą 60-65, będą dyskutować, może 70, a może po 75 roku życia będzie trzeba oddać prawo jazdy, mimo tego, że niektórzy w tym wieku nieźle sobie radzą za kierownicą. No ja jestem, powiem szczerze, no tak mieszane uczucia mam, jeżeli chodzi o te przepisy i uważam, podobnie jak pan, panie inspektorze, że powinniśmy wszyscy się badać i tak naprawdę nie od wieku zależy nasza sprawność za kierownicą.
2: No tak, my z poziomu policjanta ruchu drogowego podczas obsługi zdarzeń drogowych, kontroli, patrzymy na te zachowania. Jeżeli no, czasami one są irracjonalne, brak jest podstawowych elementów wiedzy o ruchu drogowym albo ten stan psychofizyczny budzi nasze wątpliwości, wtedy zatrzymujemy.

0: mamy takie uprawnienia, bez względu na to, czy ten kierujący ma 18 lat, mhm. czy lat 90.
1: Badania co 5 lat będą obowiązkowe. Parlament Europejski przyjął takie salomonowe rozwiązanie w sprawie seniorów za kierownicą. Podobno Polska będzie musiała to również przyjąć. Pytam eksperta w takim razie, czy zmiany i kiedy zmiany dotkną polskich kierowców.
0: My jesteśmy od realizowania tych przepisów. Jeżeli wejdą w życie, to będziemy się do nich stosować, mhm. ale też będziemy podchodzić z rozsądkiem tak naprawdę do każdej kontroli drogowej i oceniać taką sytuację. Pamiętajmy, że jeżeli mamy taki problem z jakimś członkiem rodziny, sąsiadem, tutaj można skierować taki wniosek do starosty o sprawdzenie kwalifikacji tego kierującego. Mhm. Tylko
1: i co się dzieje wtedy?
0: Nie może być on ani anonimowy, ani złośliwy. No i wtedy taki kierowca faktycznie decyzją starosty, no bądź z, tak naprawdę z działania policji, bo my też czasami też kierujemy mhm. takie wnioski, podlega sprawdzeniu, podlega badaniom i jeżeli nie spełni tych kryteriów, no to faktycznie traci uprawnienie. Mhm.
1: W każdym razie, jak czytam, Ministerstwo Infrastruktury przedstawi projekt ustawy wdrażającej unijną dyrektywę. W ciągu najbliższych lat te zmiany są szykowane. No, będziemy o tym dyskutować oczywiście na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dziękuję panie inspektorze za rozmowę. Podinspektor Robert Topas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji był z nami.
0: Bezpiecznej drogi.
1: W wysokich obrotach.

0: Tak, tak, tak. Teraz koncert życzeń. Andy pisze: w tych pięknych jesiennych okolicznościach przyrody śle pozdrowienia dla słuchaczy PRK, a szczególne pozdrowienia dla małżonki Agatki, która choruje w domu. Oj, chora. Dla Julii i Kuby, którzy zamiast wybrać się na urlop do ciepłego, wybrali ośnieżone Tatry, ale szczególne pozdrowienia dla młodego kierowcy Kubusia, któremu nakleiłem liścia na auto. Z jesiennymi pozdrowieniami, Andy. Dla wszystkich za chwileczkę zagramy. I dla kogo jeszcze?
1: No to jak koncert życzeń, to koncert życzeń z tej strony Grzesiek ze Skody. Chciałem pozdrowić swoją żonę, życzyć jej dobrego dnia, żeby się uśmiechnęła, i wszystkim kierowcom, którzy są na drogach. Uważajcie na siebie, włączajcie światła drogowe i bądźmy po prostu mili dla siebie. Wszystkiego dobrego. Grzesiek ze Skody.
0: Drogowe na pewno, a nie mijania, bo drogowymi możemy oślepić, Grześku. Jedziemy z pozdrowieniami, już pojechaliśmy, a teraz oczywiście piosenka dla wszystkich pozdrowionych. Za 13 minut będzie godzina 15.

0: Osobiście uważam, że wszyscy powinniśmy przechodzić badania. Im starszy kierowca, tym częściej. Odnośnie seniorów pisze Sława, nasz słuchacz. Za kierownicą miałem przykład w rodzinie, że na siłę osoba starsza jeździła, bo czuła się sprawną pomimo próśb, że już się nie nadaje. Same były z tym problemy, poobijane auta, przywieziona tablica rejestracyjna przez policję i tym podobne cyrki, jak pisze nasz słuchacz. No tak, kolejny głos, Darek ze Złotej, 70+, powinni być poddawani przynajmniej raz na 2 lata obowiązkowym badaniom. Statystyki wypadkowe nie są miarodajne. Część seniorów sama rezygnuje z jazdy, do statystyk jest brana cała grupa, a powinni być tylko aktywni kierowcy. Stąd pewnie statystyki są zaniżane. Z mojego doświadczenia, jak pisze Darek, 70-latek za kierownicą to potencjalny kłopot na drodze. Więc tak naprawdę jesteście za badaniami, jak widzę. Na razie w większości. Kanguro 1. Jestem jak najbardziej za. Wystarczy dzień lub dwa pojeździć po Pleszewie i Jarocinie, gdzie średnia wieku to pewnie 70+. Seniorzy wyglądają, jakby nie wiedzieli, gdzie jadą. W dodatku z kosmiczną prędkością 30 km na godzinę. 20-30 sekund po zielonym dopiero startują spod świateł. No tak, takie rzeczy się zdarzają. Aplikacja do waszej dyspozycji. Oczywiście możecie pisać w każdej drogowej sprawie. My natomiast teraz wyjeżdżamy z Ewą na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i służby twierdzą, że odblokowały przejazd S2 na jezdni w kierunku Terespola po kolizji 2 samochodów osobowych na wysokości węzła Krakowska. No ale na mapie tego na razie nie widać. Korek nie dość, że się nie zakończył, to jeszcze się wydłuża, bo już ma ponad 6 km i jest za węzeł Opacz. Więc tutaj duży problem dla kierowców, którzy próbują się wydostać z Warszawy S2. Mamy też już dość duży korek na A2 przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Poznania. Tutaj od węzła Konotopa do właściwie węzła Pruszków też jest już korek. S8 w Warszawie wygląda coraz gorzej. Od węzła Marymącka za węzeł Bemowo już jest korek na jezdni w kierunku Białegostoku. W przeciwną stronę tylko spowolnienie. Od węzła Marymącka za most Grotaroweckiego coraz większy ruch na drodze krajowej nr 61. Tutaj też już na wysokości Nowodworów i Henrykowa korki. Na razie most północny nie jest zakorkowany. No i duży korek też

0: przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. Wygląda na to, że na wysokości Młocin także doszło do stłuczki dość poważnej i z tego powodu ten korek jest dość ciasny. W przeciwną stronę też spowolnienia i przypominam też o pracach drogowych, które są prowadzone na Wybrzeżu Gdyńskim i właśnie tutaj na jezdni w kierunku Łomianek. Z kolei siódemka także zwalnia z tego powodu. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, przypominam o S2, to już mówiłam, S1 przy Węźle Brzęczkowice w pobliżu Mysłowic. Tu po zdarzeniu dwóch samochodów cały czas zablokowany jest przejazd w pobliżu Mysłowic i objazd prowadzi A4 na 549 kilometrze. Nie znamy szczegółów tego zdarzenia, ale na pewno było poważne, bo na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u i z tego powodu właśnie była zablokowana całkowicie ta trasa. I jeszcze na koniec dobre informacje z S7. Tu na szczęście szybko udało się usunąć skutki zdarzenia między węzłami Chwaszczyno i Szewo w pobliżu Chwaszczyna. Tam wyciągnięto pojazd ciężarowy z rowu i odblokowano przejazd w kierunku Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 15 na zegarach, my na wysokich obrotach, 9 stopni Celsjusza w Zakopanem wciąż, na Podhalu najchłodniej 18,8, prawie 19, proszę bardzo, w Świnoujściu pokazują termometry o tej porze, czyli o 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane bądź duże na krańcach zachodnich bez opadu, a na pozostałym obszarze niestety przelotne opady deszczu, tak jak i wczoraj. Wysoko w Tatrach miejscami nawet śnieg. Do 18 stopni przewidywali synoptycy na zachodzie, a tymczasem na północnym zachodzie już mamy prawie 19, 18 i 8, przypominam, w Świnoujściu. Jeżeli chodzi o wiatr, to słaby bądź umiarkowany, wieje z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Vagabonds, New Model Army, teraz na antenie PRK, Polskie Radio Kierowców, minutę po godzinie 15, na wysokich obrotach. Zapraszam, Robert Kilene.

0: Proszę bardzo. Mi pani psycholog powiedziała, że ostatni raz dostaje zaświadczenie o stanie zdrowia na 5 lat, a to oznacza, że 2031 rok będę się z nią częściej spotykać, pisze nasz słuchacz Andrzej. A jeżeli chodzi o Artiego, to pisze, że uważam, że leczyć się powinni urzędnicy z Unii Europejskiej. Zaczynają robić lincz na seniorach, a właśnie seniorzy na drogach jeżdżą najbezpieczniej. Tu zdania podzielone, bo niektórzy twierdzą, że niby najbezpieczniej, ale z drugiej strony za wolno. Różne macie zdanie na ten temat. Będziemy monitorować tą sytuację. Mogę was o tym zapewnić. Po 15 już za parę minut wracamy do rozmowy z ekspertem, tym razem z psychologiem transportu. Ewa natomiast widzę zatroskana mina, co się dzieje na polskich drogach.
1: A jak myślisz o tej porze?
0: O tej porze zwykle nie myślę. Wyjeżdżamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To dobrze, że siedzisz tutaj, a nie za kierownicą, skoro no, nie
0: oczywiście,
1: myślisz.
0: Oczywiście, za chwileczkę zaczniemy rozgrzewać sobie szare komórki za kierownicą, to mogę obiecać.
1: Południowa obwodnica Krakowa, korki już są w obie strony. Na jezdni w kierunku Katowic od mostu na Wiśle do węzła Kraków Południe bardzo długie spowolnienie. W przeciwną stronę troszkę lepiej, bo korkuje się tylko przy moście na Wiśle i na dojeździe do węzła Balice, co akurat nikogo nie powinno zaskakiwać, kto jeździ tamtędy w ostatnim czasie często, bo jest tam remont i po prostu tutaj ten odcinek od Chrosnej do Balic często się korkuje. Dobre informacje za to z S1. Tu odblokowano na wysokości Mysłowic ten fragment, który był zamknięty po wypadku w pobliżu Mysłowic przy węźle Brzęczkowice. 549 km. Tu już nie ma potrzeby jechania objazdem A4, bo przejazd jest możliwy, chociaż A4 jest zakorkowana w tym miejscu. To jest już na dojeździe do węzła Brzęczkowice jadąc w kierunku Krakowa. No i jeśli chodzi o aglomerację górnośląską, to coraz większy ruch także widać już na S86, jadąc od Sosnowca w kierunku Katowic. Także w samych Katowicach 86 się korkuje na wysokości Doliny Trzech Stawów, tu bardziej na jezdni akurat w kierunku Tychów. Na wysokości Giszowca także 86 zakorkowana, 81 na wysokości Ligoty i Ochojca, jadąc w kierunku Mikołowa. Więc tutaj już widać zdecydowanie większy ruch i oczywiście także droga 79 w Śródmieściu Katowic też się korkuje. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to S6, nowe utrudnienie w Trójmieście między węzłami Gdańsk-Lotnisko, Gdańsko-Wczarnia. Tu po kolizji czterech samochodów osobowych zamknięty jest jeden pas w kierunku Gdyni na 330 km i tu niestety szybko utworzył się korek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12 minut po godzinie 15. Wracamy do rozmowy o seniorach za kierownicą już za chwileczkę, już za momencik.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: No to wracamy do dyskusji o seniorach. Co sądzicie o tych badaniach i o tym, jak prowadzą seniorzy samochody? Halo, halo.
1: Odnośnie seniorów?
0: Tak.
1: No cóż, ja sama niedługo zacznę zaliczać się do tej kategorii. Mhm. Pracuję samochodem, więc mam tak zwane psychotesty. No siłą rzeczy muszę robić i uważam, że jest to rzecz absolutnie konieczna, powinna być jakby obowiązkowa dla wszystkich, bo tu nie jest nic strasznego, a realnie można ocenić, no chociażby, nie wiem, czas reakcji, jak to wygląda. Więc tak, uważam, że powinniśmy podlegać dodatkowym badaniom, żeby wyeliminować ewentualne zagrożenia, które mogą wynikać chociażby z wieku. Pozdrawiam, Ewa z Oktawki.
0: Pozdrawiam, Ewo z Oktawki. Tomek ze Skody pisze, że nie zgodzi się z panem inspektorem, który był w wysokich obrotach jakiś czas temu. Kierowcy 70+, są bardziej doświadczeni, bo przejechali w życiu więcej kilometrów. Ale często są to kierowcy, którzy wyjeżdżają teraz tylko w niedzielę do kościoła. Ja jako przedstawiciel handlowy co 3 lata mam badania i nie przeszkadza mi to, więc dodatkowe badania dla seniorów nie będą czymś złym, pisze Tomek ze Skody. Kto jeszcze? Halo.
2: Drodzy Państwo, tak mile sobie rozmawiacie o badaniach psychotechnicznych dla seniorów, dla młodszych kierowców, a ja tu chciałem przypomnieć problem z tymi badaniami psychotechnicznymi dla kierowców zawodowych, które co 5 lat odnawiamy, starsi ludzie częściej. No to jest kpina to, co tam się dzieje. Ci lekarze tylko wyciągają od nas pieniądze, nic nie robią. Przychodzisz do takiego lekarza, on już ma przygotowane pieczątki na drukach od pozostałych lekarzy, od specjalistów, od okulisty, od jakiegoś tam wysokościowego i tak dalej, i tak dalej. Płacisz za 3 u jednego lekarza, dostajesz kwit, dziękuję, do widzenia, wszystko załatwione w 5 minut. Więc ja się pytam, gdzie tu są badania, gdzie tu są jakieś zachowanie warunków bezpieczeństwa na drodze.
0: Dziękujemy za głos w dyskusji. Nieco inny temat, naprawdę mówiąc, bo tu już oczywiście wchodzimy w to, jak to powinno być załatwione, a nie czy powinno być załatwione. Halo, halo.
3: Dzień dobry, w temacie badań kierowców starszych. Ja tak prowokacyjnie powiem, ci, którzy się tutaj wypowiadają, nie wiem ile mają lat, ale tak sobie myślę, czas leci nieubłaganie i pamiętajcie o tym, że wy niedługo, być może niedługo, będziecie też mieli 65-70+. I jak wy będziecie się czuli? Czy będziecie mieli tą świadomość, żeby się wycofać z aktywnego kierowania pojazdem? Pozdrawiam wszystkich, Zbyszek.
0: Zbyszku, dziękuję za głos w dyskusji. Podobnej kwestii, właśnie w podobnym tonie wypowiada się artist Ząbek i słuchacz, którzy mówią, że seniorzy po 70 to kłopot na drodze, niech sami spojrzą na siebie. Też będziecie kiedyś seniorami. Dla mnie kłopotem są na drodze młode łebki, które jeżdżą brawurowo, siadając na zderzaku i mrugając światłami. Oni też powinni być kierowani na badania. Dokładnie. Rozmawialiśmy z Robertem Opasem na ten temat, że tak naprawdę może wszyscy powinniśmy być badani. Halo, halo.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Odnośnie tych badań dla osób starszych, to chyba tak, bo u nas na peryferiach też jest taki pan w zielonej Skodzie.
0: Jeden.
4: Już wszyscy prawie tu wiedzą o tej zielonej Skodzie. On ma zawsze pierwszeństwo. Trzeba bardzo uważać, jak się widzi taką zieloną Skodę.
0: Okej, rozumiem.
4: Miłego dnia.
0: Miłego dnia. No, oczywiście różne głosy w dyskusji, ale jak słyszycie wysokie obroty, to forum dla was. Możecie się wypowiadać, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe poprzez aplikację. Wracamy do tematu po godzinie 16:00, natomiast już za chwileczkę, już za momencik zgadywanka, żeby rozruszać sobie szare komórki za kierownicą.

0: 29 minut po godzinie 15. Jak najszybciej należy wprowadzić pojazdy autonomiczne. Jacek, kierowca senior Joli? Senior Joli? Nie wiem, coś, o co chodzi. Coś chyba...
1: Jakiś psikus tutaj no od właśnie, słownika.
0: Nie pyknęło, jeżeli chodzi o... No w każdym razie Jacek jest gorącym zwolennikiem pojazdów autonomicznych. Ma badania ważne do 73 roku życia.
1: Ale ja już rozumiem, że po prostu Jacek jest kierowcą seniorem i wozi Jolę.
0: A, kierowca senior Joli. Okej, rozumiem. Jacek i Jola. Okej, jasne. J.
1: Tak.
0: Bardzo dobrze. To w takim razie czekamy na pojazdy autonomiczne dla seniorów. Natomiast no, ja nie mogę się przyzwyczaić. Ja lubię jednak prowadzić samochód.
1: No ja rozumiem. Mnie nie przeszkadzają, ale ja tak średnio lubię, więc...
0: No to co? Wyjeżdżamy na drogi?
1: Tak.
0: 15:30. Sprawdźmy, co się dzieje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: S6 w Trójmieście, tutaj między węzłami Gdańsk, lotnisko Gdańsk-Owczarnia. Po kolizji czterech osobówek zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni na 330 kilometrze. No i tutaj rzeczywiście utworzył się szybciutko korek. W przeciwną stronę też zresztą jest. No i właśnie, mogą być też Apacze niestety, bo spowolnienie jest aż za węzeł Osowa jadąc w kierunku Łodzi. Albo może też być po prostu duże natężenie ruchu wywołane popołudniowym szczytem komunikacyjnym, albo jedno i drugie. W każdym razie to spowolnienie znów na przeciwległej jest nie dłuższe niż to spowodowane samą kolizją. Jeśli chodzi o pozostałe trasy w Trójmieście, S7 bez problemów, z wyjątkiem odcinka między Lublewem Gdańskim a węzłem Gdańsk Południe. Tutaj jest spowolnienie na jezdni w kierunku Żukowa. W przeciwną stronę bez problemów. Duży ruch już widać w Śródmieściu Gdańska, to jest fragment drogi krajowej numer 91, a także przy wjeździe do tunelu pod Martwą Wisłą od Letnicy do wjazdu jest korek i później długie spowolnienie do samej S7, więc tutaj ten odcinek drogi krajowej numer 89 na trasie Letnica i S7 na jezdni właśnie w tę stronę i jest zakorkowany.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak powiedziałem już za chwileczkę, już za momencik kolejna zgadywanka na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Tymczasem przejedźmy się Mama z Karem.

0: proszę bardzo. Brzmieli jak seniorzy z Led Zeppelin, a to nie Led Zeppelin, moi drodzy. Rivals Songs przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Rockowo, klasycznie rockowo powiedziałbym, jeżeli chodzi o muzykę. Na wysokich obrotach za 22 minuty będzie godzina 16. Kolejne głosy w dyskusji. Halo, halo.
1: Dzień dobry,
0: dzień dobry.
1: Polskie Radio Kierowców. Ja mam inną propozycję. Aha. Nie psychotesty, tylko szkoła bezpiecznej jazdy obowiązkowa co, nie wiem, 3-2 lata i najlepiej własnym samochodem. Aha. Tomek z Audi.
0: Pozdrawiamy Tomku z Audi. To temat na kolejną dyskusję. Wrócimy do tego. Oczywiście doskonalenie umiejętności za kierownicą to powinno mieć przyszłość. Halo, halo.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Każdy z Hyundai'a się kłania. Jeśli chodzi o badania dla kierowców w pewnym wieku, no nasz organizm, zostało to chyba udowodnione, że tak jak na przykład samochód zużywa się, tak? Mhm.

0: nie jest coraz sprawniejszy. Spada percepcja, refleks, spostrzegawczość i tak dalej. Więc tutaj człowiek może mieć taką samoświadomość, że jest wszystko ok, a podczas kontroli, tak jak są kontrole stanu technicznego pojazdu, może coś wyjść niespodziewanego. Ja sam jestem kierowcą zawodowym i przy badaniach okresowych wychodzi mi, że na przykład pogorszył się wzrok i tak dalej.
1: Rozumiem.
0: Więc myślę, że dla bezpieczeństwa wszystkich badania powinny być, każdy powinien je przechodzić. Tyle. Pozdrawiam.
1: O właśnie, każdy powinien przechodzić, czy tylko starsze osoby, starsi kierowcy, seniorzy. To oto toczy się dyskusja. Jeżeli chodzi o kierowców, Maria z Taxi pisze: proszę wziąć pod uwagę, że dla wielu osób prowadzenie auta to ostatni bastion niezależności, przede wszystkim dla osób mieszkających poza dużymi miastami, gdzie często mamy do czynienia z wykluczeniem komunikacyjnym. Wczoraj o tym rozmawialiśmy, Mario, o tym wykluczeniu komunikacyjnym przy okazji Dnia Bez Samochodu, że tak naprawdę w dużych miastach to łatwo powiedzieć dzień bez samochodu i sobie jeździmy komunikacją. Natomiast w małych miastach rzeczywiście, masz rację, absolutnie wykluczenie komunikacyjne niekiedy, a właściwie coraz częściej niestety, ten samochód jest jedynym środkiem transportu i jedynym, jak ładnie nazwałaś, bastionem niezależności. Dziękuję pięknie za wpis w aplikacji. Wracamy do tematu już niedługo i już niedługo ta rozgrzewka szarych komórek, którą obiecałem.

Za 17 minut będzie godzina 16. Myślę, że doskonała pora na to, żeby rozruszać sobie szare komórki za kierownicą w tym szczycie popołudniowym, komunikacyjnym. Uwaga, uwaga. Chodzi o samochód, oczywiście o markę samochodu dziś będzie chodziło w zgadywance, a podpowiedź brzmi tak. Wystarczy dodać Y do nazwy tej marki, żeby z samochodu zrobić seniora. Proszę bardzo. I w temacie, i zagadkowo. Wystarczy dodać Y do nazwy tej marki, żeby z samochodu zrobić seniora.

o jaką markę chodzi. Czekam na wasze odpowiedzi w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Myślę, że niezbyt trudne dziś zadanie, ale to się okaże. Wystarczy dodać Y do nazwy tej marki, żeby z samochodu zrobić seniora. A teraz seniorzy. Yes, tak. Właściwie yes, yes, yes. Owner of the Lonely Heart na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Klasyka rocka za kierownicą, jak słyszycie.

0: O! A nie się obejrzeliśmy, już za 10 minut będzie godzina 16, więc pora na kolejne wiadomości z polskich dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od drogi krajowej numer 28, skąd dzwoni nasz słuchacz.
3: Dzień dobry, ja chciałem zgłosić takie utrudnienia. Droga krajowa numer 28, miejscowość Gorlice, skrzyżowanie z drogą na Duklę Wojewódzką. Wysiadła sygnalizacja, panowie policjanci próbują ręcznie to sterować, także jest korek od strony Nowego Sącza i od strony Jasła po 2 km w jedną stronę, czyli łącznie jest 4 km, no czas oczekiwania ponad pół godziny, więc no to jest katastrofa po prostu. Dziękuję.
2: To my dziękujemy za to zgłoszenie i oczywiście przekazujemy dalej. Teraz jeszcze S3, nowe utrudnienia między węzłami Pyrzyce i Gryfino w pobliżu Bielic. To jest oczywiście województwo zachodniopomorskie. Tutaj zapalił się samochód osobowy i z tego powodu jest zwężenie w kierunku Szczecina na 18 kilometrze. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych. S6 między węzłami Gdańsk-Lotnisko, Gdańsko-Wczarnia. Bez zmian po kolizji 4 samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Gdyni. Tu jest korek, ale w drugą stronę jest jeszcze dłuższe spowolnienie na aż do węzła Osowa. Teraz jeszcze krajowa 12, jak podaje nasz słuchacz, ona jest cały czas zablokowana na trasie Radom-Zwoleń w pobliżu Klfatki Królewskiej. Tu zderzyły się 2 samochody osobowe i dostawcze, 2 osoby zostały ranne. Droga jest zamknięta na 512 kilometrze. Na miejscu są służby, które kierują ruchem. I dobre informacje, przypominam, na koniec S1 przy węźle Brzęczkowice odblokowano przejazd w pobliżu Mysłowic. Tam wcześniej objazd obowiązywał A4 na 549 kilometrze. A4 teraz korkuje się przy węźle Brzęczkowice w dwie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze krajowa 12 w miejscowości Klfatka Królewska.
2: Mówiłam
0: 6 kilometr. Ja przypominam, że Klfatka. Ze względu na tą Klfatkę Królewską.
2: Nazwa, tak.
0: Przed Radomiem.
2: Klfatka
0: zablokowana w obu kierunkach.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Andrew pisze, Robert się może się mylę, ale wydaje mi się, że regularne badania psychotestyczne przechodzą tylko osoby, które pracują za kierownicą, kierowcy zawodowi, przedstawiciele handlowi, no także, a pozostali użytkownicy dróg mieli badania tylko raz przy zdawaniu prawa jazdy. Tak jest, nie mylisz się, Andrew, ale to oni według mnie w pierwszej kolejności powinni przejść badania, oczywiście osoby starsze również, pisze nasz słuchacz. Tak, nie mylisz się, Andrew, ale dzisiaj rozmawiamy o tym, że Unia Europejska ma jasny cel do 2050 roku. Liczba ofiar śmiertelnych na drogach Unii ma spaść do zera. W związku z tym już nie będzie dożywotnich praw jazdy. Utrata prawa jazdy z automatu to rozwiązanie, które rozpala emocje w całej Europie. Przypominam o dyrektywie 2025-2205, która to nakłania, właściwie zmusza wdrożenie nowych regulacji do, zdaje się, 2028 bądź 2029 roku. Co te zmiany oznaczają w praktyce dla polskich kierowców? Na razie nic, ale będziemy musieli tą dyrektywę wprowadzić, czyli obowiązkowe badania lekarskie kierowców seniorów. To rozwiązanie co 5 lat będą musieli starsi kierowcy stawiać się na takie badania, inaczej ich prawo jazdy traciłoby ważność. O tym dzisiaj rozmawiamy, co o tym myślicie. Chyba dochodzimy do takiego ogólnego wniosku, że te badania są niczym złym, pod warunkiem, że są dobrze wykonywane, bo niektórzy słuchacze zwracali uwagę na to, że również takie badania można, no co tu dużo mówić, kupić, a nie przejść, co jest nagannym oczywiście rozwiązaniem. 16 minęła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A o 16 znacznie więcej niż 16, bo prawie 19 stopni, dokładnie 18,9, prawie 19 w Słubicach i tam jest najcieplej. O 16 najchłodniej w dalszym ciągu na Podhalu w Zakopanem, 10 stopni na termometrach. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie z nami umiarkowane i duże, na krańcach zachodnich bez opadów. Natomiast w innych rejonach Polski poza zachodem, no to niestety opady deszczu, wysoko w Tatrach nawet opady śniegu. Dobrze, że burz już dziś nie będzie, zdaniem synoptyków. Jeżeli chodzi o wiatr, to słabszy dziś niż wczoraj. Wieje z północnego zachodu, tak jak i wczoraj. Jak będzie wyglądała sytuacja dzisiejszej nocy, zdaniem synoptyków, to sprawdzę dla Was po godzinie 17. A teraz wracamy na wysokie obroty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wracamy do zgadywanki. Wystarczy dodać Y do nazwy tej marki, żeby z samochodu zrobić seniora. Tak w temacie trochę dzisiaj. Czy to łatwa zagadka? Wkrótce się przekonamy. Wiecie, o jaki samochód chodzi? Zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Wystarczy dodać Y do nazwy tej marki, żeby z samochodu zrobić seniora. Kłaniam się, zapraszam. Jedziemy razem po 16. Robert Kilena.

0: Za chwileczkę wrócimy do samochodu, o który pytamy. Wystarczy dodać Y do nazwy tej marki, żeby z samochodu zrobić seniora. A teraz juniorka Ewa Mierzejewska. Zaczekajcie, sprawdzę.
1: Czy co?
0: Czy masz juniorki na nogach? Nie. Ma
1: nie,
0: jakieś sandałki?
1: No nie. Nie, juniorki nie.
0: Zanim Ewa w sandałkach, jeszcze wiadomość od was. Halo, halo.
2: Cześć, tutaj cześć. Paweł z Maserati. Wypadek na A4 w kierunku Wrocławia na 118 kilometrze. Lądował LPR i już służby na miejscu.
0: Oj, oj, oj.
2: Uważać.
0: Uważać należy oczywiście nie tylko w tym miejscu, również w innych miejscach, gdzie niegdzie leje, na przykład na wysokości lotniska Pyrzowice, na jedynce w kierunku Łodzi, ciężarówka na awaryjnym, pada tam deszcz, ograniczona widzialność i widoczność, zwolnijcie, uważajcie na siebie, Bartek apeluje w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. I pamiętajcie, jak pada, no to włączamy światła mijania. A teraz włączamy informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I sporo nowych utrudnień. Niestety zacznijmy od S19, trasa Dębica-Sędziszów Małopolski w pobliżu Nagawczyny po zdarzeniu samochodu osobowego i autokaru. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Dębicy. Na tak poważne zdarzenie na szczęście tylko jedna osoba poszkodowana. 552 km i tu jest zwężenie. A jedynka, odcinek między węzłami Kamieńskie i Piotrków, Trybunalski Południe w pobliżu Bud Porajskich. Zdarzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Zablokowane są dwa pasy na 307 kilometrze. Ruch odbywa się w tym miejscu tylko lewym pasem. Tutaj służby niestety nie podały kierunku, ale to powinno być bardzo łatwo ustalić, bo po prostu tam, gdzie jest dłuższy korek, to taka sytuacja będzie i to jest w takim razie jezdnia w kierunku Częstochowy. Tak wygląda ta sytuacja. Nie ma tutaj zbyt dużego korka, ale niestety widać, że jest zwężenie. Jeśli chodzi o S6, odcinek między węzłami Gdańsk, lotnisko Gdańsko-Wczarnia, tu bez zmian, co oznacza, że po kolizji czterech samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Gdyni i tutaj jest korek, ale dłuższy jest także korek w przeciwną stronę. Choć nie mamy tu informacji o żadnym zdarzeniu drogowym, chociaż na wysokości węzła Osowa pojawiło się oznaczenie robót drogowych, więc być może tu jakieś prace szybko postępujące. No niestety szybko nie postępuje ten korek, tylko kierowcy w nim utknęli. Mamy też korek na S7 i tutaj też z powodu robót drogowych między Lublewem Gdańskim a węzłem Gdańsk Południe. Tutaj jest właśnie dość duży ruch na jezdni w kierunku Żukowa i z tego powodu się korkuje. Spowolnienie jest też między węzłami Kowale i Borkowo na jezdni w kierunku Gdyni i tutaj powód ten sam, czyli roboty drogowe. I dobra informacja z S3, którą odblokowano na trasie między węzłami Pyrzyce i Gryfino w pobliżu Bielic. Tam wcześniej, przypomnijmy, zapalił się samochód osobowy. Było zwężenie w kierunku Szczecina i mamy jeszcze informację z 94 na trasie A, że jednak do tego zdarzenia nie doszło na S19, tylko na 94. I to by się zgadzało, bo tutaj jest informacja o ruchu naprzemiennym, który na drodze ekspresowej nie występuje. Odcinek Dębica-Sędziszów Małopolski, przypomnijmy, w pobliżu Nagawczyny, tu po zdarzeniu samochodu osobowego i autokaru, wskutek którego jedna osoba została ranna, obowiązuje ruch naprzemian jednym pasem na 552 kilometrze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wracamy do tego samochodu, o który pytam. Jak podejrzewałem, bardzo łatwa ta zagadka się okazała. To jest Star. Pozdrawiamy Adam i Renia z Santa Fe. Oczywiście chodzi o markę Star. Robert z Ducato też to wiedział. Kto jeszcze wiedział?
4: Ja prawie zgadywałem.
0: Dobrze.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Myślę, że chodzi o markę Star. Grzesiek z Koblanki, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, Grzesiek.
4: Pada jak diabli.
0: No właśnie, jak pada jak diabli, to pamiętajcie o tych światłach.

0: mijania. Dziękujemy za dobrą odpowiedź. Grześku, kto jeszcze wiedział?
1: Cześć, Piotr, Warszawa. Cześć, oczywiście Piotr. Chodzi o Stara. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Piotr z Rynu też wiedział, nie tylko z Warszawy. Ania z Tarnowa, świetna odpowiedź. Jarek z Łomży, Tobo 123, Artis Ząbek, Paweł z Dafa, Tomek z Yamachy, Przemo z Poznania na Yamasze. To chyba, Tomku, mokniesz, jak pada oczywiście.
2: Halo, tutaj
0: halo.
2: Paweł z Maserati.
0: Cześć,
2: jeżeli
0: Pawle.
2: Chodzi o konkurs, to moim typem jest marka Star. Dodamy Y, to mamy Stary. Pozdrawiam wszystkich maseraków i wszystkich, co dzisiaj w trasie.
0: Czyli dla wszystkich tancerzy, domyślam się. Pozdrowienia mamy. Przemo z Poznania wiedział, że chodzi o Stara. Tomasz z Toyoty, Artur ze Skanie, Ewelina z Kii. Bardzo dobra odpowiedź, Ewelino. Marcin z Testi, Peter, Jacek z Radomska, Maria z Taxi. Po raz kolejny dobra odpowiedź. Kto jeszcze?
3: Jeżeli do marki Star dodamy Y na końcu, wyjdzie nam Stary. Stary to senior. Highlander z tej strony.
0: Brawo, Highlanderze. Halo, halo.
4: No to będzie Stary, dobry Star. Pozdrawiam. Piotr Zyskot.
0: Pozdrawiam. Stary, ale Jary Star. Oczywiście, że tak. Ktoś jeszcze?
5: Cześć, chodzi pewnie
0: Cześć.
5: O Stara. Dodamy Y, jest Stary. Pozdrawiam Grzegorz z Renaty.
0: Pozdrawiam Grzegorz z Renaty. Hubert z I30 N-Line. Brawo, piękna odpowiedź, pełna, nawet z modelami Stara. Paweł z Dastera, Piotr Toruń Tesla, Chris ze Skanii, Ania i Darek ze Złotej. Świetna odpowiedź. Paweł BMW, Malutki z UK, Andrzej z Tczewa. Pewnie, że Star ze Starachowic. Król Jakub tak napisał.
6: Wydaje mi się, że chodzi o markę Star. Dodajemy Y i będzie Stary. Mariola.
0: Mariola też wiedziała, jak słyszycie. Julek wiedział, Tomek z Renault wiedział i napisał. I jeszcze chodzi o polskiego Stara. Pozdrawiamy z Wietrznego Pola w Pożogu. Ola, Ania, Marysia i Paweł, proszę bardzo. W kolektywie Siła też odgadli, że chodzi o Stara.
7: Dzień dobry, kłania
0: się
7: Bartek ze Skody.
0: Cześć,
7: myślę,
0: Bartku.
7: Że chodzi o markę Star. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również Bartek ze Skody i Bartek z Volvo V60. Też wiedzieli, kto był najszybszy.
8: Wydaje mi się, że chodzi o markę Star. Jak dodamy Y, mamy Stary. No sorry, senior, no, ale Stary. Pozdro, Marcin.
0: Marcin, wygrywa tę rozgrywkę i sława spośród tych, którzy pisali. Czyli Marcinie i Sławasie. Będą brawa dla wszystkich i dla was też, ale wy możecie również pozdrowić kogo chcecie, pisząc te pozdrowienia albo nagrywając pozdrowienia dla swoich najbliższych. Wielkie brawa, powiedziałem. Do pozdrowień Marcina i Sławasa dodamy oczywiście piosenkę, a teraz gramy, gramy, gramy i wracamy do rozmowy o seniorach.

0: Zablokowany jest jeden pas ruchu w Leokadiowie. Na początku S12 w kierunku Lublina. Rafik Lu informuje o tym. Szerokości i przyczepności życzy. Co tam się stało? Piękna dostawcza Gwiazda została zniszczona, bo uderzyło w nią ciężarowe Renault. Auto na szczęście to jedyna ofiara. No właśnie, na szczęście jedyna ofiara. Włączajcie światła mijania, jeżeli pada naprawdę. Nie zapominajcie o tym, te automaty nie zawsze działają. A teraz wracamy do rozmowy o seniorach za kierownicą. Doktor Andrzej Markowski, psycholog transportu, jest z nami. Dzień dobry, panie doktorze, witam serdecznie.
1: Kłaniam się. Witam.
0: Panie doktorze, senior to ile ma lat?
1: Senior metrykalny czy senior rzeczywisty? Dlatego, że to są dwie różne rzeczy.
0: No właśnie, no to ten rzeczywisty. No,
1: dlatego ten rzeczywisty to jest bardzo, to może mieć i 50 lat i może mieć dopiero 90, a i ponad 90. Nawet niedawno, bo 2-3 dni temu trafiła do mnie na badanie, przedłużając prawo jazdy. Taka pani, która miała 88 lat.
0: No dobrze, to
1: doskonała i wspaniała i myślenie, i osobowościowo, i przewidywanie
0: itd. I co, przedłużyło się prawo jazdy i generalnie
1: no
0: wszystko
1: tak,
0: dobrze,
1: ona może,
0: prawda?
1: Bo robi to, tak, bo robi to bezpiecznie, ale też niedawno trafił do mnie taki mężczyzna w wieku 58 lat, który absolutnie nie mógł już dalej jeździć, ponieważ pewne funkcje i poznawcze, i funkcje motoryczne, i tam wiele różnych innych cech takich psychologicznych było poniżej normy, poniżej tego, co pozwala na bezpieczne funkcjonowanie grupy.
0: Czyli tak naprawdę my możemy wysunąć taki wniosek z tego, co pan mówi, panie doktorze, że nie ma precyzyjnego wieku, w którym należy przestać prowadzić samochód, prawda? I nie wiadomo, dlaczego Unia Europejska ten wiek chce jakoś tam ustalić. Nie lepiej byłoby, gdyby co jakiś czas, no powiedzmy co 5 lat, każdy z kierowców musiał przejść takie badania psychotechniczne?
1: No oczywiście, że byłoby lepiej. To znaczy nigdy nie można, to bo to jest takie klejszachtowanie, to znaczy przyjęcie, że jeżeli ktoś ma ileś tam lat, to tak samo jak jest i w młodym wieku, że 18-latek może mieć już, że 17-latek może starać się o prawo jazdy, a 18-latek może usiąść tak jak teraz jest za kierownicą autobusu, prawda? I oczywiście w tej grupie mogą zdarzyć się osoby, które są w pełni dojrzałe i emocjonalnie i społecznie, żeby móc siadać za kierownicą czy nawet autobusu, ale jest to rzecz zdecydowanie wyjątkowa. Natomiast jeżeli chodzi o osoby starsze, to tutaj tak. Dlatego, że badanie psychologiczne to nie jest kara za coś. To jest takie lustro, przed którym no, musimy co jakiś czas stanąć i zobaczyć, ile tych zmarszczek, czyli niedoskonałości psychologicznych się pojawiło i jak one mogą wpłynąć na moje funkcjonowanie w ruchu drogowym. Jeżeli w trakcie takiego badania psychologicznego wychodzi, że zwiększa wrażliwość na olśnienie, że gorzej widzę w gorszych warunkach widoczności, to powinienem sam sobie wpisać w głowie w prawo jazdy, nie jedź między zmrokiem a świtem i tak dalej. Jeżeli nagle dochodzę do wniosku, widzę w trakcie takiego badania, że więcej niż 3 czy 4 informacje, które jednocześnie do mnie docierają, powodują, że

0: następuje gwałtowne zwolnienie podejmowania decyzji, no to wpisuje sobie w to w głowie prawo jazdy. Nie jeździ w ruchu.
1: No dobrze, to z tego, co pan mówi, panie doktorze, wynika takie pytanie moje, kolejne, czy potrafimy sobie w głowie, czy wszyscy potrafią sobie w głowie to wpisać, że oj, coś ze mną nie tak, może przestanę jeździć samochodem, prowadzić ten samochód.
0: Nie, dlatego jest następna rzecz, która, bo to jest ta informacja, która trafia do kierowcy po badaniu. Natomiast w wyniku tego badania powinno być nie tylko wypisanie orzeczenia, brak przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdu, czy istnienie tych przeciwwskazań, ale jednocześnie wydanie podpisanego przez badanego takiego certyfikatu 2-3-stronicowego, bo to jest możliwe i to nie jest żadna trudność, gdzie jest opisane pewne funkcje i ich wpływ, stan tych funkcji, ich wpływ na działanie w ruchu drogowym, na funkcjonowanie w ruchu drogowym, prawda? Sprawność koordynacji wzrokowo-ruchowej na poziomie poniżej norma, czy nawet powyżej tej normy. I co to znaczy, prawda? Jeżeli poniżej normy, to znaczy, że w takich a takich sytuacjach jechać nie możesz, albo musisz szczególnie uważać. I wtedy, jeżeli dochodzi do jakiegoś zdarzenia drogowego, w którym ta funkcja odgrywała istotną rolę, to wtedy my jako społeczeństwo, możemy żądać od takiego nierozsądnego kierowcy poniesienia wszystkich.
1: Rozumiem.
0: Nawet ubezpieczyciel może żądać od niego. I wtedy byłoby to dodatkowa motywacja do przestrzegania nie tylko przepisów ruchu drogowego, ale włączenia swojej kondycji psychologicznej w bezpieczeństwo.
1: No i niektórzy by zrozumieli, że bierzemy jednak odpowiedzialność za własne czyny. Doktor Andrzej Markowski, psycholog transportu, jest z nami. Do rozmowy wracamy za parę minut.

0: ja zupełnie inaczej.
1: Mm-hmm. Ja zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o używanie ostrych słów i jeżdżenie samochodami.
2: Tak.
1: Zupełnie
2: wszystko,
1: inaczej.
2: Nic się nie zgadza.
1: Mm-hmm. Nic się nie zgadza. Nie wiem jak u was, ale u nas coraz ciężej z warunkami drogowymi. U was chyba też. Na A4 coś się dzieje, zdaje się. Halo, halo, halo.
3: Dzień dobry, kłania się Bartek ze Skody. A4, autostrada A4, kilometr 117, pas w kierunku Wrocławia. To jest odcinek od granicy do Wrocławia. Jest w tym momencie zablokowany. Tam jest wypadek, bus wjechał w tył ciężarówki, wylądował helikopter, jest straż, także droga w tamtą stronę jest całkowicie zablokowana. Jeszcze pewnie przez dłuższą chwilę będzie. Aha. Nie wspominaliście państwo nic do tej pory. Także życzę szerokości i proponuję tam sprawę. Zdać mapę i omijać. Tutaj to na węźle Budziszów już najlepiej.
1: Dziękujemy. Pamiętajcie, aplikacja do waszej dyspozycji w każdej drogowej sprawie. Jeżeli czegoś nie powiedzieliśmy, to wy dopowiedzcie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, twórzmy taką społeczność. Dzięki temu łatwiej nam się podróżuje po Polsce i Europie i świecie, bo wszędzie, gdzie jest internet, jest PRK Polskiej Rady Kierowców. Co jeszcze na 74? Halo, halo.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Łukasz z Oktawii. Chciałem poinformować, że na drodze 74 na 55 kilometrze leżą rozrzucone gałęzie. Uważajcie, bo naprawdę można nieźle uszkodzić samochód, przynajmniej uszkodzić samochód, jeśli nie poturbować samych siebie. Aha. Szerokości przyczepności, wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, dziękujemy za informację, a teraz Ewa z kolejną porcją od nas.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od A4, o której informował już jako drugi nasz słuchacz, bo wcześniej też już była ta informacja. Między węzłami Udanin i Gościsław w pobliżu miejscowości Gościsław po zderzeniu ciężarówki z busem rzeczywiście jezdnia w kierunku Wrocławia jest obecnie całkowicie zablokowana. To 118 km tej trasy. Objazd prowadzi węzłem Budziszów i tutaj utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 18.30. Na A1 między węzłami Kamieński i Piotrków Trybunalski Południe w pobliżu Bud Porajskich po kolizji osobówki z ciężarówką zablokowane są dwa pasy w kierunku Częstochowy na 370 km. Droga krajowa numer 94. Jeśli chodzi o odcinek Dębica, Sędziszów Małopolski, czyli Podkarpacie w pobliżu Nagawczyny zderzyły się samochód osobowy i autokar. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Dębicy, co oznacza, że kierowcy jadą na zmianę jednym pasem na 552 km. Bez zmian na Mazowszu, na Krajowej 12 na odcinku Radom-Zwoleń w pobliżu Klfatki Królewskiej. Tu przypomnijmy, po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i dostawczego droga nadal jest całkowicie zablokowana na 512 km. W tym wypadku dwie osoby zostały ranne. I jeszcze dobra informacja na koniec. To jest S6 odblokowana między węzłami Gdańsk-Lotnisko Gdańsko-Wczarnia. Tu powinien rozładowywać się korek w kierunku Gdyni na 330 km, bo odblokowano przejazd po kolizji czterech samochodów osobowych.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I jeszcze jedna informacja od was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, halo.
6: Witajcie, drogie radio.
1: Witamy.
6: Pozdrawiam was z deszczowego Krakowa, pochmurnego. I od samego rana do południa rzuciły mi się w oczy dwie sytuacje. No, rano policja na światłach do jazdy dziennej, teraz tak samo policja na światłach do jazdy dziennej. No, panowie, władzo, droga, policjanci, powinniście nam dawać przykład chyba, tak? Jak powinno się używać i jakich świateł w takich warunkach. Pozdrawiam serdecznie, Ulka z Krakowa.
1: Pozdrawiamy, Ulko. Może automat im nie zadziałał,
2: no,
1: panom policjantem. Panowie policjanci, też musicie włączać. Naprawdę, to jest bardzo dobry głos Ulki z Krakowa. Świećcie przykładem, czyli świećcie światłami mijania w takich warunkach drogowych, deszczowych, a nie tak jak to tak jak zauważyła było. Nasza słuchaczka. Wyjeżdżamy na wysokich obrotach, a za chwileczkę wracamy do rozmowy o seniorach za kierownicą.

0: No stygnie lato, wystygło tak naprawdę to lato, bo dziś mamy pierwszy dzień jesieni. Policjant też człowiek, może się zamyślić jak każdy inny. Kierowca Tomek z RX-a pisze w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. To prawda, może się zamyślić, ale tak naprawdę policjant jest nacenzurowanym, zwłaszcza w radiowozie. Prawda, kierowcy, zwracamy uwagę na radiowozy. Jeżeli radiowóz nie ma włączonych świateł mijania w czasie deszczu, no to myślimy sobie, o proszę bardzo, oni nie włączają, to ja też nie mogę, albo automat nie przełączył, więc tak naprawdę podwójnie, a nawet poczwórnie powinien się zastanowić, co robi. Czy ma światła stopu, czy go widać, czy włączył światła mijania. Tak sobie myślę, że zwracamy na te radiowozy uwagę i policjant powinien dawać przykład. Może się mylę. Zapytam eksperta w takim razie. Doktor Andrzej Markowski, psycholog transportu. Panie doktorze, mam rację, że jako kierowcy zwracamy bardziej uwagę i policjant jest bardziej nacenzurowanym niż każdy inny kierowca?
1: Oczywiście, dlatego że stanowi zagrożenie, w cudzysłowie, oczywiście mówię, wyróżnia się swoją funkcją
0: właśnie
1: ruchu drogowym,
0: właśnie,
1: a funkcja ta jest funkcją, no właśnie, tresera, o tak bym to nazwał.
0: Dokładnie.
1: I to nie zawsze sprawnego tresera. Stąd rzeczywiście to, w jaki sposób funkcjonariusze policji działają w ruchu drogowym, to wpływa na nasze zachowanie. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze w głębokim komunizmie, ja dokładnie pamiętam te czasy, policjant był osobą docna skorumpowaną, szczególnie policjant ruchu drogowego. I mówię to z pełną świadomością, dlatego że wtedy można było wszystko tak załatwić z policjantem, jeżeli było jakieś przestępstwo. I to niekoniecznie faktycznie, niekiedy wydumane przez policję, to właśnie. Tego typu zachowania przeciągnęły się i funkcjonują chyba nadal w Rosji, z tego co ja wiem.
0: Na szczęście mam nadzieję, że nie u nas, panie doktorze, prawda? I że już jest o wiele lepiej, natomiast cały czas naprawdę policjant powinien świecić przykładem i nie dziwię się tym słuchaczkom i słuchaczom, którzy twierdzą, że jeżeli w czasie deszczu policjant nie włącza świateł mijania, no to na niego zwracamy uwagę. Wróćmy do tematu seniorów, panie doktorze.

0: za kierownicą. Bo tak sobie myślę, że skoro w Europie już niedługo blisko połowa populacji będzie miała ponad 50 lat, bo starzejemy się jako Europejczycy, w Polsce podobno po 60 roku życia już niedługo będą stanowić znaczną część społeczeństwa takie osoby. No to co, przestaniemy jeździć samochodami niedługo?
1: To problem w tym, że my się szybciej starzejemy niż niektóre kraje europejskie, choćby tak jak Francja, gdzie to starzenie się, tam przyrost naturalny jest zdecydowanie większy, 1,7 czy tam prawie 2, a u nas 1,3, coś takiego jest. Tak, że my się szybciej starzejemy niż inne społeczeństwa, a w związku z tym nas to dotknie prędzej niż niektóre społeczeństwa zachodnioeuropejskie. No ale abstrahując od tego, rzeczywiście coś z tym trzeba zrobić. To znaczy problem polega na tym, że albo nastąpi wykluczenie z ruchu drogowego tych starszych wiekiem ze względu na ich niesprawności psychologiczne, ocenę sytuacji, podejmowanie decyzji i sprawność wykonania decyzji, bo to te trzy aspekty mogą być zaburzone, albo coś zrobimy, żeby ta ocena sytuacji, podejmowanie decyzji i wykonanie podjętych decyzji było na poziomie zadowalającym, takim, który pozwala zakładać, że ten człowiek w ruchu drogowym nie zrobi krzywdy ani sobie, ani innym uczestnikom ruchu drogowego. Czyli muszą być pewne działania, które ćwiczą te funkcje, które mogą być zaburzone. Bo można pewne rzeczy wyćwiczyć. To nie jest tak, że jeżeli... Bo wiek powoduje degradację pewnych funkcji. To jest naturalne i oczywiste. Ale jeżeli coś ćwiczymy, to wtedy szybkość tych degradacji albo zostaje spowolniona, albo nawet można odwrócić.
0: Może.
1: Tak, można
0: tylko trzeba mieć chęć, ochotę i samozaparcie do tego ćwiczenia. Tak mi się wydaje.
1: Ale jeżeli na jednej sali położymy no właśnie nasze wykluczenie z ruchu drogowego, a na drugiej poświęcenie trochę czasu, prawda, czy na określone ćwiczenia, które pozwolą utrzymać...
0: To rozsądny człowiek, który będzie chciał korzystać z ruchu drogowego, będzie motywacja. Dokładnie, będzie ćwiczył.
1: Dlaczego? Ja pamiętam jeszcze, jak był PKS i tam miałem też, bo to było bardzo intratne zajęcie dla kierowców zawodowych wtedy, jeżdżenie po Europie. I ci właśnie 60-latkowie zbliżający się do 60 roku życia kierowcy sami koniecznie chcieli właśnie dowiedzieć się, jakie ćwiczenia, w jaki sposób można utrzymać pewien poziom funkcji psychologicznych, bo to zapewniało im pracę.
0: Czyli mamy motywację, chcemy więcej. Rozumiem.
1: I teraz rolą nas, czyli społeczeństwa, jest wzbudzić u osób starszych pewną motywację do ćwiczenia. Dlaczego? Dlatego, że to się nam będzie zwyczajnie opłacało. Ci ludzie będą mniej chorowali, będą mniej mieli różnego typu niekorzystnych zdarzeń, nie tylko drogowych, ale w życiu. I w większym stopniu zmotywujemy starsze osoby do tego, żeby pewne funkcje, pewne sprawności były ćwiczone, damy im takie ćwiczenia, tym większa szansa dla nas, że mniej ci starsi ludzie, a ich będzie, tak jak pan trafnie powiedział, coraz więcej, będą obciążali nas wszystkich, bo
0: również na drogach.
1: Również na drogach, tak.
0: Panie doktorze, doskonała konkluzja naszej rozmowy. Do ćwiczeń w takim razie, dbajmy o siebie, będziemy bezpieczniejsi na drogach. Doktor Andrzej Markowski, psycholog transportu, z nami w Wysokich Obrotach. Dziękuję pięknie, miłego wieczoru.
1: Panie.

Za 14 minut będzie godzina 17, a czas na kolejny koncert życzeń, tym razem Sławas, którym był zwycięzcą zgadywanki o samochodzie seniorze. Z drogowymi pozdrowieniami pisze Sławas dla wszystkich słuchaczy i ekipy PRK, tym razem ze słonecznej ziemi lubuskiej. No dobrze, Sławasie, no to dla wszystkich słuchaczy gramy. Od Sławasa.

0: Dziś w wielu miejscach pada, jak zresztą pisaliście w aplikacji, nagrywaliście wiadomości głosowe, a skoro pada, to przydają się wycieraczki. Nie, nie zapomniałem, mimo że niektórym się wydaje, że zapomniałem. Wycieraczki do wygrania będą po godzinie 17. Możecie się już zgłaszać po nie, jeżeli chcecie wymienić na ten sezon jesienno-zimowy, na sezon, w którym tych wycieraczek będziemy używać zdecydowanie częściej, a wasze już coś tam nie śmigają tak dobrze jak dawniej, no to zapraszam do aplikacji, możecie się zgłosić po godzinie 17, jak powiedziałem, do wygrania kolejna para wycieraczek. Jak się zgłosić? Wystarczy napisać numer telefonu, pod który mamy oddzwonić po godzinie 17, dodać swoje imię i tak. Napiszcie imię i numer telefonu, pod który oddzwaniamy po godzinie 17. Kupon na wycieraczki o wartości 100 zł do zdobycia. Ja trzymam kciuki za was oczywiście. Na pewno komuś się uda, to mogę obiecać. A Ewa może obiecać. Co ty możesz obiecać, Ewa?
1: Wiadomości drogowe.
0: O, proszę bardzo.
1: Zawsze najświeższe, tylko u nas.
0: Muszę zapamiętać ten slogan reklamowy.
1: Oczywiście.
0: Zawsze najświeższe, tylko u nas. Wiadomości drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od A4, bo tutaj sporo naszych zgłoszeń od słuchaczy właśnie. To jest sytuacja, która nie zmieni się na pewno przez 3 godziny, więc tutaj A4 trzeba omijać, zjeżdżając z niej węzłem Gościsław. A to wszystko dlatego, że między węzłami Udanin i Gościsław właśnie na 118 kilometrze zderzyły się samochód ciężarowy i bus. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana i tutaj właśnie wyznaczono objazd węzłem Budziszów. To nie jedyne problemy na autostradzie, mamy je też w województwie łódzkim, czyli to jest A1, odcinek między węzłami Kamieński i Piotrków, Trybunalski Południe. To w pobliżu Bud Purajskich po kolizji osobówki z ciężarówką. Zablokowane są dwa pasy na jezdni w kierunku Częstochowy na 370 km, chociaż tutaj nie ma specjalnie dużych utrudnień, więc albo służbom udało się już odblokować ten przejazd, albo natężenie ruchu w tym miejscu nie jest duże, chociaż obstawiam to pierwsze jednak. Droga krajowa nr 94, trasa Dębica, Sędziszów Małopolski w pobliżu Nagawczyny. Tu po zderzeniu samochodu osobowego i autokaru jest zwężenie w kierunku Dębicy, co oznacza, że kierowcy na tym odcinku 94 jadą na przemian jednym pasem. Dodatkowo w tym wypadku ranna została jedna osoba, a doszło do niego na 552 kilometrze. Tutaj już utrudnienia powinny dobiegać końca, ale na razie nie mamy informacji o odblokowaniu trasy. No i przypominam też dobre informacje z S6 z Trójmiasta między węzłami Gdańsk, lotnisko Gdańsko-Wczarnia. Odblokowano przejazd w kierunku Gdyni na 330 kilometrze. Tutaj zderzyły się 4 samochody osobowe i właśnie było zwężenie. Tutaj korek jeszcze jest i jest dłuższy korek w przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Łodzi. Tutaj wygląda na to, że przy węźle Gdańsk-Osowa prowadzone są prace drogowe i z tego powodu właśnie ruch w czasie popołudniowego szczytu komunikacyjnego znacznie zwalnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Kolejny wpis pojawił się w aplikacji, jeżeli chodzi o sytuacje drogowe. A1 w kierunku Łódź i koniec. Widzę, że nasz słuchacz jest między Radomskiem a Piotrkowem Trybunalskim na A1 w kierunku Łodzi. Co tam się dzieje, drogi słuchaczu, o czym chciałeś poinformować? Poproszę o kolejny wpis, bo na razie nie jestem w stanie wydedukować z tego twojego wpisu, o co chodzi. A jak zdjęcie zamierzałeś załączyć, to się nie załączyło i dlatego nie widzę. 17 minęła, a o 17 jak zwykle informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W tym momencie 9 stopni w Zakopanem i tam jest najchłodniej, najcieplej ponownie w Szczecinie, 18,8, prawie 19. Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o temperaturę. Natomiast jeżeli chodzi o aurę, no to w wielu miejscach w Polsce pada deszcz i jest nieprzyjemna sytuacja i niebezpieczna niekiedy dla kierowców, więc pamiętajcie, światła mijania włączamy, żeby być lepiej widocznym na drodze. Jak będzie wieczorem, późnym wieczorem i nocą? Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami przewidują synoptycy w centrum i na południu kraju, także rozpogodzenia. Z kolei tym, co będzie nam utrudniało jazdę, to przelotne opady deszczu po pierwsze. Na zachodzie kraju po północy, a wcześniej na wschodzie kraju będzie padało. Natomiast silne zamglenia i mgły, głównie w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze po południowo-wschodnie obszary Polski. Niestety mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, zapowiadają synoptycy na dzisiejszą noc. Od 4 do 10 stopni, tyle zobaczymy na termometrach. Zdaniem specjalistów od pogody wiatr pozostanie słaby. Zmieni kierunek, będzie zachodni i południowo-zachodni, a teraz wieje jeszcze z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy po godzinie 17. Oczywiście cały czas na wysokich obrotach. Po godzinie 17 również do zdobycia kolejne wycieraczki. Kupon, voucher, jak wolicie, na 100 zł na wycieraczki. Nowiutkie wycieraczki, które będą ścierały wszystkie nieczystości i deszcz, i śnieg z waszych szyb. Kto chce, zgłasza się oczywiście. Numer telefonu, jej imię poproszę. Kłaniam się, Robert Kilan.

0: Ała.
1: Monika Gniewaszewska w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: Dzień dobry.
1: To ta niegrzeczna.
0: Kto tu był niegrzeczny jest? Ja przyszłam w dobrym humorze.
1: I cieszę się. W takim razie teraz przekażę Monika.
0: Żebyś mi go nie zepsuł.
1: Absolutnie nie będę nawet się starał.
0: Nie musisz nawet się starać.
1: Żeby ci zepsuć humor? Słuchaj, poprawię ci humor w takim razie, dobrze? I poprawię sobie humor i wszystkim słuchaczom Polskiego Radia Kierowców. Teraz poprawiam humor dzięki Norbertowi.
0: O.
1: Norbert pisze, pozdrawiam najlepsze radio w eterze z Kenii. Tu też nas słychać. Rzeczywiście jest lokalizacja Norberta niedaleko Mombasy. W Kenii też nas słychać, mówiłem. Tam, gdzie jest internet, jest PRK Polskiego Radia Kierowców. Norbercie, jak tam ruch?
0: Właśnie, na
1: już mówię, na jakiej drodze jest A14. Na A14 niedaleko Mombasy w Kenii. Norbercie, jak tam ruch?
0: Korka.
1: Proszę bardzo, Monika Gniewaszewska. Najświeższe informacje zawsze u nas, już teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W przeciwieństwie do Polski. Mi tutaj ten korek, który był na A1, rzeczywiście jest w stronę Łodzi. No i on jest taki dosyć uciążliwy, chociaż może nie bardzo. Zmierzę go teraz tak szybciutko. 2 kilometry. Co? Znowu
1: to uciążliwy, czy nie bardzo?
0: Nie bardzo.
1: Nie bardzo.
0: Mhm. Znaczy nie wiem w sumie, bo ma 2 kilometry.
1: Nie możesz mówić, że nie wiesz.
0: Dlaczego?
1: Bo jesteś ekspertem w dziedzinie korków, więc musisz wiedzieć.
0: 2 kilometry to bardzo uciążliwy korek, gdyż tracimy bardzo dużo czasu. Mhm. W tym korku właśnie. Mhm. Może przypomnę, gdzie on jest. Drogowcy donoszą, że między węzłami Kamieńsk, Piotrków Trybunalski, południe, Budy Porajskie. To tutaj doszło do zdarzenia drogowego. Kolizja była, samochód osobowy i ciężarowy, bez poszkodowanych na szczęście. No ale ten korek dwukilometrowy, jednak względne, tego się będę trzymała, czy długi, czy krótki, bywają dłuższe. A4 też mamy kłopoty z przejazdem na Dolnym Śląsku. Węzeł Udanin Gościsław na wysokości miejscowości Gościsław. 118 kilometr. Ciężarówka z busem się zderzyły. No i tutaj jest dosyć duże utrudnienie. Do tego zdarzenia doszło godzinę temu. Zablokowaną mamy jezdnię w stronę Wrocławia. Trzeba omijać, zjeżdżając węzłem Budziszów. Ten jest w stronę Wrocławia otwarty, bo przypomnę, że w kierunku Legnicy węzeł Budziszów Kąty Wrocławskie te węzły są pozamykane, bo trwają prace drogowe na nich. 12 na koniec. Dobre wiadomości. Radom Zwoleń, miejscowość Klwatka Królewska na Mazowszu. Mieliśmy zderzenie dwóch osobowych i auta dostawczego i drogę zupełnie zablokowaną. No a teraz drogowcy donoszą o odblokowaniu 12.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A już za kilka minut gramy. Gramy o te wycieraczki, które zapewniają bezpieczeństwo w czasie deszczu. Już niedługo ktoś je wygra. Trzymam kciuki oczywiście za was.

0: No to czas na zwycięstwo. Ktoś wygra wycieraczki już za chwileczkę, już za momencik.
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: Mariusz jest z nami w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry, Mariuszu. Jedziesz czy stoisz?
2: Tak, dzień dobry. Witam was wszystkich serdecznie. No, akurat jestem w trasie.
0: W trasie.
2: Olsztynka w stronę Tymbarka, więc całkiem długa trasa.
0: Olsztynek, Tymbark, tak? Okej, okay, rozumiem. Tak. I mniej więcej w połowie trasy, na początku, kończysz czy co?
2: No nie, tak myślę, że jedną czwartą przejechałem dopiero, więc...
0: Jedną czwartą. Dobrze, to jeszcze trochę czasu spędzisz z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. No, oczywiście słuchaj, zadanie dla ciebie to odpowiedzieć prawidłowo na pytanie. Oczywiście możesz skorzystać z podpowiedzi, a wręcz rekomendowałbym skorzystanie z podpowiedzi, jeżeli nie będziesz wiedział, o jaką markę, jeżeli nie będziesz absolutnie pewny, o jaką markę samochodu będę pytał. Bo będę pytał o samochód. Jak to w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Gotowy jesteś?
2: Okej. Tak.
0: Dziś mamy 23 dzień września. Ktoś ci tam podpowiada? Tak, słyszałem.
2: Nie,
0: żartuję przecież. To CB Radio tak trzeszczało, czy co?
2: Nie, CB Radio akurat miałem wyłączone.
0: Okej, okay, dobra. A ja coś słyszę. Dobra, nieważne. 23 dzień września 1940 roku, cofnęliśmy się w czasie. To był dzień pierwszej oficjalnej prezentacji lekkiego samochodu terenowego dla wojska. Ten samochód nazywał się Willys. I teraz moje pytanie rocznicowe. Jaka marka jest sukcesorem tego samochodu? To znaczy, jaki samochód wyrósł z tego Willisa z 1940 roku? Wiesz czy nie wiesz?
2: Jestem na 100% pewien, nie chcę strzelać, to proste odpowiedź.
0: Dobrze, Mariuszu, w takim razie uważaj, przecieramy wycieraczkami szybę, żeby było prościej. Wymyśliłem taką podpowiedź abstrakcyjną, nie ukrywam. Ta podpowiedź będzie abstrakcyjna, ale mam nadzieję, że ci pomoże. To jest samochód dla miłośników litery P. Ci miłośnicy, jak widzą literę P, to robią tak,
2: Tak myślałem, tak pierwsza myśl, jaka mi wpadła do głowy. Że chodzi o Jeepa.
0: Tak jest, chodzi o Jeepa. Pisze się JEP i oczywiście chodzi o Jeepa. Brawa dla ciebie, brawa dla ciebie. Kupon na 100 zł na nowe wycieraczki do twojego samochodu należy do ciebie. Jaki to samochód otrzyma te nowe wycieraczki?
2: Jaki samochód? Volkswagen Charan.
0: Volkswagen Charan. Fajny, duży, rodzinny. Niech się cieszy z nowych wycieraczek. Nie rozłączaj się, musimy wiedzieć, gdzie ten Charan jest zaparkowany, żeby dostarczyć mu wycieraczki, a jutro kolejny raz ktoś zdobędzie w Wysokich Obrotach pióra wycieraczek. Nowiutkie na sezon jesienno-zimowy.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.

0: Ja mu wgasa, on zgasł. Było takie kiedyś powiedzenie, jeżeli chodzi o samochody, gaz na ulicach. Wspomnienie, no, słabych czasów, kult przed momentem na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców.
1: Słusznie minął.
0: Bardzo dobrze.
1: Trafna uwaga, jak ja przyjdę, to
0: naprawdę te trafne uwagi zdarzają się coraz częściej. W Mombasie nie wiadomo, jaki ruch, bo...
1: Możemy sprawdzić.
0: Norbert, powiedziałaś już, że tam spokojnie.
1: Bez korków.
0: Norbert nie wie, bo siedzi w hotelu w nocy, gdy jechaliśmy z lotniska, było zupełnie pusto.
1: O.
0: No i nie wziąłem pod uwagę, wiesz, różnicy w czasie i dlatego...
1: Ale tak, dalej tak jest.
0: Ale dalej tak jest. W takim razie pozdrowienia również z Madison,
1: może
0: Wisconsin.
1: Cały czas tam jest też noc.
0: Teraz już jesteśmy, wiesz, w Stanach Zjednoczonych.
1: Dobrze, tak,
0: za sprawą Direksa. Korków tutaj nie ma, miasto bardziej przypomina Polskę niż Amerykę. Ten Madison w Wisconsin, dziękujemy. Proszę bardzo, jak PRK
1: Polska
0: Polskie
1: jest
0: Radio... Dokładnie, za sprawą PRK Polskiego Radia Kierowców i w Stanach Zjednoczonych, i w Kenii. I gdzie jeszcze jesteśmy
1: w
0: z wami?
1: W Bangladeszu.
0: W Bangladeszu też. Bangla?
1: Deszcz.
0: Deszcz w Polsce, Bangla. W wielu rejonach.
1: Trochę Bangla.
0: Dzisiaj trochę Bangla, tak, rzeczywiście uważajcie na siebie. A co się dzieje na polskich drogach, o tym już teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Przybyło utrudnienie na A4 niestety. Węzeł Łańcut Rzeszów Wschód w pobliżu miejscowości Krzemienica na Podkarpaciu. Tu mamy samochód osobowy, który uderzył w bariery bez na szczęście osób poszkodowanych. W komunikacie służby nie precyzują, w którą stronę są utrudnienia. To kolejna taka informacja od służb. Nie widać też specjalnie spowolnienia, więc trudno też powiedzieć dokładnie. Jeśli jesteście na A4 w okolicach 588 kilometra między węzłami Łańcut Rzeszów Wschód i wiecie, widzicie, jesteście świadkami tej sytuacji, przejeżdżacie na przykład, dawajcie znać, miejscowość Krzemienica, to tutaj na wysokości tejże właśnie doszło do tego zdarzenia drogowego. Jest zwężenie, to jest w komunikacie akurat zawarte. Kłopoty z przejazdem utrzymują się też na A4 na Dolnym Śląsku, tutaj mamy blokadę jezdni w stronę Wrocławia, tak przynajmniej donosi komunikat służb. Węzeł Udanim, węzeł Gościsław na wysokości Gościsławia, 118 km ciężarowy zderzył się z busem. No i w związku z tym, właśnie wpadła aktualizacja i to chyba będzie dobra wiadomość, bo teraz już jest zwężenie w stronę Wrocławia, a nie zupełna blokada, więc nie trzeba z A4 zjeżdżać, żeby tę blokadę ominąć. Nawet o dziwo nie ma dużego korka tutaj na A4 między Legnicą a Wrocławiem, w miejscu, gdzie doszło do tego zdarzenia drogowego. Jest po prostu spowolnienie, przed którym was ostrzegamy. No i na tej A1 nie ma jeszcze odwołania przez służby tych utrudnień z powodu właśnie zdarzenia drogowego między węzłami Kamieńsk, Piotrków, Trybunalski Południe na wysokości miejscowości Budy Porajskie na jezdni w stronę Łodzi. Mamy cały czas zwężenie, tak wynika z komunikatu, ale nie widać już zupełnie korka tutaj na A1 przed Piotrkowym Trybunalskim i dalej w stronę właśnie Łodzi. Tutaj na 370 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. No i wygląda na to, że służby zakończyły już tutaj czynności, bo korka nie ma, a był około 2-kilometrowy. No i 94 bez utrudnień między Dębicą a Sędziszowem Małopolskim, miejscowość Nagawczyna na Podkarpaciu, samochód osobowy tu zderzył się z autokarem i mieliśmy ruch na zmianę jednym pasem, teraz tych utrudnień już nie ma.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W każdej drogowej sprawie pamiętajcie, jeżeli widzicie jakieś utrudnienia, my nie powiedzieliśmy o nich, możemy w każdej chwili oczywiście uzupełnić wiadomości dzięki wam, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Jeżeli widzicie coś na swojej drodze, nie wahajcie się, używajcie aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A my gramy na wysokich obrotach.

0: Beautiful Girl, In Excess na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców. Romantycznie się zrobiło. No nie wszędzie romantycznie na drogach. Halo, halo?
1: Jak Katowice-Kraków wygląda czwórka, podpowiecie?
0: No pewnie, że podpowiemy, jak Katowice-Kraków. Całkiem nieźle, muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o odcinek między Katowicami a Krakowem. Tam delikatne spowolnienie tylko w jednym miejscu, na wysokości miejscowości Jeleń. Natomiast jeżeli chodzi o obwodnicę Krakowa, no to tutaj się zaczynają schody. Balice, jeżeli skręcisz, drogi słuchacz, na czwórkę w Balicach i będziesz przez południową obwodnicę Krakowa wędrował, no to tam się zaczyna Saigon, można powiedzieć. Długi korek aż do Tyńca, od Balic, ale jeżeli na północy 94, no to całkiem nieźle. Nie wiem, w którym miejscu w Krakowie lądujesz, ale do Balic całkiem znośnie to wygląda. Mam nadzieję, że pomogliśmy. Za 18 minut będzie godzina 18, cały czas na wysokich obrotach. Jedziemy sobie Antek Smykiewicz za chwileczkę, a potem Born to be Wild i Steppenwolf u nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Ale ja lubię, jak nasi słuchacze dają nam wyzwania. Karaś pisze, były już państwa miasta opisujące różne sytuacje drogowe, Bangladesz czy Saigon, bo powiedziałem, że Saigon mamy na drogach. Ciekawe, czy są inne. Zaczynam. Meksyk. Mamy Meksyk?
1: Możemy mieć.
0: Możemy mieć gdzieś Meksyk na drogach.
1: Możemy mieć.
0: A czy mamy życie jak w Madrycie?
1: Tak, zapewne.
0: Zapewne. No dobrze, no to w takim razie...
1: Pewnie.
0: Gdzie Meksyk na drogach? O tym Monika Gniewaszewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No myślę, że Meksykiem mogliby nazwać sytuację na S2. Kierowcy nią jadący właśnie, wyjeżdżający z Warszawy. Bo tak jak południowa obwodnica Warszawy już się oczyściła i między węzłami Opacz Warszawa Południe właściwie przejazd odbywa się płynnie. Ruch jest spory. Tak też tutaj S2 przy wyjeździe z Warszawy, no to korek ciągnie się chyba dzień jak co dzień, bo zaczyna za Ursynowem, ale krótko za Ursynowem i ciągnie przez most aż po Falemnicę. To właściwie w sumie około 10 kilometrów takiej bardzo powolnej jazdy wyjeżdżania z Warszawy. Te prace drogowe chyba są prowadzone na S2 i one cały czas tak spowalniają ruch. Właściwie to codziennie po południu. S8 też nam zwalnia Blizny Łaszczyńskiego, Żoliborz, ten odcinek w stronę Białegostoku. Zwalnia też tradycyjnie 7 w okolicach Łomianek na trasie między S8 a Łomiankami właśnie i to na obu jezdniach mamy takie spowolnienia. A poza tym już powolutku sytuacja się stabilizuje, chociaż wciąż bardzo dużo ruch mamy na obwodnicy Krakowa na A4, zwłaszcza na jezdni w stronę Rzeszowa między węzłami Krakowa.

0: Krakowska Wina, Kraków Południe, ale też za bramkami w Balicach nie brakuje samochodów. Bardzo dobrze wygląda teraz sytuacja na Śląsku. Wyjątkiem jest węzeł Gliwice-Sośnica na A4. Tutaj trwają prace drogowe na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia, no i trzeba się liczyć z takim spowolnieniem. Zwężenie wciąż mamy między Legnicą a Wrocławiem. Tutaj doszło do zdarzenia drogowego. Była kompletna blokada A4 w stronę Wrocławia, ale teraz od jakiegoś czasu, od jakiejś pół godziny między węzłami Udanin i Gościsław przejazd jest. Na 118 kilometrze jednak mamy zwężenie. Dostępny jest tylko jeden pas, bo tutaj jest ciężarówka z busem. One się zderzyły. Na szczęście nie ma poszkodowanych. No i oficjalne zakończenie tych utrudnień na A1. Węzeł... Za długo? Nudno? Nudno?
1: Nie, nie.
0: Powinnam coś zrobić?
1: Ale nie.
0: Nie.
1: Nie, zaprosić na przykład za 20 minut kolejne informacje drogowe.
0: Zapraszam na kolejne informacje drogowe za 20 minut.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: The Black Keys, Lonely Boy przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i powoli kończymy dzisiejsze wysokie obroty. Zaczyna się na luzie, za 5 minut będzie z wami, już właściwie jest Zbyszek Zegler. Dzień dobry, Zbyszku,
1: dzień dobry,
0: witam serdecznie.
1: Dzień dobry, Robercie,
0: Zbyszek
1: cieszę.
0: Kiedyś, już teraz zupełnie inną ma fryzurę, ale kiedyś moje długie włosy to jest coś, co lubię,
1: miałem
0: tak śpiewał.
1: Miałem długie włosy, tak. Miałem buty z wielkim czubem. Oczywiście, no. Że tak, jak
0: i
1: najbardziej.
0: I dzisiaj przypomnimy sobie te czasy, prawda?
1: Tak, będzie zespół Ira i Artur Gadowski i Sebastian Piekarek poopowiadają o tym, co tam się dzieje, bo Ira wraca z nową muzyką, więc będzie nowa piosenka Iry i powspominamy troszeczkę, no i poopowiadamy o amerykańskich samochodach Artur.

0: o niemieckich samochodach Sebastiana. No, będzie się działo, będzie się działo.
1: Po godzinie 19, jak się domyślam, tak Iran ze Zbyszkiem Zeglerem, a po godzinie 18 sam Zbyszek.
0: I dziękujemy bardzo Robertowi Kilenowi, ale było.

0: Dawid Podsiadło, to co masz ty, piosenka wybrzmiała pół minuty przed godziną 18 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym tutaj to już jest trochę cieplej, ale w ogóle to jest strasznie, strasznie zimno. Czuję się, jakbym był w Zakopanem. Tam jest w tej chwili w ogóle najzimniej w całej Polsce, tylko 9,3 stopnia, najcieplej w Szczecinie, 19 stopni. A jeżeli chodzi o pełne raporty pogodowe od synoptyków, którzy są bardzo mili i informują o tym, jak nam się będzie jechało, jeżeli chodzi o pogodę, to zaprezentuję je właśnie teraz, bo minęła 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, których i tak nie zobaczymy, bo ciemno, ale w centrum i na południu także będą pełne rozpogodzenia. Miejscami na wschodzie i nad morzem, a po północy także na zachodzie kraju przelotne opady deszczu dla równowagi. Temperatura minimalna w nocy od 4 stopni do 8 miejscami na północy i zachodzie Polski, około 10 na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej jeszcze w rejonach podgórskich Karpat od 1 do 3.

0: Wiatr słaby, na wschodzie i północy także umiarkowany. Będzie wiał z zachodu i z południowego zachodu. Coś czuję, że przymrozki nam się rzekują niebawem. Jutro w kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie możliwe burze. Jeszcze. I napada z tych burz, właściwie z chmur, które będą podczas burz oddawały wodę. 10 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu okresami. Temperatura maksymalna jutro od 14 do 17 stopni. Miejscami na północy kraju tylko 13, a w rejonach podgórskich maksymalnie 12, bo ta temperatura, którą podawałem przed chwilą, to jest temperatura prognozowana na najcieplejszy moment dnia jutro. W nocy jeszcze, aha, to już jest noc z czwartku na piątek, no to nie, to może za godzinkę. Zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zapraszam do udziału aktywnego w Na Luzie. Pamiętajcie o aplikacji Polskie Radio Kierowców i wiedzcie, bo na razie nie macie co pamiętać, że realizujemy dzisiejszy program w składzie Kamil Olak, kierownik wydawca dzisiejszej audycji, Monika Gniewaszewska, raporty z dróg i Michał Daniluk realizuje całość. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam, posłuchajmy sobie na początek The Less I Know The Better, Tame Impala. No a po godzinie 19, tak jak zapowiadaliśmy z Robertem, będzie zespół Ira, będzie Artur Gadowski, Sebastian Piekarek, nowa muzyka Iry i opowieści fajnych treści.

Zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Najpiękniejsze didu, didu, didu, didu na końcu. O, musi być. Oczywiście, że tak. Jan Borysewicz, Lady Punk. To za nami. 10 minut po godzinie 18. No taka była rozbawiona przed 18, a teraz przyszła taka smutna nagle.
1: Nie, w ogóle nie. Skupiona. Skupiona, bo myślałam, że odpuszczą, ale nie.
0: Monika Gniewaszewska wie, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

No i właśnie, te korki, one wcale nie odpuszczają. 18.10 i mogłoby się wydawać, że już powinno być czysto przejezdnie, ale wcale tak nie jest. Chociażby na północy kraju prace drogowe na S6 tutaj niestety sprawiają, to jest za Bramkami w Rusocinie, że bardzo zwalniamy, bardzo, bardzo między Bramkami w Rusocinie a węzłem Gdańsk Południe na jezdni w stronę

0: Gdańsk-Osowa. Tutaj na S6 kierowcy wjeżdżają w ten zator. Prawdopodobnie zdarzenie drogowe jakieś mamy i stąd taki korek właśnie na obwodnicy Trójmiasta. W zachodniopomorskim okolice Szczecina jeszcze troszkę zwalniamy na S3 za Szczecinem, a w kierunku Goleniowa. Tutaj też prace drogowe sprawiają, że takie spowolnienie jeszcze cały czas się utrzymuje. Nieco lepiej, ale tylko nieco lepiej wygląda sytuacja w Warszawie, a właściwie na obwodnicy Warszawy S8. Cały czas utrzymuje się korek. On jest troszkę krótszy, bo teraz zaczyna się na wysokości dzielnicy Koło, ciągnie po Żoliborza, więc w stronę Białegostoku, więc trochę krótszy jest ten zator. No i właściwie chyba nic lepiej, jeśli chodzi o S2, czyli tą trasę, która wyprowadza ruch z Warszawy. I teraz ten korek cały czas się utrzymuje w stronę Terespola. Troszkę za Ursynowem się zaczyna i ciągnie mniej więcej po Falenice. Tu prace drogowe sprawiają, że na tej S2 właściwie co po południe taki zator się utrzymuje. Lepiej natomiast wygląda sytuacja na południu kraju. Tych korków zdecydowanie mniej jest. Natomiast utrzymuje się zator między Legnicą a Wrocławiem. Tutaj mieliśmy zupełną blokadę jezdni w stronę Wrocławia. Teraz jest zwężenie między węzłami Udanin-Gościsław, bo na 118 kilometrze ciężarówka zderzyła się z busem. No i cały czas tutaj trwają prace służb. Po tej zupełnej blokadzie jeszcze utrzymuje się niewielki korek w stronę Wrocławia właśnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja mam apel tylko, żeby za 20 minut było lepiej. Monika zadba o to. O 18.30 kolejny serwis drogowy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. A teraz zobaczymy, jak tam Beyoncé się sprawdzi jako artystka country.

0: 20 minut po godzinie 18. Słuchacie Polskiego Radia Kierowców. Trwa na luzie, w którym teraz trochę się zepniemy, bo pewnie każdemu zdarzyło się spotkać kogoś, kto na hulajnodze teoretycznie mającej jechać do 20 albo 30 km na godzinę śmignął 50 co najmniej albo i lepiej, więc no, te ograniczenia wiadomo, że łatwo zdjąć. Ale wreszcie mamy mieć nadzieję, że tak już nie będzie. Policjanci i strażnicy miejscy mają dostać urządzenia do sprawdzania przerobionych rowerów i hulajnóg elektrycznych. Na miejscu będą mogli sprawdzić moc i prędkość pojazdu, taka hamownia przenośna im się dostanie w nagrodę. Nowe przepisy mają też uderzyć w firmy, które sprzedają sprzęt niespełniający wymagań.
1: Takie rozwiązania znalazły się w przygotowanych zmianach dotyczących elektrycznych jednośladów, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Jolanta Niezgocka.
2: Te zmiany będą procedowane w Sejmie jeszcze do końca tego roku. Straże gminne i policja zostaną uposażone w specjalne przenośne urządzenia, które będą sprawdzały moc i możliwości tego pojazdu i kwalifikowały go tak naprawdę, czy jest to rower zgodnie z przepisami, czy nie.
1: Policja już teraz zatrzymuje użytkowników

0: mocno przerobionych pojazdów. We Wrocławiu funkcjonariusze nagrali kierującego hulajnogą, który jechał ulicą Legnicką ponad 60 km na godzinę, mówi Tomasz Słuszniak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
1: Był zatrzymany, rozliczony. To są bardzo poważne wykroczenia. Te mandaty są w zależności też różne, ale dzisiaj uważam, że bardzo duże. Oprócz tego, jeżeli przesłanki na to pozwalają, kierujemy wniosek o ukaranie do sądu.
0: Zmiany mają objąć również sprzedaż takich pojazdów. Firmy oferujące sprzęt niezgodny z wymaganiami mają podlegać kontroli i ponosić za to odpowiedzialność. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: A jakie jest wasze zdanie? To jest zamach na wolność, czy rzeczywiście powinno być tak, że to się będzie na serio działo, a nie zostanie na papierze, tak jak te ograniczenia, które nawet dzieci komunijne sobie zdejmują? Dajcie znać, proszę, w aplikacji Polskie Radio Kierowców.

0: Trochę jak z chińskimi samochodami z tą piosenką. I should have known better, tylko że zespół Naturals, a nie The Beatles, czyli prawie tak jak to Porsche, tylko że BYD.
1: Chcesz powiedzieć, że podróba?
0: No taka cover.
1: To nie
0: a
1: ty powiedziałeś.
0: No nie, bo to było zrobione jakieś chyba z pół roku po tym, jak The Beatles nagrali. Taka była moda w latach 60., że nagrywali nawzajem tam swoje te. I ktoś to wykopał niedawno i ten Naturals podobno lepiej brzmi.
1: Nie wiem.
0: No ale...
1: Bujałam się do tego też.
0: No więc właśnie.
1: Żeby nie było przykro.
0: Minęła godzina 18.30, no to buję. Nie, przepraszam. Teraz Monika będzie opowiadała o tym, co na drogach.
1: Nie bujam.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Bujać nie będę, ale zrobiło się zdecydowanie puściej, lepiej. Przejezdność jest zdecydowanie lepsza niż to miało miejsce 20 minut temu. Zdecydowanie skurczył się korek do minimum na S2 przy wyjeździe z Warszawy. W tej chwili jest bardzo niewielkie spowolnienie na S2 za mostem na Wiśle. Tutaj w okolicach Felenicy mamy prace drogowe i w tej chwili tylko na wysokości tych prac w stronę Terespola kierowcy zwalniają, bo korek był rzeczywiście potężny. Zaczynał się tuż za Ursynowem.

0: właściwie, a teraz już zniknął i jest tylko w miejscu, gdzie są prowadzone te prace na S2, tu przy wyjeździe z Warszawy w stronę Terespola. Na S8 też zdecydowanie mniejszy korek jest, tylko właściwie na odcinku między dzielnicą Koło a Żoliborz jest takie spowolnienie. Dosyć ciasne, ale też bez przesady jedzie się w miarę płynnie w stronę Białegostoku oczywiście, bo w kierunku Wrocławia S8 wygląda na w pełni przejezdną. Rzut oka na północ kraju, bo tutaj mieliśmy rzeczywiście korki jeszcze 20 minut temu i tak jest i teraz niestety. Za bramkami w Rusocinie w momencie, kiedy A1 zmienia się w S6, kierowcy zwalniają i to bardzo mocno, jadąc w stronę Gdyni. Prace drogowe na wysokości Juszkowa sprawiają, że ten korek jest. Cały czas się utrzymuje. Podobna sytuacja na obwodnicy Trójmiasta. Za węzłem Gdańsk-Osowa w stronę Łodzi też jest zator. Tutaj trzeba się z tym liczyć, z takim spowolnieniem. Wiadomości od służb to cały czas aktualna A4. Węzeł Udanin, węzeł Gościsław. Trzeba spodziewać się korka na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Tutaj dla kierowców na wysokości Gościsławia na 118 kilometrze dostępny jest tylko jeden pas. Mieliśmy blokadę w stronę Wrocławia. Teraz otwarty jest jeden pas, jest zwężenie. Zderzył się tu ciężarowy z busem. Nie mamy informacji o poszkodowanych, więc cały czas kłopoty z przejazdem są. Podobnie na podkarpackim odcinku A4. Węzeł Łańcut, węzeł Rzeszów Wschód w pobliżu miejscowości Krzemienica. Tutaj też jest jeden pas dostępny. Pytanie, w którą stronę? W każdym razie jest zwężenie. Uważajcie na 588 kilometrze, bo służby nie podają. A też spowolnienia specjalnie nie ma tutaj na A4 na Podkarpaciu, na odcinku, o którym mowa jest w komunikacie. I jeszcze S3, węzeł Klińska Wielkie, Rzęśnica, węzeł Klińska Wielkie. To tutaj w zachodniopomorskim 83 kilometr. Auto osobowe uderzyło w bariery i cały czas jest jeden pas zajęty w stronę Szczecina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No ale zasadniczo lepiej.
0: Zasadniczo lepiej. I no, to oby tak było i chyba tak będzie, no bo to już wieczór.
2: No liczę na to. Skoro ten wniosek się spotkał z zrozumieniem i z pozytywnym
0: chyba
2: rozpatrzeniem.
0: Chyba usłyszeli nasz apel, tak.
2: To ja mam nadzieję, że i kolejny też będzie skutkował bardzo dobrze. To znaczy ja chciałbym zaapelować do wszystkich, żebyśmy mimo tej późniejszej pory korzystali z aplikacji Polskie Radio Kierowców. I Monice będzie miło, bo będą
0: absolutnie
2: jakieś informacje
0: tak
2: od was z pierwszej ręki. I mnie na pewno też. Zachęcamy Polskie Radio Kierowców.
0: Ale
2: albo
0: nawet
2: głosowa,
0: w kuchni, prawda?
2: Albo, no pewnie, że tak. No przecież nie trzeba jechać. Jak już się dojedzie, no
0: tak
2: to się
0: jest
2: bierze i włącza się Radio Kierowców.
0: I się mówi, gdzie się jest.
2: Na przykład. Więc zachęcamy, zapraszamy Polskie Radio Kierowców. Głosówka minutowa, tekstówka do oporu, ile wam się chce pisać. Można też się tam nagrywać. Jest taka słuchaweczka, to tam jest ten nasz numer 22 513 11 11. Ale nie trzeba go pamiętać, bo on tam jest wybity na stałe, także korzystajcie z aplikacji, prosimy.

To się pokręcili. YouTube, Vertigo, za 19 minut będzie godzina 19. Słuchajcie, PRK, Polskiego Radia Kierowców, trwa na luzie. No i taka konstatacja może nie najbardziej odkrywcza, ale no, jednak aktualna, na miejscu. Rozpoczęła się 1 września w zasadzie meteorologiczna jesień, ale dziś

0: Dziś kalendarzowa i astronomiczna. Charakterystycznym początkiem jest równonoc jesienna. Od dziś na półkuli północnej dzień będzie coraz krótszy, a noc coraz dłuższa. Właściwie tak się dzieje już od czerwca, no ale teraz to będzie bardzo mocno zauważalne. A z czym jesień kojarzy się? Znaczy nie, dzień się robił krótszy, ale teraz dopiero jesteśmy po równonocy. O, tak precyzyjnie. A z czym się jesień kojarzy przedszkolakom? Joanna Opas zapytała o to dzieci z Katowic.
1: Co fajnego jest w jesieni?
2: Dynie.
1: Co robisz z tych dyni?
2: To są dynie na Halloween.
1: Co ty lubisz robić jesienią?
2: Chodzę z mamą zbierać grzyby.
1: I co z tych grzybów potem możesz zrobić?
2: Czasami zupę, sos grzybowy. Zbierać jabłka.
1: Co potem robisz z tych jabłuszek?
2: Pierogi.
1: A co jeszcze lubisz jeść jesienią?
2: Śliwki i dynie.
1: Co mama robi z dyni albo ze śliwek?
2: Ciasto. A śliwek my lubimy kompot.
1: Co najbardziej lubisz jesienią?
2: Kolorowe liście. Kasztany, bo zrobiłam z tych ludzika.
0: No dobra, to rozumiem. Jesień to także zmiana w pogodzie, coraz więcej jest deszczowych i chłodnych dni, pojawiają się poranne mgły, a z czasem przymrozki, pewnie niebawem. Jesień potrwa do 21 grudnia, wkrótce też zmiana opon nas czeka.

0: Michael Jackson, jak żywy. Lata 80. sobie przypomnieliśmy w Biret. Punktualnie o godzinie 18.50 piosenka się skończyła, ale to żaden problem, ponieważ rozpoczyna się coś równie atrakcyjnego. Serwis drogowy. Monika Gniewaszewska, ale cię przygięło.
1: Grubo.
0: No to teraz walcz.
1: No muszę, chyba tak. Chyba tak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No nie wiem, czy będę tak bardzo atrakcyjna jak Michael Jackson przed chwilą. Tańczyć chyba nie będzie za bardzo można, natomiast mam dobre wiadomości, może tak. Mniej korków, zdecydowanie. Jedyne, które się ostały teraz, to te na północy kraju. I tutaj A1 zamienia się w S6, czyli za Bramkami w Rusocinie. Cały czas dosyć mocno zwalniamy. Na wysokości Juszkowa są prace drogowe na jezdni prowadzącej w stronę nad morze. No i kierowcy rzeczywiście odczuwają to, ci, którzy S6 jadą. Zresztą później, jak wjedziemy sobie na obwodnicę Trójmiasta, to czysto jest jadąc w stronę Gdyni, ale tak zupełnie nie jest jadąc w stronę Łodzi, bo korek utrzymuje się za węzłem Gdańsk-Osowa. Ciągnie w okolice węzła Gdańsk-Matarnia, to w stronę Łodzi. Taka sytuacja jest na północy kraju i

0: Właściwie chyba najgorsza z tego wszystkiego, jak tak szybko rzucę okiem na mapę. Tak, rzuciłam okiem na mapę. To jak, prawie jak Michael Jackson chyba, nie?
1: Jeszcze tylko moonwalk do tego i będzie rzeczywiście idealnie.
0: No to zostańmy przy tym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na kolejne atrakcje w wykonaniu Moniki przyjdzie nam poczekać 20 minut niespełna, 10 minut po godzinie 19, jak już zespół Ira do nas dołączy, to Monika zaprezentuje kolejny serwis.
0: Ojej, muszę się chyba przygotować odpowiednio.
1: No tylko ten moonwalk, no i będzie wszystko.
0: I tapir na włosach.
1: Tak jest.

0: No, bez Morfeusza, bez zasypiania. Faza Delta Heja wybrzmiała tuż przed godziną 19. Czas mknie jak szalony, więc tylko powiem, że w Zakopanem nadal najchłodniej 7,9 stopnia, najcieplej w Słubicach 18,7 stopnia w tej chwili. To są najchłodniejsze i najcieplejsze miasto w Polsce w tej chwili, czyli po 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja może jeszcze raz powiem, co jutro nas czeka w pogodzie, jak nam się będzie jechało w czwartek, ponieważ w dzień zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, ale i przelotne opady deszczu się pojawią. Na północnym zachodzie nawet możliwe burze i z nich będzie możliwość napadania nawet 10 mm, czyli centymetra wody na metr kwadratowy. Wysoko w Tatrach okresami opady śniegu, to już od kilku dni towarzyszy wszystkim tym, którzy są właśnie w górach. Temperatura maksymalna jutro, no nie za wysoka, w rejonach podgórskich tylko około 12 stopni, na przeważającym obszarze kraju od 14 do 17, miejscami na północy 13, czyli tak w okolicach 15 w najcieplejszym momencie dnia jutro przez cały dzień. Znaczy nie przez cały dzień, tylko w tym najcieplejszym momencie dnia. Wiatr będzie jutro

0: słaby i umiarkowany. Miejscami na zachodzie porywisty, w trakcie burz do 60 km na godzinę. Będzie wiał z zachodu. W szczytowych partiach Sudetów, gdyby ktoś się wybierał, porywy wiatru będą jeszcze mocniejsze niż na nizinach, do 70 km na godzinę nawet.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już za kilka chwil spotkanie z zespołem IRA. Artur Gadowski i Sebastian Piekarek będą reprezentować te formacje, a dzisiejsze na luzie przygotowaliśmy i realizujemy w składzie. Monika Gniewaszewska już za 8 minut powie, co na drogach. Kamil Olak jest wydawcą, Michał Daniluk realizuje naszą audycję. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, będę mówił do Was do 22.00.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: 10 minut po godzinie 19. Monika chciała tańczyć moonwalka 20 minut temu. Teraz mam nadzieję, że nie będziesz chciała śpiewać tak wysoko jak Marika.
1: Nie, nawet nie próbuję.
0: No dobrze. Tak ostro jak Artur Gadowski też uciek. Nie. Proponuję, bo zaraz będziemy mieli w oryginale. Ira już zwarta i gotowa. Artur Gadowski i Sebastian Piekarek u nas za kilka chwil, ale najpierw Ladies First, najpierw Monika Gniewaszewska i raport z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I pusto, pusto, coraz puściej. I to są dobre wiadomości. Mamy informacje od służb też o końcu utrudnień na A4. Już tu zupełnie znika powolutku, a właściwie szybko nawet korek na trasie między Legnicą a Wrocławiem. W stronę Wrocławia była blokada jezdni w pewnym momencie zupełna między węzłami Udanin-Gościsław. Na wysokości Gościsławia na 118 kilometrze było zderzenie ciężarowego z busem i w związku z tym te kłopoty z przejazdem duże. Później został udrożniony jeden pas. Kierowcy mieli do dyspozycji w stronę Wrocławia. No i utrzymywał się zator, ale teraz już mamy wiadomość od służb o końcu działań tutaj na A4 na 118 kilometrze i w związku z tym korek właściwie to już

już zniknął za czwórki. S3 też bez kłopotów, węzeł Klińska Wielkie Rzęśnica na wysokości węzła Klińska Wielkie w zachodniopomorskim na S3 na 83 km.

0: uderzyło w bariery. No i tutaj cały czas działają służby. Nie ma specjalnie spowolnienia, ale no uważajcie. Cały czas natomiast jest korek, on jest troszkę mniejszy, ale jednak jest na S6 za bramkami w Rusocinie. Prace drogowe trwają na wysokości Juszkowa i w związku z tym zmieniona organizacja ruchu w stronę Gdyni sprawia, że utworzył się taki zator i on się utrzymuje już od jakiegoś czasu. Czyli w miejscu, gdzie A1 zmienia się w S6 za bramkami w Rusocinie wjeżdżacie w około 3,5-kilometrowy zator w stronę Gdyni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominamy o aplikacji, przypominamy o numerze telefonu 22 513 11 11 i przypominamy, że jak Ira, to mocny musi być utwór, więc taki tytuł na początek: mocny i Ira w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Tuperka, Polskie Radio Kierowców. Słuchacie audycji na luzie. Dziś spotkanie z legendą. W Polskim Radiu Kierowców gościmy zespół IRA. W osobach reprezentantów jest tylko Artur Gadowski i Sebastian Piekarek, ale tylko, to znaczy aż.
1: Dzień dobry, witajcie.
0: Jest taka piosenka którejś z młodych szansonistek, że czasami mniej znaczy więcej, więc dzisiaj właśnie z tym mamy do czynienia. Arturze, pierwsze pytanie do ciebie, bo oglądałem bardzo długo i cały czas słucham waszej nowej piosenki Za każdy dzień. Mamy w niej wszystko, co najlepsze wirze. Są i ostre gitary, i jest zwolnienie, i śpiewasz bardziej refleksyjnie, i drzesz się tak, jak tylko ty to potrafisz. Długo pracowaliście nad tym numerem? Czy to było takie wykalkulowane, bo długo nas nie było, to musimy zrobić taką mega petardę, czy tak wyszło?
2: Tak wyszło. Tak nam wyszło. Tak nam serce podpowiedziało. To ta piosenka to już 3 lata temu, myślę.
1: Pierwsza jakaś propozycja, demo.
2: Nawet
1: tak.
2: 4 prawie.
0: Czyli to nie tak, że wybraliście spośród 10, które już macie gotowe?
2: Nie. Tak sobie, wiesz, robiliśmy piosenki i z myślą o tym oczywiście, że kiedyś wydamy płytę z tych piosenek złożoną i akurat teraz, kiedy już mamy większość tego materiału skończoną, nagraną, no to spośród tych utworów ta została wybrana jako pierwszy singiel. No.
0: A dopuszczacie kogoś z zewnątrz, spoza zespołu, no macie doświadczoną menadżerkę, czy kogoś zaufanego do wyboru piosenki, do promocji, do singla?
2: Znaczy, no konsultujemy to, tak. Mm-hmm. To nie jest tak, że sami decydujemy o wszystkim, ale tak, nasza menadżerka, tak, też ma głos, też ma jeden z głosów, że tak powiem.
0: Mm-hmm. Taka refleksja mnie naszła po przejrzeniu kilku wywiadów sprzed jakiegoś czasu. Czy bardziej, Arturze, schlebia ci, czy w ogóle wam w zespole, jak ludzie wyznają, że się na przykład pierwszy raz całowali przy piosenkach Iry, czy jak wyliczają tacy diehard fani, ile razy byli na koncercie, że tam od 89 na każdym, od Radomia?
1: Ja myślę, że obie sytuacje są bardzo miłe generalnie dla nas, no bo jeżeli ktoś przeżywa swoje tak zwane pierwsze momenty przy naszych piosenkach, no to jest to super. To jest taki komplement trochę dla nas.
2: No dokładnie tak, wiesz, no to jest jedna i druga sytuacja jest fajna.
0: Też bym pewnie nie wprowadzał jakiejś gradacji, natomiast byłem bardzo zaskoczony, jak twoja koleżanka antenowa z innego radia, rozmawiając z tobą, przyznała się, że pierwszy raz się całowała przy piosenkach Iry, a później gdzieś tam kularowo się okazało, że to wcale nie były tylko pocałunki. Dobra.
1: To chyba tym bardziej miło.
0: Może nawet jest jeszcze następne pokolenie dzięki temu. W 2009 roku na Śląsku pod Ogrodzieńcem miałeś, Artur, wypadek taki mocno komentowany. To gdzieś tam cały czas rezonuje w mediach, mimo że już minęło bardzo dużo czasu. Czy pamiętasz, na pewno pamiętasz, jakim samochodem wtedy jechałeś? Mógłbyś go polecić, bo prawie nic ci się tam wtedy nie stało, mimo że brzmiało to dramatycznie.
2: Czekaj,
0: 2009 pod Ogrodzieńcem, musieliście odwołać koncert.
2: Dołącz. To był Dodge Grand Caravan.
0: A, no to duży, bezpieczny. Mm-hmm. Ale dało się go później wyklepać jeszcze, czy...?
2: Nie, to nie było sensu, wiesz, bo on po prostu przekoziołkował, tak? Dochował przekoziołkował. Mm-hmm. Na szczęście niczego nie było na drodze. Ani za mną, ani przede mną, wiesz. Tam była jakaś sytuacja na zakręcie z nawierzchnią i z wystającym jakimś takim elementem betonowym. Po prostu mi wybiło koło, wiesz, i też nie była duża prędkość. Znaczy nie była nadmierna, nazwijmy ją tak. Właściwie tam miałem jakiś na czubku głowy na skórek, wiesz, otarcie na skórka, tyle. Kilka włosów mi wyrwało, ale nic więcej. Wiesz, no i mówię, na szczęście nie spowodowałem jakiejś, wiesz, strasznej kraksy. Nie brał nikt więcej udziału w tym zdarzeniu.
0: Bardzo dużo jeździcie. Sebastian, ty jesteś zwolennikiem bardziej niemieckiej niż amerykańskiej motoryzacji.
1: Tak.
0: Co możesz podpowiedzieć młodym kierowcom w tej chwili? Nie wiem, czy odnotowaliście, ale już 17-latkowie mogą mieć znowu prawo jazdy. Co byście podpowiedzieli, żeby taki młody kierowca, jak wyrusza...

0: tej chwili na o wiele bardziej komfortowe drogi niż te kilkanaście lat temu, żeby jak najdłużej nie miał takich przygód jak Artur.
1: Znaczy ja przede wszystkim może powiem to, czym ja się zawsze kierowałem. Ja się zawsze kierowałem tym, że wyjeżdżając na drogę, zawsze zastanawiałem się i analizowałem, jeżeli ktoś jest obok mnie, przede mną, z boku, co te samochody, osoby, bądź rowerzyści, co się może wydarzyć na drodze po prostu. Więc jakby...
0: A, myślałem, taka za innych też.
1: Tak, trochę. Tak. Aha. I jakby mam to do dzisiaj, że generalnie jak jadę, czy jadę po mieście 30, 40, 50 na godzinę, czy autostradą, czasami lecimy o wiele szybciej i też mijamy samochody, albo samochody nas mijają. Zawsze mam gdzieś z tyłu głowy, co się może wydarzyć, czy ktoś może mi zajechać, zjechać, więc jakby taką wrodzoną jakąś analizę drogową od zawsze miałem i to polecam.
2: Ja natomiast mam taką radę, wiesz, którą to każdy motocyklista na przykład wie o tym, że należy, znaczy mi się wydaje, że każdy motocyklista to powinien wiedzieć, że trzeba uznać, że nigdy nie masz pierwszeństwa. Uważać na innych. Po prostu zwracać na to uwagę. No i też mam taką radę dla młodych kierowców, żeby pamiętali o jednej rzeczy. Jest jedna podstawowa rzecz, o której oni wszyscy zapominają, że nie są sami na drodze. To widzę, to często się z tym spotykam.
0: Tak, nawet w momencie, kiedy już się kończy pisać SMS-a na czerwonym świetle, tak, to warto pamiętać, że ono się mogło zmienić jeszcze w trakcie pisania. Zasada ograniczonego zaufania, prawda? To się kiedyś tak nazywało i to chyba tak powinno brzmieć. Proponuję, żebyśmy posłuchali, skoro już opowiedzieliśmy troszeczkę o Za każdy dzień, a po piosence, jeżeli byśmy mogli rozczłonkować teledysk, w którym się strasznie dużo dzieje, to myślę, że warto będzie.

0: To jest ten dzień, kiedy czas naprawdę leci bardzo, bardzo szybko i minuty przelatują jak pół minuty albo ćwierć minuty.
1: Jak światło
0: niemalże. I zajaśniało w studiu i przyszła Monika i wie, co dzieje się na drogach, więc w związku z tym, że jest punktualnie 19:30, posłuchajmy, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ewidentnie uspokaja się ruch. Chyba dojeżdżamy do celu. I tutaj już naprawdę bez specjalnych korków spowolnienia. Oczywiście spowolnienia są gdzieniegdzie. Takie na przykład w okolicach węzła Wrocław, Warszawa południe. Tutaj, a właściwie to jest S2, gdzie krzyżuje się z S79. To tutaj możemy, trzeba uważać na spowolnienie właśnie. Ono jest na jezdni prowadzącej w stronę Torespola. Przed tym zjazdem na S79, czyli trasę na Piaseczno. Tutaj uważajcie, bo jest jakieś spowolnienie rzeczywiście, a poza tym czysto na obwodnicach Warszawy. Jeszcze taki spory ruch, o tak chyba można to określić, na S8 na obwodnicy w stronę Białegostoku, ale w kierunku Wrocławia to już pełen przejazd, czysto i płynnie się odbywa. Tak wygląda sytuacja na obwodnicach Warszawy. Na południu kraju obwodnica Krakowa czysto przejezdnie, bez żadnych spowolnień. Korków też w ogóle nie widać. Podobnie jest na Śląsku. Ten korek, z którym mieliśmy do czynienia właściwie przez cały dzień w okolicach węzła Gliwice-Sośnica, zupełnie zniknął. Podobnie wygląda sytuacja na odcinku między Legnicą a Wrocławiem. W okolicach węzła tutaj Udanin mieliśmy kłopoty z przejazdem, teraz ich w ogóle nie ma. Spory ruch, natomiast przed samym Wrocławiem, jadąc od strony Legnicy, na wysokości nowej wsi wrocławskiej, bardzo niewielkie spowolnienie, ale jest, to trzeba zaznaczyć. No i też mamy informację od służb o końcu utrudnień między węzłami Łańcut Rzeszów Wschód, miejscowość Krzemienica, to tutaj było zwężenie po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery. Teraz mamy informację od służb, że te utrudnienia już się zakończyły.

0: kończyły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i jeszcze jedna informacja, za chwilę wracamy do rozmowy z zespołem IRA. Za 28 minut będzie godzina 20. Reprezentują legendarny rockowy zespół, oczywiście Artur Gadowski i gitarzysta Sebastian Piekarek.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców, słuchacie na luzie. Dzisiaj gwiazdami audycji są Artur Gadowski i Sebastian Piekarek z zespołu Ira. Ira wraca po 35 latach, to już więcej jest, prawda? Bo 40, jubileusz macie już...
1: W przyszłym roku 40.
0: 39 mamy w tej chwili. To jest dosyć ciekawe, bo rozmawiając z innymi artystami, czy nawet przysłuchując się, no ostatnio rozmawiałem z chłopakami z Big Cyca, no oni już w latach 90., jak robili tam jakieś pastisze, to już lecieli Irą w numerze takim heavy metalowym. Jak to jest, Artur, mieć świadomość, że jesteś autorytetem, że jesteś wzorcem, że jesteś... Ty podobno jesteś bardzo nieśmiały, więc to pewnie troszeczkę...
2: Ja wiedziałem, że jestem autorytetem.
0: Ale... Jesteś. Dla wielu wokalistów jesteś. No wszyscy ci młodzi heavy metalowcy to mówią, że w Polsce to tylko gadzio i później długo... Młodzi.
2: Strasznie nie obciążyłeś
0: teraz. Przepraszam, nie, teraz cię obciążę. Pamiętasz, co mówił Zbyszek Hołdys, jak cię zaprosił na Hołdys.com?
2: No on mnie tam po prostu, on mnie zmiażdżył.
0: Nie, on powiedział, że wreszcie ma wokalistę, który umie śpiewać. Więc czy to jest bardziej nobilitujące, to jest bardziej, no już trochę powiedziałeś, że to się miażdży, ale no gdzieś tak w głębi duszy, jak siedzisz sobie już tam w domu przy kominku.
2: Czy wiesz, bo ja uważam, że ja cały czas muszę jednak pracować nad sobą i to nie jest tak, że znaczy ja fajnie, bardzo miło mi jest, kiedy słyszę, że ktoś docenia to, że tam wiesz, potrafię zaśpiewać jedną czy drugą piosenkę, ale wiem, że nie mogę teraz, wiesz, uznać, że teraz to jestem świetny, wiem już wszystko, potrafię i nikt mi nie podskoczy.
0: No to świadczy o mądrości, nie, po prostu,
2: tym muszę nad tym pracować cały czas i uważać na siebie bardzo.
0: A to, że dostałeś tylko ten lokalny Gloria Artis brązowy, a nie srebrny, no przecież jesteś znany w całym kraju, no to myślisz, że jeszcze jest szansa?
2: Ale docenią cię? Nie wiesz, na tym mi nie zależy. Okej. Okay.
0: Tak myślałem, ale musiałem wyciągnąć, bo byłem sam zaskoczony, że nie dostaję srebrnego, no szczerze mówiąc. No dobrze. Sebastian, masz doświadczenia z bardzo, bardzo różnymi artystami. Pamiętam ciebie, w ogóle pierwsze spotkanie z połowy lat 90. ty pewnie nie, ale w klubie Akwarium, nie wiem, Artur, czy ty wiesz, ale klękali naprawdę mega, mega, mega artyści. To było w 95 chyba roku.
1: Kiedy... Piękne czasy, piękny klub to był wtedy.
0: Piękny klub i tam byli, no, wszyscy wówczas żyjący, chyba nawet Czesław Niemen, przyszli i powiedzieli, a on wyprawiał takie rzeczy na tej gitarze, że ja się zastanawiam, czy ten Fusion to był tylko przejaw tego zetknięcia się z Olszakiem i z Pilichowskim, czy jeszcze gdzieś tam ci się tli poza tym rockiem, metalem i czy kiedykolwiek wróciłbyś do takiego grania?
1: Wiesz co, chyba nie wróciłbym. Ja myślę, że to był taki czas, wiesz, szeroko rozumiany rozwój muzyczny, wiesz. Ja miałem właśnie wielkie szczęście, że spotkałem na swojej drodze

0: w wieku 19 lat Wojtka Pilichowskiego, który zaprosił mnie do grania. Potem poznałem chłopaków z Łubidubi. I to było naprawdę, to była super lekcja dla mnie. Natomiast wiesz, no mi zawsze w sercu grały jednak mocniejsze rzeczy. Ja zawsze miałem wielką chęć rozwijania się jako muzyk, więc szedłem w to po prostu bez opamiętania, czy to było fusion, czy to było co innego. Natomiast ja już wtedy pamiętam, że słuchałem no choćby wspomnianego Slayera, czy jakąś tam scenę hardkorową, więc jakby...
1: O Slayerze rozmawialiśmy
0: tak, więc wiesz, w sercu mi to zawsze grały bardziej te rzeczy. Mhm. Natomiast no, jakaś takie racjonalne podejście chęci rozwoju siebie jako muzyka mi wtedy towarzyszyły. Więc już tak odpowiadając finalnie na twoje pytanie, mam trochę płyt Fusion w domu. Raz na nie wiem jaki czas, może raz, może dwa razy do roku coś sobie włączę, żeby się po prostu, wiesz, trochę zrelaksować, trochę czegoś innego posłuchać. Natomiast nie wróciłbym, wiesz, no okay. Ja myślę, że tak na dobrą sprawę wszystko, co mnie najfajniejszego mogło spotkać, odnalazłem w zespole Ira i to jest najważniejsze.
1: Boże, wsłucha.
0: Nie, tam.
1: Słuchajcie, jesteśmy w Polskim Radiu Kierowców. Artur, tobie ewidentnie benzyna płynie w żyłach, więc...
2: Nie przesadzajmy.
1: Ale myślę, że takie pytanie, które teraz padnie, jest wyjątkowo zasadne, bo czy większe wrażenie robi na tobie informacja, że silnik ma powiedzmy 340 koni i 500 Nm? Czy że można 7 osób zapakować do tego auta?
2: Wiesz co, obydwie te informacje są dosyć istotne dla mnie, tak? Mm-hmm. Mm-hmm. Bo ja, im większe auto, tym wygodniej się podróżuje.
1: No ale dzieci już masz odchowane, można
2: tak,
1: powiedzieć.
2: Tak, ale więc... ja jeżdżę na koncerty, ja mm-hmm. wiesz, każdy weekend dla mnie to jest 1500 do 2000 kilometrów przejechane w aucie.
1: Razy 52, o rany.
2: No, tak. No tak to pięknie. Wygląda, tak to wygląda.
1: To czy ty teraz jeździsz, przepraszam?
2: Jeżdżę Dodge Durango 5,7 litra. Mm-hmm.
1: O lala.
2: Sześcioosobowe auto. Mm-hmm.
1: A sprowadzone jako nowe, czy...
2: Kupiłem go w Stanach na aukcji firmy ubezpieczeniowej. Po delikatnym zderzeniu, po wypadku przodem, nie miał wywalonych poduszek powietrznych i tak dalej, więc to wiesz... drobna naprawa i nawet dwa elementy właściwie nowe, czyli maska i zderzak z przodu zostały po prostu, kupiłem nowe do lakiernika, zostały założone i na tym skończyła się naprawa samochodu.
1: Ja muszę zadać to pytanie, wiem, że zabrzmi ono jak 13-letniego chłopca, ale bo te Dodge Durango, no oprócz tego, że mają taką ponadczasową sylwetkę, no to też może z takiego silnika się troszeczkę powyciskać. Jak masz nieobciążonego, jak on ma tam w papierach...
2: Ja jeżdżę zgodnie z przepisami.
1: Ja wiem, ale z jaką prędkością osiągasz 100 km na godzinę na polskiej autostradzie?
2: W jakim czasie?
1: W jakim czasie, tak.
2: Nie wiem, ja tego nie mierzyłem, wiesz? Nie mierzyłem.
1: Dobra, to umówimy się na drugi raz, jak sprawdzisz, to żeby to powiedzieć.

0: Nie powiedziałem, ale po godzinie 20 będziemy kontynuować rozmowę z zespołem IRA, czyli z Arturem Gadowskim i z Sebastianem Pikarkiem. Tak jak kontynuujemy słuchanie tego, co Monika ma do powiedzenia na temat sytuacji na drogach.
1: A okazuje się, że dużo mam. Porobiło się.
0: Ty zawsze masz, tylko że teraz
1: ja zawsze
0: masz,
1: mam coś do powiedzenia,
0: zawsze
1: to
0: masz coś
1: prawda.
0: Do powiedzenia, ale tym razem też dlatego,
1: na konkretny
0: że się
1: temat.
0: Dzieje. No właśnie, posłuchajmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To chyba była jakaś cisza przed burzą, bo posypały się informacje od służb. Mamy na S6 kłopoty z przejazdem na Pomorzu, węzeł Słupsk, południe Słupsk, zachód. To już chyba bardziej nawet zachodniopomorskie, chociaż Pomorze pewnie granica. Na wysokości Słupska, obwodnica Słupska, 2 kilometr. Uważajcie, awaria samochodu ciężarowego, jest zwężenie w stronę Szczecina, także trzeba uważać. 44, to już Śląsk, Tychy-Bieruń, w pobliżu Bierunia, 3 kilometr. Mamy zderzenie 2 samochodów osobowych i zablokowany jeden pas w stronę Oświęcimia. Też trzeba uważać, bo jest zwężenie. Ruch nie jest bardzo duży, więc tutaj się bardzo nie korkuje. I jeszcze do tego wszystkiego 25 na Pomorzu też. Biały Bór Człuchów w pobliżu miejscowości Gwieździn na 47 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z pojazdem rolniczym. Ruch obowiązuje kierowców, ruch na zmianę jednym pasem. Brzmi dość tajemniczo, ale być może chodzi o traktor na przykład. Chociaż nie wiem, w sumie sytuacja jest taka, że tak czy siak ruch na zmianę jednym pasem kierowców na 25 na Pomorzu obowiązuje przez miejscowość Gwieździn. No a poza tym rzeczywiście ruch jest coraz mniejszy, ale na Pomorzu widać sporo samochodów w miejscu, gdzie

0: S6 jest remontowana, jest korek, taki regularny korek. Za bramkami w Rusocinie w ten korek wjeżdżamy na wysokości Juszkowa, są te prace drogowe. No i ten zator ciągnie się w okolice węzła Gdańsk Południe, to wszystko w stronę na północ i też na samej obwodnicy Trójmiasta za węzłem Gdańsk Osowa w stronę Łodzi jest również korek. Także niech on nie będzie zaskoczeniem, bo o nim poinformowaliśmy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zaskoczeń to chyba to, co lubimy najbardziej, jeżeli jesteśmy w trasie, więc bardzo dziękujemy, Moniko, i liczymy na to, że 10 minut po godzinie 20.
0: Będę.
2: Fajnie, no to jesteśmy umówieni. A Adam z okolic Włodawy pisze, że gitarki takie trochę jak Linkin Park w tym nowym kawałku Iry i pozdrawia. I ciebie też pozdrawia.
0: O, dziękuję bardzo, ja również pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy Adama.

0: Do ostatniej nutki. Paragwaj, Lech Janerka i Bożena. Janerka, rzecz jasna. Minęła godzina 20.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radio Kierowców trwa na luzie. Dzisiaj z zespołem IRA w roli głównej Sebastian Piekarek i Artur Gadowski są reprezentantami. Za chwilę będziemy rozmawiać dalej o tym, co się w IRze dzieje i dziać będzie. A teraz informacje pogodowe. W ciągu najbliższych godzin nocnych będzie nam się jeździło po Polsce tak lekko półśrednio, bo zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a w centrum i na południu to się pojawią nawet rozpogodzenia. Te dobre wiadomości. Gorzej, że miejscami na krańcach wschodnich, nad morzem, a po północy także na zachodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Do tego miejscami spodziewajcie się silnych zamgleń i mgły, głównie w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze aż po południowo-wschodnie obszary kraju. Mgły będą ograniczały widzialność do 300 metrów, ustąpią jak się zrobi jasno. No i jeszcze temperatura minimalna. Najchłodniej w nocy w rejonach podgórskich Karpat od 1 do 3 stopni ledwie, na przeważającym obszarze kraju od 4 do 8, a miejscami nad morzem i na zachodzie około 10 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami porywisty, powieje z zachodu i z południowego zachodu, w Sudetach porywy do 80 km na godzinę nawet.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przedstawiłem już gości z zespołu IRA, to powiem jeszcze, że dzisiejsze na luzie realizujemy w składzie Kamil Olak, wydawca, Monika Gniewaszewska, raporty z dróg, Michał Daniluk realizuje audycję, ja nazywam się Zbyszek.

0: tylko ty.
1: Naszym słuchaczkom i słuchaczom śpiewał Robert Gawliński z Wilkami, a nie tym razem z zespołem Madame in Poland, który też się pojawia już dosyć regularnie w Polskim Radiu Kierowców. I było to dobre, wydaje mi się, więc zostajemy przy tym, co dobre. 10 minut po godzinie 20. Mam nadzieję, że dobre
2: właśnie,
1: wiadomości.
2: Właśnie, prawie dobre, prawie aha, dobre. A to prawie czyni dosyć dużą różnicę.
1: Sprawdźmy, Monika Gniewaszewska wie, co się dzieje na polskich drogach teraz.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No właśnie, gdyby nie to prawie, to byłoby naprawdę dobre. A tutaj pojawił się taki niespodziewany korek na S8. Już było naprawdę czysto i przejezdnie w stronę Wrocławia. A tutaj mamy korek malutki, ale jednak jest w okolicach węzła Łabiszyńska. Na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia kierowcy zwalniają, jadąc właśnie przez ten węzeł na tym węźle. W kierunku Białegostoku S8 jest czysta przejezdna. Już w tej chwili ten korek spowolnienie zupełnie zniknął. Był spory. Podobnie sytuacja wygląda na S2, tej, która wyprowadza ruch z Warszawy w stronę Terespola i tej południowej obwodnicy Warszawy. Czysto też na S79, trasie w kierunku Piaseczna i w kierunku Warszawy, czyli łączącej Piaseczno z Warszawą, też pełna przejezdność. No wyjątkiem jest ta S8 właśnie w okolicach węzła Łabiszyńska. Wyjątkiem jest ta S8 w okolicach Łabiszyńska i też zgłoszenia od służb, bo te wciąż aktualne są z S6, węzeł Słupsk Południe, Słupsk Zachód. To jest obwodnica słupska po prostu. Drugi kilometr, uważajcie, bo stoi samochód ciężarowy, blokuje jeden pas w stronę Szczecina. Chodzi o drugi kilometr S6. 44 to już Śląsk, Tychy, Bieruń. W pobliżu Bierunia trzeci kilometr. Mamy zderzenie dwóch autosobowych i zwężenie w stronę Oświęcimia. Zajęty jest jeden pas.

Trwają tylko formalności, mam nadzieję, bo nie mamy informacji o poszkodowanych. I 25. Ruch odbywa się na zmianę jednym pasem przez miejscowość Gwieździn. 25. na odcinku między Białym Borem a Człuchowem. Właśnie taka jest sytuacja. Samochód osobowy zderzył się z pojazdem rolniczym. PRK.

0: słuchacie audycji Na Luzie. W Polskim Radiu Kierowców gościmy zespół IRA. W osobach reprezentantów jest Artur Gadowski i Sebastian Piekarek.
1: Sebastian, w swoim Mercedesie przyspieszenie sprawdzałeś?
2: Tak, sprawdzałem. Dziękuję. Spoko.
1: Ale to jest też bardziej taka stodoła SUV, czy masz...
2: Nie, to jest tak jak wspomniałeś.
1: Nie powiedziałeś.
2: E-klasa.
1: E-klasa.
2: Także... Nie wiem, też nie mierzyłem tego.
1: No dobrze, to już wyłączam. 13-latka w takim razie i... ale jeszcze o samochodach, bo Kuba Płucisz, który tutaj do nas wchodzi i wychodzi, właściwie jest stałym gościem, opowiadał swego czasu, jak za pierwsze większe pieniądze zarobione w zespole IRA kupił pierwszego amerykańskiego muscle cara. Widzę już te ogniki w oczach, zresztą pożyczając od was dolary, bo trochę mu brakowało. Czy ty też się zachwyciłeś, no skoro jeździsz do Durango, to się zachwyciłeś tą motoryzacją Made in USA, ale co miałeś po drodze jeszcze przed Dodge'em?
3: Ja wiem, Oldsmobile'a.
1: Delta
3: 8.8 z 84. Miałem dwa Fordy Taurusy.
1: O.
3: Miałem Pontiaca Grand Ama, Pontiaca Transporta, Dodge'a Grand Caravana, Jeepa Grand Cherokee.
1: Wow.
3: Buicka.
1: Ale Buick, no to też jest, już tak. Jest tak bardziej...
3: No to jest amerykański samochód, to tyle, tak? No.
1: A miałeś kiedyś nie amerykański, jakieś
3: tak,
1: europejskie
3: auto? Tak, miałem BMW, miałem Mercedesa, miałem Mazdę, miałem Volkswagena.
1: A Mazdę może z Wanklem, czy
3: nie,
1: aż
3: nie,
1: tak nie?
3: Nie, to był w dieslu, wiesz, to straszny wołowaty samochód.
1: No to zobacz, można powiedzieć Mazda i od razu wszyscy myślą, a pewnie RX-8, a tu w diesel bardzo
3: 6 to była.
1: Jeszcze jedno pytanie motoryzacyjne, bo w jakimś programie motoryzacyjnym znalazłem niedawno, w którym przypytywała cię aktorka Zamiak Miłość, w ogóle pani Iwona Reisner, o swoim wówczas posiadanym samochodzie. Mówiłeś, że to nic specjalnego, to był właśnie ten Dodge Grand Caravan z silnikiem V6, 3,8 litra benzyna. Dalszy ciąg cytatu: takich samochodów na naszych drogach jest wiele, żadna tam ekstrawagancja. Koniec cytatu z Artura Gadowskiego. To co według ciebie byłoby ekstrawaganckie i czy miałeś takie auto?
3: Nie miałem nigdy ekstrawaganckiego auta. Natomiast, znaczy nie, może Oldsmobile był taki, bo on już, to było, wiesz, to była końcówka lat 90., więc no to nie było tych samochodów.
1: No to był krążownik
3: to
1: klasyczny.
3: Krążownik,
1: no.
3: Tak.
1: Delta to jest krążownik.
3: Klasyczny i taki, wiesz, z wersalką z przodu i wersalką z tyłu. Tak, to było auto sześcioosobowe. No, z przodu mogły się trzy osoby.
1: Taki koczak, nie?
3: Bo tak.
1: Był
3: trzy osoby z przodu, trzy osoby z tyłu. Po prostu, wiesz, mogło było... Jak nie było tej

0: trzeciej osoby z przodu, to można było sobie podłokietnik, wiesz, wtedy rozłożyć.
1: Który też był w szerokości jednego człowieka.
0: Zmiana, wiesz, trybu jazdy skrzyni biegów w kierownicy, mm-hmm. więc wiesz, tam mnóstwo przestrzeni, nie?
1: A psuły się te amerykańskie samochody? Zdarzało się, że tam, bo no, często się narzekało przy tych samochodach do lat 90. z automatami amerykańskimi, że...
0: Ale to wiesz co, to było, one się psuły tylko wtedy, kiedy polscy właściciele nie wymieniali w nich oleju na czas, no to tak po prostu się psuły. Mm-hmm. Natomiast jeśli dbałeś o taki samochód, wymieniałeś wszystko, serwisowałeś go odpowiednio, to one się nie psuły. To nie do zajechania. Są auta, to są bardzo proste konstrukcje, bardzo proste silniki, które wiesz, każdy mechanik jest w stanie naprawić, jeśli coś tam się zepsuje. Właśnie to jest to. Te samochody można było naprawiać. Nie polegało tylko na wymianie części, tylko można było naprawić samochód.
1: A w Dodge'u jeszcze można coś
0: jeszcze
1: porobić?
0: No w Dodge'u jeszcze mm-hmm. można. To w tej 5.7 V8 to jest tak niewyżyłowany zupełnie silnik, że to jest bardzo fajne.
1: Można by było słuchać i słuchać. Sebastian, tak się składa, że prawie 20 lat temu wydałeś solową płytę, pamiętasz, Human? Na której z Arturem zresztą popełniliście jeden utwór z Eweliną Flintą i z Markiem Piekarczykiem tam nawet śpiewałeś.
2: Tak.
1: Kiedy druga solowa płyta, Seby?
2: Wiesz co, nie mam takich planów i powiem ci, że nie miałem. Ja myślę, że to było takie marzenie, które wiedziałem, że muszę zrealizować wtedy 20 lat temu. Natomiast dlaczego? Ja miałem tą wielką przyjemność i to wielkie szczęście, że swoje piosenki czasami podarowywałem różnym artystom i te piosenki nabierały też trochę drugiego życia, po prostu inaczej brzmiały w ustach każdego wokalisty czy wokalistki. Gdybym nie miał takiej możliwości, pewnie czułbym gdzieś od środka takie duszenie, że ja muszę tą swoją twórczość po prostu gdzieś w jakiejś uzewnętrznić. Mm-hmm. Tak. Natomiast tak się potoczyło moje życie, a już wiesz, no już no, przede wszystkim od 2004 roku, choć koncertowo miałem kilka lat przerwy, to ja jestem związany z zespołem Ira i tak na dobrą sprawę większość moich pomysłów, jakie miałem w głowie, to wszystko żeśmy na różnych płytach, czy na 9, czy na 10, czy na Ogniu, wszystko realizowaliśmy jakby z zespołem. Podobnie jest do dzisiejszego dnia po prostu, bo tak na dobrą sprawę najnowszą płytę w zasadzie usiedliśmy z Piotrkiem Koncą i no wiadomo, że od kilku lat te pomysły tam wpadały nam do głowy, ale tak zintensyfikowaliśmy pracę nad tą płytą przez ostatnie półtora roku i tak jest do dzisiejszego dnia. Po prostu nie mam potrzeby wewnętrznej nagrywać kolejnej płyty solowej w momencie, kiedy wiem, że część mojej twórczości Gadziu na przykład zaśpiewa.
1: Mm-hmm. A tamto spotkanie, to było wasze pierwsze spotkanie, czy wy się wcześniej już
0: znaliście?
2: Już było po 15-leciu, już było po płycie Ogień, czyli tak, no już kilka lat znaliśmy się.

0: tylko ja.
1: To już wiemy, co kto ma i czego nie ma. My mamy to szczęście, że zespół Ira jest z nami dzisiaj w Na Luzie i po godzinie 20:30 też będziemy rozmawiać. Natomiast jeszcze większe szczęście mamy, że punktualnie o 20:30 dowiemy się, co się dzieje na polskich drogach. I o 20:30 okazuje się, że się dzieje.
2: Tak,
1: wciąż.
2: To prawda. Aż dziwne to jest w sumie, bo wydawałoby się, że to taka pora, że już wszyscy zaczynają przygotowywać się do snu, czy nie?
1: No, czy właściwie nie? Zwykle tak, ale jeżeli spojrzymy na drogi tak z szerszej perspektywy i wyjdziemy na przykład z miast, w których wszystko zamiera, zanika, uspokaja się, no to jeszcze...
2: To chyba tylko w naszej głowie, wiesz? Mm-hmm. Wygląda na to, bo tak jak patrzę na ulicę, obwodnicę, to wcale nie.
1: No,
2: życie się toczy.
1: Godzinkę, tak. Posłuchajmy drogowe. W takim razie szczegółów. Monika Gniewaszewska.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Chyba przesada z tym szykowaniem się do snu, bo życie drogowe rzeczywiście się toczy, tym bardziej, że mamy jeszcze jedną wiadomość od służb. Z węzła Brzeziny, z Łódzkiego A1, 305 km, trzeba uważać, bo tu służby przeładowują towar ze spalonej naczepy samochodu ciężarowego i w związku z tym zajęty jest jeden pas w stronę Gdańska i jest to odczuwalne dla tych, którzy jadą A1 teraz, bo utworzył tu się na węźle Brzeziny około kilometrowy korek. Także ostrzegamy Was przed tym, jeśli dojeżdżacie do tego korka, no to właśnie z tego powodu on jest, że tu stoi naczepa, trwa przeładunek. Tak będzie około godziny, tak szacują służby. No i coraz większy ruch na S8. To może dziwić. Teraz spowolnienia pojawiły się również na jezdni w stronę Białegostoku, bo przed 20 minutami informowaliśmy, że spowolnienia są też w kierunku Wrocławia, w okolicach węzła Łabiszyńska. Kierowcy dosyć mocno zwalniają. No i teraz jeszcze właśnie zwalniają na jezdni w stronę Białegostoku. To spowolnienie w stronę Białegostoku jest nieco mniejsze niż w kierunku Wrocławia, no ale jest. No i też cały czas utrzymuje się zator na S6, już S6, bo za węzłem Rucocin, za bramkami w Rucocinie, czyli w miejscu, gdzie A1 przechodzi w S6. Tutaj mamy prace drogowe za Juszkowem, no i ta S6 korkuje się właśnie na skutek tychże prac. Ten korek jest no taki średni, około 2,5-kilometrowy na jezdni w stronę Gdyni. Cały czas też utrzymuje się korek na S6 już właściwej obwodnicy Trójmiasta. Tutaj też za węzłem Gdańsk-Osowa prowadzone są prace drogowe w stronę Łodzi i w związku z tym kierowcy zwalniają. Bez zmian też na S6 w Słupsku. Obwodnica Słupska w stronę Szczecina. Na drugim kilometrze uważajcie na zepsuty samochód ciężarowy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeszcze uważajcie, bo nowa Miley.

0: się pojawiła. Bass Persuades. Lubisz, Monika?
1: Chętnie posłucham.
0: Posłuchajmy wszyscy. Nowa Miley Cyrus, już tylko jako Miley w Perka w Polskim Radiu Kierowców. Let's go.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, słuchacie na luzie. Dzisiaj gwiazdami audycji są Artur Gadowski i Sebastian Piekarek z zespołu Ira. A jakbyś, Artur, tak sobie spojrzał wstecz na gitarzystów, z którymi grałeś, muszą mieć na imię Piotr? Czy lepiej, żeby mieli długie włosy, buty z wielkim czubem? Jest coś takiego, co, no wiadomo, w tej chwili Sebastian i Piotrek są najbardziej optymalni, ale czy jest coś, co, nie wiem, śpiewasz na koncercie, patrzysz i o rano myślałem, że to płucisz, o rano myślałem, że to...
1: Nie, tak nie myślę, wiesz, no z wymienionymi przez ciebie kolegami nie gramy już od 30 lat, więc a z Piotrem Kącą i Sebastianem Piekarkiem gramy od 23 lat. To jest skład, który gra o wiele, wiele dłużej niż ten pierwszy skład, tak? Tamten skład był fajny w tamtym czasie. Mieliśmy wspólne pomysły. To był zupełnie inny czas, inny świat, inna galaktyka, inny w ogóle rynek muzyczny. Wszystko było inne. Inaczej się nagrywało płyty, inaczej się nad nimi pracowało.
0: Wy zaczęliście przecież jeszcze za komuny, przepraszam, ale pierwsza płyta to weszła jeszcze przed takim rynkowym.
1: Znaczy startowaliśmy tak, jeszcze to był PRL. Mhm. Ale już płyta była wydana w 89, więc już
0: no to,
1: po...
0: Tak. Mhm. No ale te zmiany, pamiętacie, że to się trochę, zanim ukonstytuowało, to trochę się miedliło. Dobrze, jakie plany w związku z nowymi utworami? Czy będziecie tak jak wszyscy teraz cykać te singielki, czy wyjdzie płyta jakoś niebawem?
1: Płyta i wiosną. Mm-hmm. Premiera płyty, wydanie płyty wiosną, natomiast no, będziemy wydawać w tym czasie single. Następny singiel już niedługo, bo w listopadzie, 27 listopada będzie miał
0: balada
1: swoją.
0: Nie. Na jesień?
1: Nie.
0: Znaczy ja jestem pod wrażeniem też waszej odwagi, że za każdy dzień nie jest takim utworem, że żeby radia grały, tylko...
2: Ale wiesz co, ale tyle jest rasowe. Tej muzyki, ja już mówiłem tutaj w jakimś wywiadzie, takiej lekkiej, łatwej, przyjemnej, windowej po prostu, że mieliśmy wielką ochotę po prostu coś jednak bardziej z charakterem, coś co też kochamy, no bo mocniejsze brzmienia zawsze kochaliśmy.
0: Słuchajcie, życzę zdrowia, trzymam kciuki za powodzenie. Jak płyta się będzie nazywała?
1: Nie mamy jeszcze tytułu, jeszcze nie. To u nas jest zawsze tak. Od 40 lat tak jest. Bez względu na skład, wiesz. To jest to zawsze to samo. Na końcu, na tydzień przed wydaniem płyty jest...
0: Grafik wymyśla, bo coś tam trzeba jednak na okładkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Artur Gadowski, Sebastian Piekarek, reprezentacja zespołu Ira, który w składzie Artur Gadowski, Sebastian Piekarek, Piotr Kąca, Piotr Sójka i Wojciech Owczarek.

0: Gra od ponad 20 lat i wiosną 2027 roku na 40-lecie wyda sobie kolejną, sobie, nam i wam, kolejną płytę. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Szerokiej drogi.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć

0: Artur Rojek, Człowiek w berecie, w utworze Bez końca. Nowa płyta już jest, też fajna. Ale na razie słuchamy z tej poprzedniej. Zbliża się 20:50. No niestety panowie z Iry już się udali na spoczynek, zobacz, no co trzeba było, to powiedzieli, więc było miło, a będzie nadal miło i milej. No nie, może
1: nie,
0: aż tak to nie.
1: Nie, chyba nie będzie milej, bo okazuje się, że się dzieje.
0: Aha, no to może być w takim razie, no ale będzie milej, bo będzie wiadomo, gdzie się dzieje i będzie można zareagować
1: omijać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i kolejne mamy zdarzenie drogowe. Tym razem na S8 w Łódzkiem, węzeł Sieradz Wschód, Zduńska Wola Zachód. W pobliżu Sieradza 178 km mamy zderzenie samochodu ciężarowego z busem. Zablokowane dwa pasy jezdni w stronę Warszawy. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. W tej chwili ten ruch rzeczywiście nie jest bardzo duży, ale tutaj trzeba uważać. No jest takie bardzo niewielkie, ale jednak spowolnienie na wysokości Sieradza w miejscu, gdzie doszło do tego zdarzenia. Przypominamy też o zwężeniu na węźle w Łódzkiem. Chodzi o węzeł, już przypominam Państwu, węzeł Brzeziny. To jest 305 km. Tutaj trwa praca służb. Przeładowywany jest towar ze spalonej naczepy samochodu ciężarowego na inną i w związku z tym jest korek. On nie jest duży, około kilometrowy w stronę Gdańska. Pojawiło się przed chwilą utrudnienie na S7, właściwie informacja o nim. Węzeł Głuchów-Grójec na Mazowszu, czyli południowa część S7 od Warszawy w stronę Krakowa. Ten odcinek. I tutaj 412 km. Na tym kilometrze właśnie samochód osobowy uderzył w łosia. Trzeba uważać o tej porze roku. Jest zwężenie. Ruch odbywa się w stronę Krakowa jednym pasem. Jedna osoba została poszkodowana. Poważna sytuacja. Nawet na ekspresowych trasach trzeba uważać, bo te zwierzaki no, wchodzą węzłami chociażby na takie ekspresówki. Na autostrady też się zdarza, więc to też jest taka pora roku, jesień, kiedy szukają partnerek i w związku z tym, czy partnerów, nie wiem, w każdym razie pary i w związku z tym trzeba uważać. 25 bez zmian, Biały Bór Człuchów, miejscowość Gwieździn. Tu mamy ruch na zmianę jednym pasem.
0: Obstawiam, że samce szukają partnerek, a samice partnerów.
1: Zostańmy przy
0: tym. Staromodnie. Jeszcze mamy od Michała wiadomość w aplikacji Polskie Radio.

0: kierowców przed węzłem Sieradz Wschód w stronę Warszawy na S8. Jeden pas jest zablokowany, bo wypadek busa z osobówką. To sprzed chwili informacja, więc mogłaś nie wiedzieć jeszcze.
1: Nie, właśnie żeśmy mówili o tym przed chwilą. Tak, dokładnie. Tak? Mhm, wszystko się zgadza.
0: A, no widzisz, to ja już się skoncentrowałem na łosiach za bardzo.
1: Szukuję uwagę.
0: Monika wraca o 21:10.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Shotgun. Teraz będzie strzał od George'a Ezry u nas.

0: Patrycja Markowska, obłęd w PLK w Polskim Radiu Kierowców. Obyśmy nigdy tego nie doświadczyli. No chyba, że taki obłęd z miłości. Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czas na raport pogodowy. Oj, zimno, zimno, zimno. W tej chwili najcieplejsze miasto w Polsce, miasta, liczba mnoga uzasadniona, bo to są aż trzy miejsca. Gorzów Wielkopolski, Kołobrzeg i Szczecin, 14,5 stopnia Celsjusza. Najcieplejsze miasta. Najchłodniej w Zakopanem tylko 4,6 stopnia, no ale jest 21. Mamy już jesień, więc taka sytuacja nie powinna dziwić. Jutro w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie możliwe nawet burze, podczas których napada około centymetra deszczu. Wysoko w Tatrach okresami opady śniegu już od kilku dni nam towarzyszą i nie inaczej będzie jutro. Maksymalna temperatura w najcieplejszym momencie dnia jutro w rejonach podgórskich około 12 stopni, maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 14 do 17, a miejscami na północy 13. Wiatr jutro będzie słaby i umiarkowany, miejscami na zachodzie porywisty, w trakcie burz do 60 km na godzinę porywy i będzie wiał z zachodu, w szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 70 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kamil Olak jest dzisiaj wydawcą, Monika Gniewaszewska informuje o tym, co na drogach, Michał Daniluk realizuje audycję, ja nazywam się Zbyszek Zegler, mam ogromny zaszczyt i przyjemność być z Państwem w PRK, w Polskim Radiu Kierowców i prowadzić audycję na luzie. I tak do 22:00 i mam nadzieję, że zostaniemy razem. Ukłony, zapraszam do słuchania teraz na przykład Eminema.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Punktualnie 10 minut po godzinie 21 wyjeżdżamy na polskie drogi. Przewodniczką naszą Monika Gniewaszewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No gdyby nie zgłoszenie od służb, to można by powiedzieć, że jest przyjemnie czysto przejezdnie, ale mamy naprawdę kilka poważnych utrudnień, o którym mówią służby. I tak też na A1 cały czas w pobliżu węzła Brzeziny. Na czas przeładunku mamy zwężenie w stronę Gdańska. Chodzi o to, że na 305 kilometrze pracują służby na węźle Brzeziny właśnie. To jest A1 w Łódzkiem i tutaj przeładowywany jest ładunek ze spalonej naczepy samochodu ciężarowego i zajęty jest w związku z tym jeden pas. To A1, ale kłopoty z przejazdem są też na ekspresówkach i to kilku. Na S8 na wysokości węzła Sieradz, na wysokości Sieradza właściwie, między węzłami Sieradz Wschód, Zduńska Wola Zachód, na 178 kilometrze samochód ciężarowy zderzył się z busem i tutaj zablokowane są dwa pasy w stronę Warszawy. Kierowcy mają do dyspozycji tylko pas awaryjny. To jest S8. S7 również kłopoty z przejazdem. To jest ten południowy odcinek S7 Warszawa-Kraków między węzłami Głuchów-Grójec w pobliżu miejscowości Szczęsna. Mamy samochód osobowy, który uderzył w łosia i tu cały czas pracują służby. Też jedna osoba została poszkodowana w tym wypadku. Ruch odbywa się jednym pasem. Też nie określono kierunku jazdy, która jest dnia jest zajęta. Na szczęście ten ruch o tyle jest niewielki, że nie widać specjalnie spowolnień na żadnej z jezdni, ani w stronę Krakowa, ani w stronę Warszawy, ale uważajmy na tę sytuację. S7, S6. No właśnie przyszły informacje o tym, że skończyły się utrudnienia między węzłami Słupsk Południe, Słupsk Zachód. Na wysokości Słupska, po prostu obwodnica Słupska, drugi kilometr, mieliśmy awarię samochodu ciężarowego, zwężenie w stronę Szczecina, auto odjechało albo zostało odholowane, w każdym razie utrudnień już tutaj nie ma. No i jeszcze krajowe drogi, dużo tych utrudnień, 44 tych Bieruń, w pobliżu Bierunia, tu mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych, w stronę Oświęcimia jeden pas dostępny, cały czas służby pracują i jeszcze 25, ruch wahadłowy przez miejscowość Gwieździń, to jest na Pomorzu, 25, trasa Biały Bór Człuchów.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my się wybierzemy za kilka chwil w warmińsko-mazurskie.

0: 20 minut po godzinie 21. No powiedzmy to sobie szczerze, w Polskim Radiu Kierowców w Na Luzie jest zimno. Jest zimno, jesień bardzo poważnie wkroczyła w naszą szerokość geograficzną i po prostu jest. Nie powinno więc dziwić, że na przykład miasta na Warmii i Mazurach przygotowują się do sezonu grzewczego. Ciepłownie powinny być gotowe do uruchomienia ogrzewania już w przyszłym tygodniu. O szczegółach Katarzyna Piasecka z Polskiego Radia Olsztyn.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie zakończyło przygotowania do sezonu. Ogrzewanie może być włączane w poszczególnych budynkach na wniosek ich administratorów. Od początku października ogrzewanie ma być uruchamiane także w Nidzicy. W Korszach w przyszłym tygodniu rozpocznie się napełnianie instalacji centralnego ogrzewania. W Bartoszycach napełniana jest już sieć po zakończeniu prac przy magistrali. Na sezon zamówiono tam 12 tysięcy ton węgla. Przygotowania trwają również m.in. w Elblągu, Ełku, Ostródzie, Iławie, Giżycku, Mrągowie i Działdowie. Ciepłownie prowadzą przeglądy instalacji, prace techniczne i zabezpieczają zapasy paliwa.
0: O tym, kiedy kaloryfery zaczną grzać w konkretnym budynku, decyduje jego administrator, ale wiele zależy też od temperatury i prognoz pogody. Zwykle ogrzewanie włączane jest, kiedy temperatura na zewnątrz spada do około 10-12 stopni.

0: Tak, 32 lata temu Morrissey śpiewał w zespole The Smiths. Punktualnie 21:30, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. A jak Polskie Radio Kierowców, to nawet w Naluzie informujemy o tym, co na drogach. Dlatego nas słuchacie, dlatego Monika Gniewaszewska jest sławna.
1: O!
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mówić dobrze albo źle, byle mówili. Chyba tak.
0: Ale to było bardzo piękne. Powiem ci, że onomatopeja, która była chyba najlepszym wprowadzeniem do dzisiejszego serwisu.
1: Także... Już się troszkę zawstydziłam.
0: No dawaj.
1: Kolejne utrudnienia. Taki wieczór jakiś niespokojny. Sporo się dzieje. Jedne utrudnienia się kończą, drugie zaczynają. I tak też może o tych, które się skończyły. 44. Tych Bieruń. Przez Bieruń jedziemy bez problemów. Tutaj jeden pas był dostępny dla kierowców jadących w stronę Oświęcimia. Teraz już jest bez problemów ta trasa. Natomiast pojawiła się 15. Wylatowo-Trzemeszno. To jest kujawsko-pomorskie na wysokości miejscowości Wydartowo. 162 kilometr. Mamy zderzenie trzech pojazdów, dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Jedna osoba poszkodowana został wprowadzony tutaj na czas pracy służb, też niestety tych medycznych. Ruch na zmianę jednym pasem, tak ma być przez około 2 godziny, a więc do około godziny 23. Bez zmian natomiast na trasie, między innymi A1C, cały czas tutaj służby pracują i przeładowują ładunek, który jest jeszcze prawdopodobnie, bo cały czas utrudnienia są na spalonej naczepie samochodu ciężarowego i przeładowują ten ładunek na właściwy pojazd. Węzeł Brzeziny w związku z tym jest zwężony w stronę Gdańska. Kierowcy jadą jednym pasem. Na 305 kilometrze to się odbywa. Tutaj widać małe spowolnienia. To A1. Cały czas kłopoty z przejazdem na S8 w pobliżu Sieradza. Węzeł Sieradz Wschód, Zduńska Wola Zachód. 178 kilometr. Tu z kolei mamy zderzenie dwóch pojazdów. Dwa pasy w stronę Warszawy zajęte awaryjnym jadą kierowcy. No i S7, kłopoty z przejazdem między Warszawą a Krakowem na trasie między węzłami Głuchów-Grójec w pobliżu miejscowości Szczęsna. Tu zwężenie jest po tym, jak auto osobowe uderzyło w łosia. Jedna osoba została poszkodowana. No i cały czas Krajowa 25. Tutaj ruch na zmianę jednym pasem przez miejscowość Gwieździn. Samochód osobowy zderzył się z pojazdem rolniczym, donoszą służby. To jest na odcinku Biały Bór Człuchów. Cały czas taką mamy sytuację. A natężenie ruchu, no ono jest minimalne w tej chwili. Troszkę korkuje, troszkę zwalnia S8 w Warszawie, ale to chyba taki dzień jak co dzień. Na węźle Łabiszyńska pojawili się drogowcy, ekipy remontujące S8 na węźle Łabiszyńska i w związku z tym bardzo niewielkie spowolnienie w miejscu prac w stronę Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 27 minut będzie godzina 22. Ważna informacja, wydaje mi się, z perspektywy niezmienionych jeszcze pewnie u większości...

Nie, no myślę, że nikt nie zmienił jeszcze opon na zimowe. Temperatury w tej chwili już jednocyfrowe, 4 stopnie w Zakopanem, to jest najchłodniejsze miasto w tej chwili w Polsce, ale już w wielu miejscach w Polsce lokalnie 7-8 stopni, także uważajcie, jedźcie bezpiecznie, proszę, dostosowując prędkość do panujących warunków. Love.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Nie chcę być nudny, ale wyjątkowo mi doskwiera brak ciepła, więc teraz 19,5 minuty przed 22 w PRK w Polskim Radiu Kierowców w Naluzie. Informacja o tym, co w górach, bo miejscami w Tatrach leży już kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Topr odradza wycieczki w najwyższe partie gór. Powyżej 1800 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy z pięciu stopień zagrożenia lawinowego. Łatwo też o poślizgnięcie i upadek. Świeży śnieg utrudnia wędrówkę nawet ze specjalistycznym sprzętem. Lepiej poczekać, aż warunki się ustabilizują, mówi ratownik Topr Marcin Witek.
1: Tutaj tak naprawdę ten zdrowy rozsądek, żeby wziął górę, a nie własne ambicje. Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki. Żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci. Nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin. I to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
0: Widoczność ograniczają też niskie chmury. Pod koniec tygodnia jednakowoż ma się ocieplić i rozpogodzić. Śnieg więc zacznie topnieć. Na zaśnieżonych szlakach nadal jednak łatwo będzie o poślizgnięcie. A jako, że na drogach również, to sygnalizuje to wszystko w Polskim Radiu Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.
1: Well, we're gonna have a go at a rocker, let's see what happens.

0: Billy Idol i Steve Stevens, Rebel Yell na żywo z końca lat 90. Ależ tam się musiało
1: ładne
0: dziać.
1: To było ładne.
0: No, bardzo się cieszę, że doceniasz. No, taka właśnie z
1: dynamiczna.
0: Z fungiem. Mm. No, mimo że akustyczna, to bardzo przyzwoita. Zbliża się 21:50. Wiecie, co to znaczy, drogie słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców, jeżeli jesteście stałymi słuchaczkami i słuchaczami, a jak nie stałymi, to też już się na pewno zorientowaliście, że co 20 minut mamy dla was wiadomości drogowe i właśnie minęło 20 minut od ostatnich, więc znaczy przedostatnich, bo te będą ostatnie. Monika, czyń honory.
1: Tak jest, zapraszam.
0: Poproszę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i zostawiamy was bez korków tak naprawdę, ale niestety z utrudnieniami. To w kilku miejscach. A1 cały czas służby przeładowują towar z spalonej naczepy samochodu ciężarowego na inną. I to dzieje się na A1 na węźle Brzeziny w Łódzkiem na 305 km. W związku z tym dostępny jest tylko jeden pas tutaj w stronę Gdańska. Cały czas też trwa praca służb na S8. Węzeł Sieradz Wschód, węzeł Zduńska Wola Zachód na wysokości Sieradza, w pobliżu Sieradza w Łódzkiem 178 km. Samochód ciężarowy zderzył się z busem. Mamy zajęte dwa pasy w stronę Warszawy. Pas awaryjny dostępny dla kierowców, a więc jest dosyć mocne zwężenie, ale nie ma korka. Tak jak wspomniałam, natężenie ruchu jest niewielkie, w związku z tym nie korkuje się, ale uważajcie, bo są utrudnienia, jest zwężenie. S7, węzeł Głuchów, węzeł Grójec, odcinek Warszawa-Kraków, miejscowość Szczęsna, Mazowsze, 412 km. Tutaj uwaga, bo samochód osobowy uderzył w łosia. Ta sytuacja tfu, może się powtórzyć, bo łosie wędrują, nie tylko łosie zresztą, ale też inne zwierzęta. Ciemno, nie widać specjalnie, także uważajmy, nawet ekspresówki zagrożone są tą sytuacją. Jest zwężenie tutaj cały czas na S7. Jedna osoba zresztą została poszkodowana. Krajowa droga numer 25. Tutaj też cały czas mamy ruch na zmianę jednym pasem. Drogowcy nie odwołali utrudnień w miejscowości Gwieździn na Pomorzu. To jest 25. Biały Bór Człuchów. No i jeszcze 15. Cały czas aktualne utrudnienia na trasie Wylatowo-Trzemeszno. Miejscowość Wydartowo w Kujawsko-Pomorskim. Tutaj 162 km, dwa samochody osobowe i ciężarówka, jedna osoba poszkodowana, ruch na zmianę jednym pasem. I dosłownie wiadomość sprzed chwili, S7 już przejezdna tutaj między węzłami Głuchów, Grójec, zakończyły się utrudnienia na 412 km po zderzeniu samochodu osobowego z łosiem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niespełna 8 minut pozostaje do 22:00, kończy się środowe na luzie. Edycja specjalna z Irą w roli głównej. Artur Gadowski i Sebastian Piekarek reprezentowali ten zespół zasłużony dla polskiego rocka. Audycję przygotował Kamil Olak, Monika Gniewaszewska, Michał Daniluk. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo dziękuję. Ukłony. Jedźcie bezpiecznie. Do usłyszenia.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy. Jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach. Może wtedy ktoś się

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześ

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chop, chop, chop.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Chociaż lubię pić browara, jazda po nim mnie nie jara.
1: Wjeżdżamy z buta, z kopa w drzwi. Oni mają to poczuć w bebechach. To jest poważny temat. I tak gramy.
0: Czy ja mam być groźny?
1: To szpiku kość.

0: Raz, dwa, raz, dwa.
1: A no widzisz. I widzisz, kochany, nie ma miejsca jak dom.
0: O raj, człowieku, znasz to?
1: Nie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: nas.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Dobrzy ludzie 47. O, o, o.